0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława, specjalista od siatkówki z 40-letnim albo i dłuższym stażem, Czesław Pietroczek.
2: Witam serdecznie, słuchacze Radia Eska.
1: 40 lat stuknie w tym roku. W 1986 zawiązał się zryw Wolei Iława. Dużo przeobrażeń przeszedł przez tych 40 lat. Kręgosłup jest ten sam, trenerski zwłaszcza.
2: To znaczy kręgosłup trenerski, tak. Moja osoba, osoba mojej żony, która od początku była ze mną i w międzyczasie ludzie, którzy z nami współpracowali, pomagali. Ale no tak faktycznie, zaczęło się to taką fajną, młodzieńczą, można powiedzieć, przygodą. Ja jeszcze wówczas student czwartego roku AWF-u w Katowicach, to zaznaczę. Dojeżdżający na dziennych studiach z Iławy do Katowic, ponieważ w Iławie już pracowałem w mechaniku w mojej szkole, do której wróciłem jako absolwent. No i warunek był taki, że muszę pracować, bo jest szansa, że dostanę etat wkrótce, że dostanie się mieszkanie, coś tam. Także skusiło mnie to, no i dojeżdżałem co tydzień. Poniedziałek, wtorek praca w mechaniku, w środę wieczorem wsiadałem do Zakopianiaka, słynnego pociągu Strzała. Jechałem całą noc do Katowic i potem już czwartek, piątek, sobota zajęcia w Katowicach i tak co tydzień. Teraz pewnie bym tego nie zrobił, ale wówczas młodzieńcza werwa, siły inne, no i fajna chęć, bo właśnie ten zryw. Zaczęła się siatkówka. Młodzi uczniowie z mechanika zapalili mnie do tego. Ja byłem ich takim, można powiedzieć, szóstym zawodnikiem, również grającym. No i tak powstało na zasadzie pasji, takiej spontaniczności i fajnej grupy młodych ludzi.
1: Jak mówimy zawsze o wydarzeniach i meczach, które rozgrywacie tutaj na lokalnym podwórku, to jednak kobiety dominują w tej dyscyplinie lokalnie.
2: A zryw tak naprawdę to był męski twór na początku, poprzez rozgrywki szkolne, takie tu lokalne, można powiedzieć, taka liga zakładowa, od tego zaczynaliśmy, bawiliśmy się w TKKF-ie, potem właśnie zgłosiliśmy zespół do rozgrywek ligowych, a w międzyczasie nie próżnowałem, tak jak mówię, miałem wiele energii, praktycznie rok po utworzeniu zrywu zaproponowano mi pracę, jakby kontynuację pracy świętej pamięci Stanisława Piaska w Jezioraku, on wówczas już odchodził na emeryturę, trochę zdrowie mu nie pozwalało, ja zastąpiłem go na tym stanowisku trenera i kontynuowałem jego wcześniejsze dzieło pracy z dziewczętami. Równocześnie IKS Jeziorak i SKS Zryw, to znaczy, bo to był SKS i zryw, dlatego, bo mechanik właśnie to był zryw, to SKS się nazywał zryw, dlatego tego zrywu nigdy nie wymyśliłem ja, tylko ja po prostu kontynuowałem dobre tradycje tej szkoły.
1: Jesteście też na dwóch podwórkach siatkarskich, że tak powiem, znani i teraz nie wiem, na którym bardziej, czy na płycie halowej, czy jednak w siatkówce plażowej?
2: No nie wszystkim to się udaje, a nam się udawało. Przez bardzo wiele lat, gdy tam na początku lat 90. właśnie przy mechaniku powstały te pierwsze boisko, można powiedzieć, wówczas nie znaliśmy zasad nawet tej gry plażowej, bo to takie doniesienia były gdzieś tam z tych plaż w Stanach Zjednoczonych. Zaczynaliśmy się w to bawić, a potem no, podglądaliśmy innych, szukaliśmy nowych rozwiązań, no i zaczęło się szkolenie i udziały w zawodach. Myślę, że równomiernie, ponieważ potrafimy zejść z hali i grać w plażówkę i również sukcesy osiągaliśmy, były lata, taki szczególny rok 2014, gdy olbrzymie sukcesy mieliśmy halowe, ale również w tym samym okresie mieliśmy olbrzymie sukcesy plażowe. Największe, można powiedzieć, w tym roku, takie tak jakby apogeum było. Czyli można, bo wielu się zastanawiało, czy to można łączyć. Można, no, tylko szkoda, że w dotacji jesteśmy ujęci jako siatkówka, a nie dwie dyscypliny olimpijskie, jaką jest piłka siatkowa i siatkówka plażowa. Ale jakoś sobie radzimy. Myślę, że będziemy mieli mówić o pieniądzach. Postaram się przynajmniej.
1: Tutaj ostro pomagacie czołowej chlubie województwa warmińsko-mazurskiego w pluslidze grającej, czyli AZS-owi. On często gęsto z powodu remontu urani w Iławie grał. Teraz już nie, ale ciągle macie kontakt.
2: Tak, cały czas. No, mieliśmy wcześniej też już, ponieważ czy to mecze właśnie takie towarzyskie AZS rozgrywał u nas w naszej hali. Wówczas też pomagaliśmy przy tym. No i gdy tylko pojawiła się taka inicjatywa, że w naszej hali przez, no nie wiedzieliśmy przez ile jeszcze na początku, ale się okazało, że prawie przez 2,5 roku rozgrywki były plus ligi. No byliśmy bardzo zaangażowani jako wolontariusze, dzieci pomagające przy tym turnieju. No a ja osobiście no, bardzo dużo starałem się pomóc. Praktycznie miałem dwa takie dni przy meczu wyjęte z życia, ponieważ no, od początku do końca starałem się pomóc zespołom, które przyjeżdżają, nie tylko AZS-owi, ale również tym przyjezdnym. A przy okazji też coś tam podejrzałem jako trener, bo zawsze byłem ciekawski i był to dla mnie kolejny jakby warsztat potwierdzenia tego, co robię, czy robię to dobrze, czy źle. Mogłem porozmawiać z trenerami. Mamy w Polsce naprawdę bardzo dobry nowych trenerów Plus Lidze. Wielu z nich znałem, z wieloma zawodnikami również się znałem, także fajne było takie spotkania miłe i był to fajny czas dla mnie, dla młodzieży również, piękna przygoda z wolontariatem, tym halowym.
1: No i udało się zobaczyć wychowanka swojego po latach w akcji.
2: Tam sukcesywnie Przemka widziałem zazwyczaj, czy to w telewizji. Grał w zespołach właśnie plusligowych, Przemka Stępnia. No na pewno miłe to było zawsze, gdy przyjeżdżał, fajnie widzieliśmy się na hali, rozmawialiśmy. Zresztą do dzisiaj mamy fantastyczny kontakt i nie ma problemu. Jest blisko nas, gdy mamy te świąteczne gale, czy przy okazji letniej gali. Zawsze jest. Nawet został laureatem ostatniej letniej gali z żoną, też siatkarką.
1: Kto jest teraz najbardziej znanym, rozpoznawalnym właśnie z tej waszej szkoły takim medialnym, oprócz Przemka, na rynku siatkarskim?
2: Myślę, że najbardziej Przemek. Te lata ostatnie, wcześniej była to Patrycja Polak, odeszła od nas do klubu pierwszoligowego, a potem grała już w zespołach ekstraklasy, również grała w lidze włoskiej, w reprezentacji Polski. No Maciek Rudol, wiadomo, nasz plażowicz, nasza można powiedzieć plażowa legenda, który zdobywał medale Mistrzostw Europy, Świata i ten medal Mistrzostw Świata do lat 23, którego byłem świadkiem, bo na szczęście to mistrzostwo odbywało się w Mysłowicach w 2014 roku wspomnianym. No byłem tam na trybunach, gdy śpiewaliśmy, bo się zepsuła aparatura i trybuny odśpiewały hymn Mazurka Dąbrowskiego. Również śpiewałem wraz z rodzicami Maćka, z przyjaciółmi. No nie ukrywam, jedna z chwil właśnie fantastycznych w sporcie, kiedy łzy same cisnęły się i leciały bardzo mocno łzy, ale łzy szczęścia.
1: A najmłodsze roczniki, teraz jacyś podopieczni, gdzieś udało się ich wepchnąć na wyższe obroty?
2: No wciąż to czekamy, no taka w ubiegłym roku dziewczyna, która 4 lata spędziła w naszym klubie od początku do końca, odeszła, nie z mojej akurat przyczyny, do Olsztyna. Mówię tutaj o Gabrieli Jakubowskiej, która zdobyła Mistrzostwo Europy w ubiegłym roku. Gratuluję jej, aczkolwiek trochę miałem inny pomysł na rozwój tej dziewczyny, ale poszła swoją drogą.
1: A macie ten sam problem? Bo jak rozmawiamy z trenerami różnych dyscyplin, między innymi koszykówki, to zawsze jednak poważnym problemem i kluczowym etapem stają się studia tych zawodników, czyli jak już wyjeżdżają, to nie wracają. I to też się potwierdza?
2: Tak, no nawet przykład mój prywatny, rodzinny. 4 moje nasze córki, wszystkie siatkarki, wszystkie w zrywie do końca, do matury. Po maturze wyjeżdżały z Iławy, właśnie kontynuując grę, studiując, wszystkie skończyły dobre uczelnie. No bo nie ukrywam, no w Iławie nie ma najlepszych uczelni, nie jesteśmy zagłębiem uczelnianym i to jest jeden z powodów, oczywiście, że tak. Kiedyś takim powodem było dla chłopaków wojsko, bo niestety kończyli maturę i musieli gdzieś uciekać na studia, bo w Iławie w ogóle nie było żadnej uczelni. Czekało na nich bilety do wojska, więc szybko uciekali. Natomiast no teraz oczywiście jest taka sytuacja, że nawet mamy taki pomysł, że tylko szkolimy do tego momentu właśnie juniorki, czyli tego etapu do matury i dziewczęta i chłopcy, mniejszej ilości chłopcy, ale dziewczęta głównie, no wyfruwają, no, ale też sobie układają w miarę życie, bo można fajnie. Wielu mamy wychowanków, którzy aktualnie grają jeszcze w drugoligowych zespołach, czy w pierwszoligowych niedawno zespołach, w tym zapleczu ekstraklasy, kończyli studia, także siatkówka na pewno pomaga im właśnie w tym takim przejściu z tego uczniowskiego życia przez studenckie do tego dorosłego życia.
1: Jakie jest zakusy, żeby zrobić coś więcej niż te juniorki, kadetki, młodziczki w Iławie, czy obecnie nie za bardzo jest kim?
2: Nie tyle kim, co w czym, czyli miałem o tym nie mówić o Polsie, ale niestety jest to nieodzowny czynnik. Tak. Nikt za darmo nie pojedzie z zawodniczkami w odległe tereny w Polsce. Koszty takiego zespołu młodzieżowego, który mamy na poziomie juniorek młodszych, młodziczek i kindera, czyli tam mini siatkówki plus plażówka, to jest około 120 tysięcy rocznie, którym wydajemy. No, dotacja jest około 36-8 tysięcy z miasta, a reszta musimy sami zdobywać te środki i pozyskujemy te środki. Natomiast druga liga, no to jest co najmniej 3-4 razy tyle.
1: To przejdźmy teraz do sprawności młodzieży. Jak ona się zmieniała na przestrzeni tych 40 lat? Faktycznie się zastały trochę te roczniki młodsze, czy są nadal sprawne?
2: Tu jest przykry temat. Ja nie tylko jako trener, ale jako nauczyciel wychowania fizycznego ten problem już widziałem dawno, ponieważ szczególnie pracując w szkole średniej, przychodziła ta dzieciarnia po podstawówce czy po gimnazjum, no i coraz bardziej im dalej to szło, tym bardziej były problemy. No nie tylko szkoła, bo szkoła też pewnych rzeczy nie zrobi, nauczyciel nie zrobi w szkole podstawowej pewne rzeczy, gdy nie ma do tego środków. Bazy często są to takie bariery, aczkolwiek tutaj uważam, że można przycisnąć i można to zrobić. Ale również te bariery takie, które no są na co dzień dzisiaj. No niestety pojawił się internet, pojawiła się komórka. Te dzieci częściej przebywają w domu, rodzice ich wyganiają. Kiedyś nas, moje pokolenie, myślę, że i pana redaktora pokolenie, było właśnie zaganiane do domu z podwórka przez rodziców, a teraz jest często wyganiane, bo wiemy jak jak to jest. Tam na tym podwórku no, działy się różne rzeczy, ale też dużo dobrych rzeczy działo się, takich jak tam właśnie ta bieganina, granie w różne, wymyślanie gier, czyli tak jakby zdobywanie tej sprawności ogólnej, która jest potrzebna, czyli żeby dzieciak umiał biegać przodem, tyłem, skakać, wyskakiwać, wykonywać elementy na trzepaku, te tam wymyki różnego rodzaju, popisując się gra w klasy, czy gra w gumę. To były te elementy. 35 lat temu, jak przychodzili do mnie chłopcy do mechanika po 8 klasie, nie grający nigdy w siatkówkę, przychodzili na trening i po pół roku byli już naprawdę gotowymi do gry. Teraz takiej możliwości nie ma. Teraz nabory robimy w 4, 5, 6 klasie, w tym złotym wieku dziecka i tam staramy się te dzieci uczyć, nauczyć. Jak tam załapią, no to już pojedyncze przypadki 6, 7 klasa, ale naprawdę bardzo ciężko, żeby taki dzieciak przyszedł w późnym wieku, no bo nie ma tej sprawności. No po prostu jest to przeszkoda, jest to bariera na drodze właśnie tej gry, a siatkówka jest grą bardzo techniczną i naprawdę tej techniki jest tak dużo, no że nie do opanowania. Teraz w strukturze treningu na 2 godziny 40 minut poświęcamy na sprawność. Kiedyś na tą sprawność poświęcaliśmy 15-20 minut. Teraz 40 minut poświęcamy na sprawność, dopiero potem wchodzi siatkówka. Bo inaczej byśmy w ogóle nie mieli żadnych wyników, że nie nauczylibyśmy tej młodzieży.
1: Na przestrzeni tych 40 lat coś w zasadach siatkówki się zmieniło? Gry?
2: Wielka ewolucja. Od początku nawet mojej takiej kariery trenerskiej przez te 40 lat to przeszliśmy bardzo dużo od tego. Kiedyś tam zagrywka net to była już błędem, teraz nie jest takim błędem. Wprowadzono zawodnika libero, ewolucja w tych odbiciach górą dołem, kiedy podwójna, kiedy niesiona, rzucona te elementy. Teraz znów zapowiada FIFA-B, znów Federacja Światowa zmiany w przepisach, które są rzeczywiście znowu takie rewolucyjne. Zawsze jestem za zmianami, staram się, żeby ten rozwój powinien następować i jestem za. Jest ciekawsza siatkówka moim zdaniem, a już przede wszystkim telewizja. No telewizja spowodowała, że siatkówkę naprawdę, ja wolę naprawdę tak szczerze oglądać w telewizji mecz niż na żywo. Podczas tych wspomnianych meczów AZS-u często było tak, że no byłem na żywo, ale jak wracałem do domu i za 2-3 godziny była powtórka, to bardzo chętnie oglądałem powtórkę tego samego meczu, na którym siedziałem, bo mogłem zobaczyć trochę więcej siatkówki, bo tam troszeczkę musiałem być skoncentrowany na inne rzeczy i tej siatkówki tak nie widać.
1: Jak to zawsze w szkole powtarzali, stań dalej, to zobaczysz więcej, czyli lepiej widać po prostu z szerszej perspektywy. Nabór to w zasadzie cały rok prowadzicie. Jakie jest zainteresowanie? Mniej więcej równy podział kadetki, juniorki, młodziczki, czy jednak gdzieś udaje się więcej skompletować?
2: W zawodach uczestniczymy w tych kategoriach, natomiast nabór prowadzimy na poziomie 4, 5, 6 klasy. Takie nabory ogłaszamy. No był taki moment, kiedy przerwaliśmy ogłaszać nabory. Tą grupę akurat prowadzą moje trenerki, czyli moja żona Małgorzata to najmłodszą i trenerka Monika Gromadzka tą grupę, taką kadra B, przejściowa między kadrą A. Faktycznie były takie momenty w ubiegłym sezonie, że no mieliśmy na treningu po 75-78 zawodniczek ćwiczących. Fakt, że to są 3 sektory, podzielone na te 3 sektory nas 3 trenerów. Też fajne rozwiązanie, bo mamy praktycznie w 2 godziny 3 treningi zrobione, ale no ta ilość była tak duża, że musieliśmy się ograniczać tylko do pewnych elementów, niektórych już nie mogliśmy zrobić, było to za dużo. Aczkolwiek serce radowało, no bo ciągle były telefony, ciągle zainteresowanie z siatkówką, bo to cieszy z jednej strony, z drugiej blokuje nas baza. Na pewno gdybyśmy mieli większy dostęp do bazy szkoleniowej, byłoby łatwiej, byśmy rozłożyli to na 5 dni. No a mamy niestety tylko 3 dni i to często piątki nam wypadają, bo w hali są różnego rodzaju imprezy i tracimy na tym. Także tu nabór to jest na poziomie 4, 5, 6 klasy i tak zachęcamy. Ja jako nauczyciel wykształcony przez studia wiem, że to jest taki złoty wiek dziecka i z mojego doświadczenia wynika, że w tym momencie rzeczywiście te dzieci mają taką tak zwaną smykałkę. One wszystko potrafią, są bardzo uzdolnione koordynacyjnie, bo potem to zanika. Takie okresy właśnie ich wzrastania, rozwoju osobowości trochę inne i jak tam nie załapią w tym złotym wieku dziecka, to potem są problemy. Można jeszcze oczywiście, ale już to troszeczkę jest trudniejsze zadanie i dla dzieciaka, i dla trenera. Dlatego zachęcamy jak już rodziców w tym wieku właśnie złotym, 4., 5., 6. klasa do tego, żeby no wciąż jeszcze mamy otwarte wrota do zrywu, chętnie zapraszamy na nasze zajęcia, no i nie płaczemy z tego powodu, bo naprawdę mamy. Wczoraj na treningu było 68 osób. Cały czas jest tak, że pod tą 70 podjeżdżamy, pomimo, że tak za bardzo się aż nie reklamujemy w tej kwestii, tylko tak spontanicznie na naszym profilu na Facebooku.
1: Macie duży odsiew kandydatów, którym musicie powiedzieć, że no solki tutaj za dużo się nie da zdziałać?
2: No właśnie mamy z tym problem. Niedawno spotkałem się z moim wychowankiem, Sławkiem Banackim, który prowadzi również zajęcia takie pływackie i on mówi, Miciu, potraficie powiedzieć nie dzieciakowi? Bo macie na pewno takie dzieciaki, które, no wiesz, że nie, ty widzisz, że on nie rokuje. Ja mówię, no męczymy się z tym, raczej nie, no my też mamy taki problem. No jest to taki nasz problem, nasze serce, które starałoby się, żeby tym dzieciakom naprawdę pomóc. Także no raczej nie mówimy tego aż tak mocno, ale też nie przychodzą aż tak, brzydko mówiąc, słabe te dzieci, żeby to mówić. czasami może by się chciało, bo jest trudniej, ale wytrzymujemy to i zachęcamy wszystkich. Gdzieś tam na jakimś etapie no, odchodzą też ludzie, no bo są różnego rodzaju bariery z ich strony, czy to do jazdy, a szczególnie w ostatnim okresie Iława tak zakorkowana, że też rodzice, bo mamy też młodzież nie tylko z Iławy, ale tu z okolic Iławy, pod Nowe Miasto, pod Lubawę, pod Słuszcz, z tych wiosek i ciężko dojechać do nas jest, a zajęcia mamy od 16, więc to jest ten godziny szczytu, także to też, to są też pewnego rodzaju bariery. Czasami dzieciaki odchodzą, bo jednak więcej chcą skupić się na nauce, gdzieś tam rodzice bardziej tu jednak cisną, no my ciśniemy do siatkówki, ale też ciśniemy tego, żeby łączyć siatkówkę z nauką. Ja zawsze powtarzam, nie sztuką być siatkarzem, nie sztuką być naukowcem, ale spróbuj połączyć i zostań siatkarzem, naukowcem. Dobrze się ucz i bądź siatkarzem. Co roku przy końcu semestru czy końcu roku zbieramy i sobie tam gdzieś dyskretnie zapisujemy ich średnie ocen i naprawdę reagujemy. Gdy tam jest jakiś problem, no to wtedy rozmawiamy czy z rodzicem, czy nawet z takim zawodnikiem, ale też w większości nie mamy problemu. W większości jest sytuacja taka, że mamy no, bardzo dobrych uczniów, także to nas bardzo raduje. No, siatkówka jest taką grą, że niestety ten umysł musi być tutaj bardzo dynamiczny, jest to bardzo szybka gra, bardzo dynamiczna, te decyzje trzeba podejmować bardzo szybko i trafnie najlepiej i konkretnie sprecyzowane, także tu na pewno się tego elementu intelektualnego nie da oszukać. Jeśli chodzi o to, że kadetki, młodziczki, no to w rozgrywkach ligowych, tego nie przeskoczymy, są roczniki, które mogą grać i według tych roczników gramy. Natomiast tak jak mówię, jest kadra A, gdzie są zawodniczki, wiadomo, skupione wokół grania w młodziczkach, w kadetkach, w tych rocznikach.
1: Te najlepsze.
2: Ale, no można powiedzieć takie te najlepsze, ale też i najstarsze. Niektóre z nich, no jeszcze często na tych meczach w tak zwanym klaskaczu stoją i klaszczą tam. Też mają jakąś przygodę, też i dla nich jest przygoda. Też wielu chłopaków wspomina, że kiedyś z Przemkiem Stępniem był w jednej drużynie, wprawdzie nie grał, ale mu klaskał gdzieś tam, no i to takie, to jest też jakiś tam sposób rozwoju tego dzieciaka. No niestety Bozia talentem dzieli różnie, no nie wszyscy mają ten talent. To ma być dla nich właśnie fajna przygoda, fajne zajęcia, sympatyczni. Staramy się być trenerzy również dla nich, ile to się da, chociaż to bywa różnie, ponieważ jest, jak to moja żona mówi, hala jest duża, więc ja muszę do was krzyczeć, żebyście mnie usłyszały, a niektóre może odbierają osoby to, że jako jest tam się krzyczy na nie. To nie jest tak.
1: Ostatnio czytaliśmy, że powołania były robione i testowane zawodniczki. Jak to poszło?
2: To są takie konsultacje w tych najmłodszych grupach. Ten rocznik 2014, trzy nasze dziewczyny były na takiej konsultacji w Kętrzynie, odbywały tam się sprawdziany, jakieś tam gry, trenerzy odpowiedzialni za to oceniali te zawodniczki, punktowali i one według tych punktów, według takiej oceny będą potem ewentualnie powoływane właśnie na konsultację tak zwaną regionalną, która już jest takim wstępem później do reprezentacji Polski. No przez taką drogę wspomniana przeze mnie Gabrysia przeszła tutaj niedawno właśnie i właśnie od takiego szkolenia, od szkolenia przez kadry wojewódzkie można dotrzeć do reprezentacji narodowej. Również w roczniku 2013, czyli tym drugim roczniku już troszeczkę wyższym, jedna nasza zawodniczka była, bardzo słyszałem dobre, pochlebne opinie, na razie opinie, jeszcze nie przyszły powołania kolejne. No i w roczniku tym takim już docelowym, można powiedzieć, na Olimpiadę Młodzieży, akurat też ja jestem też tam trenerem, uczestniczyłem w takiej trzydniowej konsultacji w Braniewie i tam nasze dwie dziewczyny również uczestniczą, no i będziemy tam przygotowywać się do majowej Olimpiady Młodzieży, która się odbędzie w Łódzkiem, jak co roku, to ja zawsze powtarzam, ta mała Olimpiada, ta Olimpiada Młodzieży jest takim wstępem do tego, że może kiedyś będziemy mieć olimpijczyka, który zagra, będzie grał w reprezentacji na prawdziwych igrzyskach olimpijskich, właśnie na tych, które dla mnie zawsze, jeszcze nie doczekałem tego, ale zawsze marzyłem i marzę wciąż jeszcze o tym, żeby wychować olimpijczyka, także mam nadzieję, że zdążę jeszcze.
1: Patrząc na cały kraj, to jak wypada właśnie Iława i Warmińsko-Mazurskie? Jest kraj jakoś tak podzielony, że któreś województwo, któryś region to jest kuźnia tych talentów, czy nie? Czy to jednak porówno?
2: Trochę to się pozmieniało na przestrzeni lat. Był taki czas, kiedy no, Iława była bardzo wysoko. Byliśmy przez wiele lat najlepszym zespołem w siatkówce plażowej w Polsce, a w siatkówce halowej również no, zdobywaliśmy medale. No, dwa medale Mistrzostw Polski, młodziczek, to nie jest taka przelewka zdobyte. I byliśmy tam wysoko w tych, można powiedzieć, rankingach i w takich poczynaniach. No ale troszeczkę pozmieniały się te struktury, jeśli chodzi o szkolenie w kraju. Powstały tak zwane szkoły mistrzostwa sportowego. Ma jakiś to sens może, ale założeniem tego było, żeby tam pozyskiwać zawodniczki z jakichś takich małych klubików, gdzie no nie ma takiego szkolenia, ale pojawi się zawodniczka. A to do końca tak nie było. Często te właśnie szkoły mistrzostwa sportowego obławiają się, zbierając talenty, nie patrząc, czy tu jest dobry ośrodek, czy dobrzy trenerzy. Też to odczuliśmy. Porywają te zawodniczki do siebie i tam, o ile jeszcze te ośrodki osiągają jakieś wyniki i te dziewczęta trafiają do kadr narodowych, to okej, okay, ale no różnie to bywa. Niestety przykro mi powiedzieć, że często są to takie ośrodki, które po prostu sobie nabijają kasę przez to, że no mają tam jednak dużą dotację przez to, że są szkołą mistrzostwa sportowego. Starym trenerem jestem doświadczonym i oglądając zawodniczkę 2 lata temu czy 3 lata temu na jakimś tam poziomie, ogląda oglądam ją teraz, no i niestety jak ja nie widzę postępu, wręcz nawet troszeczkę w drugą stronę, regres, to jest przykro. Tam, gdzie ona powinna się rozwinąć wśród tych najlepszych, ona nie rozwija się, tylko można powiedzieć stoi w miejscu. I...
1: Zajrzyjmy jeszcze na plażę naszą, bo tutaj są, przypomnijmy, boiska piaszczyste, można sobie pykać w siatkówkę praktycznie przez całe lato, nawet odbywa się cykl tych meczów.
2: 30 lat już tworzymy, można powiedzieć, mistrzostwa Iławy i one są cykliczne i odbywają się przez 30 lat. Natomiast to lato z beach volley też cieszy się różnym zainteresowaniem. Kiedyś cieszyło się większym zainteresowaniem, no gdyż było mniej również tych turniejów w Polsce, no gdy ta siatkówka parzywa nie była aż tak popularna. No i też my nie oferujemy na tych zawodach jakichś kokosów, a są ośrodki, które no nie robią tego profesjonalnie dobrze, no ale mają takie źródła finansowe, że no fundują nawet nagrody finansowe, gdzie u nas są tylko statuetki, no i tam ludzie jadą. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli nie ma aż takiego zainteresowania, jeżeli to nasza tylko lokalna młodzież, to my i tak trenujemy wakacje, cały czas na tej plaży jesteśmy, spotykamy się, ale żeby przyjść i tylko grać swoimi zawodnikami tu i z okolic, no to nie było to sensu, ale to co jest, robimy, uważam, robimy intensywnie, fajnie, staramy się coś tam jakieś nawet pozyskać, jakiegoś partnera, żeby jakieś tam drobne, to drobne, ale nagrody pozyskiwać. Jest to takie rekreacyjne zajęcie, ale plaża dudni. Ja jestem, serce mi rośnie, gdy ja kończę trening o 18, czy wakacje, czy w tych okresach tam maj, czerwiec, a tu już czeka prawie 50-60 osób na te trzy boiska i tam się kłócą o to, kto wchodzi. Wystąpiłem z takim, przez wiele lat występuję już o tym, o rozbudowę tych boisk, o to rozbudowanie czwartego boiska, które mieści się tam, tylko kwestia przesunięcia o 5 metrów, o zrobienie jakichś małych trybunek, ogrodzenia tego terenu, bo naprawdę fajnym ośrodkiem by się to stało na dzikiej plaży. No niestety tak, problemy są, wiadomo, nie ma mnie w polityce, więc nie ma tego. Ktoś mi powiedział, że powinienem startować na radnego, wtedy bym sobie załatwił tutaj. Ja nie myślę, żeby być radnym, to trzeba sobie załatwiać, tylko radny ma załatwiać dla nas, a dla wszystkich wszystkie problemy. Nie, że każdy sobie załatwi, zostanie radnym dla siebie. Także nie zostanę radnym nigdy. Dla mnie moją polityką jest siatkówka i zrywola i wychowanie młodzieży. A o te boiska wciąż będę walczył. Wciąż my dbamy najbardziej o te boiska, bo my tam staramy się maszyną zmiękczać te boiska, równać te boiska. Nasz sprzęt, siatki, linie, tam wszystko jest rozłożone. Także praktycznie duży wkład robimy. Nie zawsze zauważalne, ale nie dlatego zauważenia my robimy, tylko dlatego, żeby cieszyło nas oko i serce, gdy właśnie wychodząc z tych zajęć widzimy te tłumy, które idą na dziką plażę, żeby grać w siatkówkę. Plaża miejska to powinno być miejska, czyli miasto powinno to o to zadbać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak były te boiska robione, chodziłem drzwiami, oknami, wyrzucali mnie. To był mój pomysł na zbudowanie czterech fajnych boisk i wiem, jak budowano. Budowano je bez mojej wiedzy. W tym czasie dodam, że z Urzędu Marszałkowskiego był telefon z Olsztyna, żebym pomógł przy budowie boisk w Olsztynie. Czyli tam mnie zauważono, a w tym moim mieście tu niezauważony byłem. Było wiele błędów, musieliśmy tam przekopywać słupki, bo było niezgodnie z przepisami i nie moglibyśmy zawodów rozgrywać. Niestety, no szkoda, że jak ktoś się zna na czymś, nie jest akurat do tego brany, tylko po prostu są fachowcy, którzy jak zwykle potrafią spieprzyć tą robotę. Te siatki, kiedyś tak było, że każdy musiał ze swoją przychodzić. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, no faktycznie, ten zryw już się tak, można powiedzieć, obłowił, ten sprzęt gdzieś tam zawsze mieliśmy, bo mieliśmy zgrupowania wyjazdowe, więc zabieraliśmy, kupowaliśmy ten sprzęt. Było tyle tego sprzętu, że stwierdziłem, że eksperymentalnie najpierw na tydzień, potem na miesiąc rozwiesiliśmy siatki, potem położyliśmy te linie. Czy ukradną? Tak, oczywiście, z zagadką. Nie ukradną. Tam czasami są poniszczone, urwana linka, bo niektórzy się wieszają na tych siatkach, żeby obniżyć sobie, a to można tak spokojnie sobie tam obniżyć. One są do dyspozycji. Ja marzę, żeby to były takie fajne, profesjonalne, jak w starych Jabłonkach, bo tam pracujemy, wiem, jak to wygląda. I ogrodzone, żeby to było pomieszczenie, żebym tam nie widział biegających po boisku, co niektórych pseudosiatkarzy z papierosem w ręku, bo tak nie powinno być. Wciąż jeszcze mam marzenia, wciąż mimo mojego wieku, wciąż jeszcze marzę i mam pomysły na to, tylko żeby mnie chcieli posłuchać, żebym ja, nie będąc radnym, mógł w tym mieście coś jeszcze stworzyć, pomóc i naprawdę zbudować. Fajnie, że turyści przychodzą. Turyści, ja widzę tych turystów, którzy przychodzą, którzy właśnie podziwiają nasze zajęcia, naszą grę. Bardzo fajne te zajęcia są. Jako te 17 turyści chodzą i widziałem dokładnie taką scenę. Podziwiali, klaskali nam, że takie fajne akcje gramy i tak przechodzą z tą alejką. Chcieli zrobić taką nawrotkę sobie dołem przez plażę tamtędy, bo akurat to byli turyści chyba w Tifi, oni mieszkali w tym czasie. No i wracając przez tą do góry usłyszałem ich taką recenzję, można powiedzieć, i opinię. Zobacz, tu tak fajnie, ta młodzież, a tam jak to może być tak? Myślę, że chyba wiemy, o jaki problem chodzi. Dzika plaża jest fajnym miejscem, naprawdę, gdzie można by było czas spędzać. Ja wiem, co tam się dzieje, naprawdę, jest mi przykro. Ja, stary pedagog, z tym czułym sercem na te wyrazy, na alkohol, na inne rzeczy, no widzę tam, mówię tak, do płotu jest fajna sprawa, za płotem już nie zawsze jest fajna sprawa. Z tym też warto by było. Rozmawiałem jako przewodniczący Rady Sportu wielokrotnie wielokrotnie z naszymi władzami na ten temat. Oni mówią, co my możemy zrobić, my zgłaszamy na policję. Tego powinno się naprawdę siąść porządnie, podjąć decyzję, bo tak nie może być, że my tu gramy. Często zwracam uwagę tej młodzieży, pseudomłodzieży za płotem, stojący z papierochami, żeby troszeczkę odeszli dalej, bo tu mówię, zobaczcie, oni mają przerwę, piją teraz wodę, trenują, a wy dmuchacie na nich te papierochy wstrętne i zionięcie alkoholem. No oczywiście słyszę wyrazy, tu szkole, młodzież i staram się ich wychowywać, a za chwilę to są metry. Jest brak tego wychowania, brak reakcji i brak reakcji naszych służb, bo ja tych służb naprawdę nie widzę. Jak je widzę, to one przejeżdżają sobie, popatrzą na dziewczyny trenujące w siatkówkę, a nie na ten problem, który tam jest właśnie na tej plaży, tam na tych ławeczkach.
1: Zajrzyjmy jeszcze do Starych Jabłonek, tam coroczny międzynarodowy wielkie święto siatkówki. Zryw Wolej też tam pomaga.
2: No tak, od samego początku, czyli od 2003 roku, można powiedzieć, kolejne pokolenie uczestniczy w tym wolontariacie. Zaczynaliśmy od Mistrzostw Europy do lat 23, potem przez te Puchary Świata, Mistrzostwa Świata. W tym roku, w sierpniu, od 10 sierpnia będziemy do 14 będziemy pracować jako wolontariat przy historycznej imprezie, jaką będą Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn. Imprezy takiej jeszcze nie było w Polsce po raz pierwszy. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Już mamy, praktycznie zapisujemy naszych wolontariuszy ze Zrywu. Oni muszą się wykazać. To nie jest tak, że każdy sobie może zostać tym wolontariuszem. Oni musieli się wykazać przez cały rok sumiennym trenowaniem. Te najmłodsze uczestniczyć jako wolontariat pomocy tutaj starszym koleżankom przy meczach ligowych. Też nie obchodzimy faktu nauki. To jest też istotny element. Także zbieramy tych wolontariuszy. To jest około przeszło 60 osób w Starych Jabłonkach, w hotelu Anders. Fajnie, fajne spędzone czasy.

0: Dobrymi ambasadorami ławy w Starych Jabłonkach podczas takiej imprezy. Wspominanie przez speakera, w telewizji również.
1: A komu kibicujecie najmocniej?
0: Najlepszym siatkarkom, siatkarzom, ale oczywiście zazwyczaj Polakom, Polkom i naszym polskim parom siatkarskim. Był taki czas, kiedy właśnie kibicowaliśmy i pomagaliśmy Maćkowi Rudolowi, który grał właśnie na tych imprezach. Sylwia Pilarek również grała, Paulina Eska, o takie fajne nazwisko, również występowała na tych zawodach, a wcześniej byli wolontariuszami. Kiedyś Maciek mi opowiadał, że jeden z Brazylijczyków pyta go: słuchaj stary, ja tak ciebie gdzieś kojarzę, coś tak. On mówi: wiesz, 3 lata temu porównałem ci boisko, jak grałeś tutaj w Starych Jabłonkach. Taka fajna impreza, fajne, mówi, wspomnienie tego i takie, no fajne, można być podającym piłki, gdzie kiedyś można stać się zawodnikiem, tym grającym na tych boiskach.
1: Także zachęcamy do rozpoczęcia przygody z siatkówką, bo tak, może się to skończyć.
0: Oczywiście, że tak. I często kończy.
1: Zaprośmy jeszcze raz na treningi, kiedy można wpadać i czy w ogóle można, czy macie takie drzwi otwarte, że każdy może sobie przyjść kibicować i kiedy na halę?
0: Można przychodzić na treningi, ale chodzi o uczestnictwo, ponieważ no jednak wypraszamy osoby, które przychodzą sobie na treningi, żeby popatrzeć, pośmiać się, coś tam, no bo różne są przypadki. A poza tym jest ustawa tak zwana kamilkowa, gdzie na tych zajęciach mogą przebywać osoby tylko, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, a więc nie wpuszczamy tak szczególnie młodzieży, żeby sobie przyszła tak zwaną bekę kręcić tam z trybun, z dziewczyny, z koleżanek ewentualnie, ale zapraszamy na zajęcia oczywiście do hali miejskiej w Iławie. Wcześniej warto zadzwonić do zrywu, zrywolej napisać, wszędzie wyskoczy, co jest, adres i telefon. Dzieci 4., 5., 6. klasa szkoły podstawowej, no przy dobrych warunkach fizycznych 7., 8. klasa jeszcze przyjmiemy, ale to będziemy takie próbne treningi robić. Także tu wciąż jesteśmy otwarci, ale mam nadzieję, przykro mi mówić, że to tłumy nie będą, tylko pojedyncze przypadki, które będziemy tutaj szkolić, bo nie zmieścimy się po prostu. Walczymy o miejsce na hali, ale jeszcze nie teraz, ale 70 osób to naprawdę jest dużo na jednym treningu i wyciskają z nas ostatnie poty.
1: No to wszyscy zgłaszają, że niestety jeszcze drugie tyle hal, co Iława ma, by się przydało, żeby wszystkich pomieścić, bo sport się okazuje jest popularny i to chyba w każdym wydaniu.
0: Może by się przydała oprócz tej hali, ja myślę, że kiedyś rozmawiałem na ten temat z naszymi władzami, jakaś hala targowa, no ale wystawy kwiatów, jakieś takie dmuchańce, inne rzeczy, no to uważam, że no mogłyby być nie na hali widowiskowo-sportowej, czy spotkania z politykami, tylko w jakichś właśnie innych halach, takich jak ma Ostróda, wiele takich hal targowych, na których właśnie takie odbywają się imprezy. Jeżeli chodzi o sport, byśmy się naprawdę, my tutaj sportowcy halowi, ręczna siatkówka, koszykówka, halowa nożna, pomieścilibyśmy się.
1: 40 lat zrywu Wolei Ława, no i na koniec życzymy drugich co najmniej tylu, a zbliża się 50-lecie.
0: Tak, notabene to 2 listopada jest taka oficjalna data, ale chcemy troszeczkę zagiąć czasoprzestrzeń i trochę wcześniej zrobimy. Planujemy 19 września, dzień po moich 65 urodzinach, w dniu przejścia na emeryturę oficjalnie już, zrobić takie 40-lecie właśnie zrywu, gdzie zaproszę naprawdę wszystkich moich wspaniałych wychowanków, zaproszę przyjaciół, którzy byli z nami, byli tu również sponsorzy, partnerzy nasi. Dzisiaj już mówimy, że to będzie sobota, będzie fajny dzień, gdzie zaczniemy właśnie tą dzieciarnią najmłodszą. Wszyscy w zrywie będą mieć to święto i będzie to ciekawa, fajna impreza, na którą już serdecznie zapraszam słuchaczy Radia SK.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był trener siatkówki w Iławie Mieczysław Pietroczuk.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Marcin Michalski, który jest historykiem, nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie. Panie Marcinie, trzyma pan wydawnictwo przed sobą, w którym również jest pana praca. Co to takiego?
4: Witam państwa serdecznie. Tak, w ręce czytelników trafia właśnie pierwszy tom studiów nad dzieciństwem w kontekście niemieckich zbrodni na dzieciach polskich w okresie II wojny światowej. Ja tą tematyką zajmuję się od kilku lat. Szczególnie jest ona dla mnie bardzo ważna, można powiedzieć, z motywów osobistych. Z tego względu, że w czasie II wojny światowej mój nieżyjący już dziadek w takim jednym z obozów dla polskich dzieci przebywał.
3: W Lubawie zresztą.
4: W Lubawie, dokładnie. Taki obóz mieścił się w Lubawie, który był tajny. No i właśnie tą tematyką kiedyś w wieku 10 lat dziadek mnie zainteresował, kiedy byliśmy w Lubawie na wycieczce. No i powiedział mi o tym, że taki obóz tu kiedyś był i że on w takim obozie przesiadywał. Tylko Drodzy Państwo, mając 10 lat, to nie trafia do człowieka taka informacja, że obóz, że druga wojna światowa, że jakieś zbrodnie, no i gdzieś to tam po prostu uleciało. Dopiero w momencie, kiedy człowiek dorasta, kiedy zaczyna się tą historią interesować, historią rodziny, a ja ze względu, że jestem historykiem, no to też jeszcze druga strona medalu.

0: Ale no to zacząłem się bardziej zagłębiać w tą tematykę. No i rzeczywiście udało się troszeczkę tych materiałów na ten temat zebrać. Ale wracając do tej książki, generalnie Uniwersytet Łódzki wydał właśnie takie pierwsze studia nad dzieciństwem totalitaryzmem. Tu się znajduje bardzo wiele ciekawych artykułów, a cała historia zaczęła się z książką 4 lata temu, we wrześniu 2022 roku. Zadzwonił do mnie telefon, że odnaleziono kilka moich ciekawych artykułów na temat obozu w Lubawie. Poproszono mnie o spotkanie. Do Iławy przyjechała pani z takiego Muzeum Dzieci Polskich, że chciałaby właśnie zrobić taki wywiad na temat tego obozu. Skąd ta pani się tu w ogóle pojawiła? To może też tak króciutko nakreślę. Napisała książkę na temat obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich, który mieścił się w Łodzi. W Łodzi był obóz, było getto żydowskie, a w centrum tego getta żydowskiego był obóz koncentracyjny wyłącznie dla dzieci polskich. Przypomnę słuchaczom, że w czasie II wojny światowej zginęło 2 miliony polskich dzieci. Słuchajcie, 2 miliony polskich dzieci Niemcy zamordowali. Więc ona zajmując się tą tematyką natrafiła właśnie gdzieś na artykuł dotyczący Lubawy. No i zadzwoniła do mnie, że chciałaby się spotkać. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, pojechaliśmy do obozu. Tutaj ukłon w stronę pana dyrektora Kaucza, który umożliwił nam wejście do DPS-u w Lubawie, żeby zobaczyć właśnie, jak to wygląda dzisiaj te pomieszczenia. Ja ze swojej wiedzy wiedziałem, gdzie mniej więcej co się znajdowało. No i na tej kanwie powstał artykuł, który ukazał się w 2019 roku w takiej ogólnopolskiej gazecie w sieci, gdzie właśnie przybliżyłem tą historię tego obozu. Wcześniej jeszcze, też zanim pani Jola trafiła na mnie w ogóle i na tym, czym ja się zajmuję, no to w radiu ukazał się wywiad z moim dziadkiem, gdzie właśnie pojechaliśmy do obozu w Lubawie. Dziadek jeszcze raz przeżywał, że tak powiem, ten swój pobyt kiedyś. Opowiadał właśnie o tym, jak to się działo, kiedy był małym 14-letnim chłopcem i trafił do tego obozu.
1: To na pewno było trudne spotkanie dla niego.
0: No myślę, że przeżywał to ogromnie i jestem wdzięczny Bogu, że udało się właśnie jeszcze za życia dziadka tam pojechać i ten wywiad nagrać. On cały czas w sieci jest. Dzięki temu właśnie ludzie, którzy zajmują się historią dzieci polskich z czasów II wojny światowej, natrafili na mnie. Także no i po rozmowie z Jolą Gogacz-Sławińską właśnie, która jest notabene autorką też takiej ciekawej publikacji Mały Oświęcim, no powiedziała, że fajnie by było w tym Małym Oświęcimiu napisać króciutki artykuł, może rozdział nawet na temat obozu w Lubawie. Ale niestety wydawca nie zgodził się na to, bo powiedział, że jeżeli ma to dotyczyć wyłącznie obozu dla dzieci w Łodzi, więc nie będzie tutaj gmatwał tematyki. Ale obiecała, że jak cokolwiek znowu się pojawi jakieś światełko w tunelu, żeby można było na ten temat coś naukowego napisać, da mi znać. No i 4 lata temu zaproszono mnie do Łodzi na takie sympozjum naukowe, gdzie właśnie rozmawialiśmy, może nawet nie rozmawialiśmy, tylko żeśmy prezentowali różnego rodzaju nasze badania naukowe właśnie na temat różnych zbrodni niemieckich na dzieciach polskich w czasie II wojny światowej. No i ja miałem tam swoje 5 minut, gdzie zaprezentowałem właśnie w kontekście obozu lubawskiego tą historię, która jest naprawdę w historiografii obozowej mało znana. Mało kto w ogóle pisał, kiedykolwiek zajmował się obozem naukowo oczywiście w Lubawie. No a ja stwierdziłem, że trzeba to szerzej czytelnikom pokazać, że coś takiego się mieściło. Tym bardziej, że ten obóz, tak jak wspominałem, był tajnym obozem niemieckim i wszystkie dokumenty, wszystkie rzeczy związane z tym obozem Niemcy w styczniu 45, kiedy musieli opuszczać Lubawę, bo Armia Czerwona się zbliżała, wszystko zniszczyli, także nie zostało. Nawet miałem kolegę, którego poprosiłem o sprawdzenie w archiwach w Berlinie, czy cokolwiek jest, nic nie znalazł. Także po prostu jedynie, na czym możemy się opierać, to na zeznaniach świadków, którzy po prostu w czasie wojny tam przebywali. No i po tym sympozjum, gdzie tam nawiązałem kontakty właśnie z różnymi profesorami, doktorami, wymieniliśmy swoje numery, wymieniliśmy swoje doświadczenia, porozmawialiśmy sobie na ten temat. No i zadzwonił do mnie ponownie telefon: panie Marcinie, czy zechciałby pan napisać artykuł do takiej ogólnej publikacji pod redakcją pani Agnieszki właśnie Frączek Kwarta i pana Andrzeja Janickiego, który notabene był dyrektorem Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi. czy bym zechciał. Ja mówię, no nie ma problemu żadnego, oczywiście. Też materiał, który zebrałem do tego artykułu, do tej książki, też zawdzięczam IPN-owi w Gdańsku, bo kiedyś też do mnie zadzwonił telefon z naszej Iławskiej komendy z prośbą, czy nie spotkałbym się z panią prokurator, która prowadziła właśnie sprawę na temat tej zbrodni hitlerowskiej i szukała świadków. I dzięki tej rozmowie u nas w Iławskiej komendzie też nawiązałem z panią prokurator, która po wszystkim, po przesłuchaniu wszystkich świadków przesłała mi materiały, gdzie no to dla mnie to po prostu było coś pięknego, bo miałem tutaj już nie tylko swojego dziadka, który mi opowiadał o tych rzeczach, ale miałem tutaj przedstawienie różnych ludzi, którzy przebywali tak samo jak mój dziadek w tym obozie. No i jeszcze jedna książka bardzo ważna na temat obozu w Lubawie, pana Czubaka, Andrzej Czubak, gdzie on opisywał właśnie swój pobyt prawie 5-letni w tym obozie. No i to wszystko mnie zainspirowało kiedyś do tego, żeby jednak wydać coś naukowego na ten temat. No i udało się. Wszystko to ładnie zebrałem. Wszystko to musiałem poszeregować, musiałem pozbierać te materiały. Zajęło mi to około 1,5-2 lat, zanim ta książka się ukazała. Bo to, drodzy Państwo, tyle to trwa. Od momentu, kiedy zadzwoni telefon, że możemy coś wydać, do momentu, kiedy oddajemy w Państwa ręce taką właśnie książkę, no to mija właśnie od roku do dwóch. Były korekty. Jedna, druga, trzecia. Trzeba było zmieniać, zmniejszać, dopisywać. Tak, żeby to miało ręce i nogi. No i właśnie powstała taka książka, która właśnie zajmuje się, że tak powiem, ofiarami totalitaryzmu na dzieciach polskich, a tutaj ja ten swój taki kamyczek dołożyłem właśnie na temat tego obozu w Lubawie.
1: Zastanawiam się, dlaczego mało kto zajmuje się w sposób naukowy tym obozem. Czy właśnie przyczyną jest to, że te dokumenty wszystkie zostały zniszczone i ta pamięć ulotna świadków tylko została?
0: No, oczywiście, no to wystarczy jakby nawet zerknąć na publikacje związane chociażby z obozem Auschwitz, tak? Kiedy Rosjanie wyzwalali obóz w Auschwitz, o, wszystko było zniszczone, komory gazowe, tak? I dzisiaj niektórzy historycy i niektórzy dziennikarze, nie mówię, że tylko w Polsce, ale i w Niemczech, i na świecie mówią, że nie było czegoś takiego jak komory gazowe w obozie, bo tego po prostu nie było, tak? Kiedy oni to zobaczyli, to nie było. Jeżeli chodzi o Lubawę, sama nazwa wskazuje, to był tajny obóz dla nieletnich w Lubawie, tak? Sami Lubawiacy nawet nie wiedzieli, że taki obóz w czasie II wojny światowej funkcjonował tutaj. Może to trochę naciągane, że nie wiedzieli, ale bynajmniej to było dobrze skrywane, o tak bym to powiedział, tak? No i właśnie brak, było tyle tych zbrodni na dzieciach polskich, na terenach okupowanych przez Niemców, że tak naprawdę jest to taki ogrom, że trudno o wszystkim, to potrzeba czasu. Myślę, że to musi minąć jeszcze dużo czasu, żeby to po prostu wszystko kiedyś opisać. No ale mówię, na temat tajnego obozu w Lubawie nie było żadnych materiałów archiwalnych. Nigdy nie, o tym nikt nie pisał naukowego jakiegoś artykułu czy książki, wyłącznie na tym, jak kiedyś Niemcy płacili reparacje właśnie byłym więźniom za różnego rodzaju perturbacje, bym powiedział tak delikatnie, w czasie wojny, no to wtedy przesłuchiwano tych świadków i gdzieś ktoś tam to zebrał. Też fajny, kiedyś w latach 60. właśnie dzięki panu Mirosławowi Sochackiemu, z którym właśnie współpracowałem przy wywiadzie z dziadkiem, on natrafił kiedyś na wywiad z lat 60. Gdzieś go znalazł w swoich archiwach radiowych i tam, proszę Państwa, coś pięknego było, znaczy pięknego dla mnie jako dla historyka, tak? Wywiad z byłym funkcjonariuszem obozu w Lubawie, nieżyjącym już Volksdeutschem, oczywiście Lubawiakiem, który musiał przyjąć pewnie obywatelstwo niemieckie, nazywał się Empel, i on tam właśnie wypowiada się na temat tego obozu. No to mnie zainspirowało wtedy, kiedy ja to usłyszałem. W tym wywiadzie, który jest w radiu, można właśnie ten wywiad odsłuchać sobie w wolnej chwili, tam właśnie te wypowiedzi są, więc od tego się wszystko zaczęło. No i teraz dzięki, tak jak powiedziałem, od kamyczka do kamyczka zbieramy, no i wreszcie mogło się coś ciekawego na ten temat ukazać. Ja uważam osobiście, że nie można po pierwsze zakłamywać historii, ale po drugie historia nie służy po to, żeby kogokolwiek na kogokolwiek szczuć, że dzisiaj będziemy mówili, że wszyscy Niemcy są źli, niedobrzy i trzeba ich wszystkich gdzieś tam odseparować od Europejczyków, ale nie można, moi drodzy Państwo, zapomnieć o tym, że takie zbrodnie były i trzeba o tym mówić, pisać i powiedzieć, żeby nie było takich sytuacji, że obóz w Oświęcimiu budowali Polacy, a taka retoryka w Europie cały czas jest. I to jest takim moim głównym przesłaniem. Nie nienawidzić, ale wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza na ten temat, co było dla potomnych.
1: W całej tej niepamięci o tym tajnym obozie dla młodocianych w Lubawie, jakie to szczęście w cudzysłowie, że akurat trafiło na to, że pan Witold Michalski miał wnuka, miał, bo już nie żyje przecież, wnuka, który swoją pasję historyczną przekuł w życie naukowe też historyczne. Czyli jakie to szczęście, że trafiło na Marcina Michalskiego, który zajął się tym tematem i pamięta i do tego pamiętania zmusza też innych.
0: Zgadza się. Tym tematem już tutaj naszych regionalistów, bym powiedział, tam niektórzy się zajmowali na ten temat, tak? Ale generalnie nikt nie miał takiej determinacji jak ja, gdzie mam ten wątek właśnie prywatny, osobisty bardziej niż prywatny, który mnie motywował do tego, że chcę, aby świat o tym usłyszał. Nie tylko o moim dziadku, nie tylko o tym, że taki obóz był, tylko o tych zbrodniach, których Niemcy dokonali właśnie tam w Lubawie. Trzeba też tutaj jasno powiedzieć, że tam nie tylko siedziały dzieci, w sensie, że to był obóz odizolowania dzieci polskich, tak? Ale na to też nie mamy dowodów na razie żadnych, ale z opowieści świadków wiemy o tym, że również tam dochodziło do mordowania polskich dzieci, tak? Gdzie one zostały, że tak powiem, zakopane czy wywiezione, jest to trudne na razie do dzisiaj do ustalenia, ponieważ niektórzy twierdzili, że wywożono te zwłoki do jeziora Ostródzkiego, ale w moim przekonaniu raczej to jest nieprawdopodobne. Prędzej na tym cmentarzu, który się mieści przy DPS-ie, tam mogą spoczywać, ale trzeba by zrobić prace ekshumacyjne, zobaczyć, a to są takie pieniądze, drodzy Państwo, że to pewnie na to są inne priorytety, że tak powiem, gdzie się fundusze wydaje, a nie na takie właśnie tutaj ekshumacje w Lubawie. Ale generalnie myślę, że może kiedyś do tego wrócimy.
1: Spotykamy się przy wyjątkowej okazji, czyli jest to okres, kiedy Lubawa faktycznie była wyzwalana.
0: Zgadza się, 21 stycznia 1945 roku wkroczyły wojska Armii Czerwonej idące w kierunku Berlina, no i możemy powiedzieć w dużym uproszczeniu, w cudzysłowie, wyzwoliły Lubawę z rąk okupanta niemieckiego. Sam obóz przestał funkcjonować 18 stycznia 1945 roku.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
1: A kiedy został założony, jeszcze przypomnijmy?
0: No właśnie, to jest trudne do ustalenia, ale dla samych dzieci wydaje mi się, że w roku 1940, ale już w roku 1939 było to więzienie, można powiedzieć, no trafiali tam dorośli ludzie, ale z czasem przerobiono go na obóz dla dzieci. Ja bym użył daty rok 1940, tak? 1940-1945. 5 bite lat trwał ten obóz, przez który przewinęło się ponad 1000 polskich dzieci z różnych stron naszego okupowanego kraju. Najwięcej było dzieci z Pomorza, ale i z Kujaw. Także jeżeli ktoś w swojej rodzinie ma osobę, która mówiła o obozie w Lubawie, która jeszcze żyje, zapraszam do skontaktowania się z radiem SK i Ława i wtedy ze mną i możemy to jeszcze właśnie wykorzystać później w jakiejś publikacji.
1: Ilu świadków jeszcze żyje?
0: Myślę, że na dzień dzisiejszy to już jest garstka. Nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, ale jeszcze jak mój dziadek żył przed 10 laty, to było kilkanaście osób, tak? Dzisiaj nie wiem, nie mam pojęcia, ale myślę, że może już nawet nikogo nie być z żyjących, którzy tam przebywali w tym obozie, bo to jednak, drodzy Państwo, minęło od 1945 roku, to od zakończenia II wojny światowej minęło 81 lat. Tam trafiały dzieci od czasami 6 roku życia, a nawet 14-latkowie, czyli jeżeli byśmy do 81 dodali, tak jak mój dziadek miał wtedy 14 lat, no to 95 lat, tak? No to no jest taka możliwość, że jeszcze taka osoba mogła żyć jeszcze do tej pory, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, że znajdziemy dzisiaj, obecnie, w tej chwili żywych świadków, którzy przebywali w tym obozie. No mi się udało dzięki temu, że dziadka tam naciskałem, chociaż powiem szczerze, że jak już był po 80 i go tak troszeczkę, szczerze mówiąc, naciskałem, żeby sobie przypominał niektóre rzeczy, to powiem Państwu, że ludzie, którzy siedzieli w obozach, czy takich jak Auschwitz, Stutthof, czy tak jak mój dziadek w Lubawie, oni nie chcą o tym mówić. Dla nich to była taka trauma, że oni opowiadają o tym, no tak, byłem, odbyłem karę, wróciłem. Tak? I kończy się na tym. Tak?
1: Karę używał...
0: Karę używał słowa kara, bo on tam trafił za karę.
1: No właśnie. I tu teraz pytanie, jak dziadek Witold trafił do tego obozu tajnego dla młodocianych?
0: To jest ciekawa rzecz. To najpierw powiem, za co dziadek trafił, a za co w ogóle można było tam trafić. Dziadek trafił tam do obozu za to, że nie chciał pracować, mieszkał w Rypinie. czasie wojny i pracował u niemieckiego kupca w sklepie. Ale ten sklepikarz niemiecki był sadystą, powiem to bez ogródek, i na dzień dobry każdego dnia po prostu lubił swoich pracowników, w szczególności mojego dziadka, bić po prostu. Albo kopnąć w brzuch, uderzyć w twarz. No i po pewnym czasie dziadek stwierdził, że nie będzie u takiego człowieka pracował, że chce gdzieś indziej, nie u takiego sadysty, i nie przyszedł do tej pracy. No i po mojego dziadka przyszło SS. Pobili go do nieprzytomności. Prababcia gdzieś go tam znalazła, bo sąsiadka poinformowała, że Witka pobili, tam leży pod murem i jest nieprzytomny. Zabrali go do domu takiego pobitego, doszedł do siebie. No i po 2 miesiącach od tej sytuacji przyszli po niego ponownie, że trafi do obozu bez żadnego wyroku, bez niczego, tak. Najpierw dobrodnicy go wywieźli, to był taki obóz, taki więzienie przejściowe, a później trafił do Lubawy na kilka miesięcy. Nie wiedział, jaki wyrok, nie wiedział za co, do kiedy będzie siedział i za co można było do obozu trafić. Drodzy Państwo, za wszystko, tak? Na przykład za palenie bylinek, czyli traw, za kradzież jednego jajka, za mówienie po polsku, za śpiewanie piosenek po polsku, a w szczególności trafiały tam dzieciaki z Pomorza, z rodzin patriotycznych, gdzie rodzice na przykład byli albo w Wojsku Polskim, walczyli we wrześniu 1939, albo w ogóle mieli jakieś właśnie tutaj, że tak powiem, konspiracyjne rzeczy. Jak rodziców aresztowano albo zamordowano, no to dzieci automatycznie wtedy też wyłapywano i do takich obozów trafiały. I to jest ciekawe, że w takim obozie w Lubawie, jak ktoś kończył 16 lat, to trafiał do obozu w Stutthofie, a nawet i do obozu w Oświęcimiu, tak? Także dziadkowi się udało, że miał 14 lat, odsiedział tam kilka miesięcy, niespełna 15-letni człowiek wyszedł stamtąd. Gdyby jeszcze dłużej, a wiadomo, że jak się trafiło do Stutthofu czy do Oświęcimia, no to tak jak to mówił komendant kiedyś obozów w Oświęcimiu, że maksymalnie 3 miesiące można przeżyć w takim obozie.
1: I po człowieku.
0: I po człowieku. Tylko przypominam, obóz w Lubawie to było więzienie, gdzie dzieciaki pracowały ciężko, tak? To nie był stricte obóz, gdzie trafiały dzieci, żeby ich zamordować, zabić, tak? Ale żeby w odosobnieniu były.
1: Ale przy okazji zdarzały się też takie sytuacje, jak tutaj już padło.
0: No, komendant na przykład miał taką zabawę, że rzucał taką wielką, ogromniastą kłódką w dzieci. Miał na takim łańcuchu i tą kłódką w te dzieci rzucał, albo na przykład w głowę trafiał. Zdarzały się pobicia, tak? Był karcer w Lubawie. W karcerze w Lubawie zginął dzieciak, gdzie mam opisy, tak? Miał pseudonim Słoń i tam dzieciak trafił po prostu za to, że miał biegunkę i nie mógł pracować, a później tam trafił do karceru, a o dziwo karcer był przy samej kuchni, gdzie było czuć zapachy jedzenia, a te dzieci wtedy były tam bez jedzenia, bez picia, tak? W takim karcerze.
1: Drastyczne historie tutaj opowiada nam Marcin Michalski, wnuk Witolda Michalskiego, który w tym tajnym obozie dla młodocianych w Lubawie kilka miesięcy spędził. Wnuk, tak przepraszam, przedstawiam cię tak tutaj z osobistą wycieczką, ale przede wszystkim historyk i nauczyciel historii w szkole podstawowej numer 1. Mocno także ze względów osobistych zainteresowany tematyką właśnie tego tajnego obozu dla młodocianych w Lubawie. Bardzo zaangażowany w to, żeby pamięć nie znikła.
0: Tak, żeby pamięć nie znikła. I wszystkich słuchaczy Radia Eski i Ława zapraszam do Miejskiej Biblioteki, gdzie przekazałem właśnie tam jeden egzemplarz tej książki, gdzie znajduje się w dziale Regionalia, gdzie można, może nie wypożyczyć, bo to jest tylko jedna książka, ale można tam sobie pójść i przeczytać ten artykuł. On nie jest długi, on ma kilka stron, także godzinka, i można sobie ten artykuł przeczytać, zaznajomić się, zobaczyć co jak. Dzisiaj tam się mieści DPS, także drodzy Państwo, jak wejdziecie do Lubawy i zobaczycie ulica Grunwaldzka, tak, tam jest DPS, te mury są, tam jest pomnik pomordowany, tych dzieci, może nie pomordowanych, tylko ku czci tym dzieciom. Tam co roku pan burmistrz Radkę dba o to, żeby harcerze wspólnie z harcerzami zapalić zawsze tam znicz i żeby ta pamięć o dzieciach polskich, które tam przebywały, nie była zapomniana.
1: Co dalej w tym temacie?
0: Dalej w tym temacie jest to, że ostatnią rzeczą, którą bym chciał zrobić, to chciałbym wydać własną publikację, ale powiem w jakim kontekście. Już nie w kontekście typowo historycznym, naukowym, ale chciałbym zebrać wszystkie, które mi się udało do tej pory, a może jeszcze zbiorę materiały opisu świadków, i zrobić taką publikację, gdzie świadkowie, każdy miałby swoje miejsce, gdzie by powiedział o tym, jak ciężko było w tym obozie, kiedy przebywał, za co przebywał. Na dzień dzisiejszy mam z 20 parę opisów różnych świadków, więc myślę, że z tego się coś, tylko wiadomo, to też jakieś pieniądze kosztuje, tak? Więc trzeba znaleźć wydawcę, trzeba to napisać, więc myślę, że to do tego wrócimy gdzieś pewnie za kilka lat. Na razie tutaj na ręce Państwa daję to studia, bo tutaj mówię, przypomnę, że wydało to Uniwersytet Łódzki z pieniędzy Ministerstwa Kultury, więc tutaj to było łatwiej, a jeżeli chce się wydać swoją książkę, no tak się wydawcy nie znajdzie, to jednak to są spore koszta, na które mnie osobiście na dzień dzisiejszy nie stać.
1: Ale to w takim razie mówimy do usłyszenia z kolejnymi publikacjami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Michalski w temacie tajnego obozu dla młodocianych w Lubawie, wnuk Witolda i nauczyciel historii, historyk z Iławy.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości bez wstydu i bez presji. Bo pani doktor z taką propozycją do redakcji Radia Eska przybyła i oddajemy pani ten czas antenowy, bo to jest bardzo ważny temat. Okazuje się, że coraz ważniejszy i coraz częstszy.
3: Jest to temat bardzo poważny, dlatego że w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży wzrost pacjentów z nadwagą i z otyłością. W Polsce szacuje się, że około 60% populacji to są osoby z nadwagą i otyłością, z czego 25% to są osoby z otyłością, czyli z chorobą, którą trzeba leczyć.
1: Co to jest choroba otyłościowa i jak powstaje?
3: Choroba otyłościowa jest to choroba, która postępuje, która bardzo mocno lubi nawracać i jest to choroba wieloczynnikowa. Niemniej jednak powstaje ona w momencie, kiedy dajemy naszemu organizmowi nadmiar energii, czyli nadmiar energii z posiłków. Poza tym nie robimy nic więcej, czyli jest to nadmierna podaż energii, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Ta energia odkłada się w naszej tkance tłuszczowej. Każdy człowiek jest zaprogramowany w ten sposób, że ma jakąś ilość tkanki tłuszczowej. Jest to nasza fizjologiczna tkanka tłuszczowa podskórna, która magazynuje energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, ta tkanka tłuszczowa zaczyna się zwiększać. Choroba otyłościowa powstaje wtedy, kiedy tkanka tłuszczowa zaczyna bardzo mocno przerastać, rozwijać się. Co to znaczy? To znaczy, że nasze komórki tkanki tłuszczowej magazynują energię. Jeżeli tej energii jest za dużo, te komórki zaczynają się rozrastać, zaczyna się zwiększać ich ilość. Puchnie nasza tkanka podskórna tłuszczowa. W momencie, kiedy ta tkanka tłuszczowa przestanie prawidłowo magazynować ten nadmiar tłuszczu, dochodzi do takiego momentu, że szuka sobie innych miejsc w całym organizmie. I powstają takie ektopowe skupiska tkanki tłuszczowej, które otaczają serce, wątrobę, śledzione, jelita, organizują się pomiędzy mięśniami, pomiędzy włóknami mięśniowymi. Ta tkanka tłuszczowa dodatkowo przestaje prawidłowo funkcjonować. W niej magazynują się bardzo duże ilości cytokin, czyli takich substancji, które są dla naszego organizmu niedobre. Ten nadmiar tych cytokin prowadzi do powstawania wielu powikłań, wielu groźnych powikłań dla naszego zdrowia.
1: Mówimy tutaj o chorobie otyłościowej. Moim gościem jest Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. Myśmy się z panią doktor umówiły, że ja teraz zadam pytanie, czy o takich osobach, które mają chorobę otyłościową, można mówić osoby grube lub osoby otyłe. Więc ja to pytanie zadaję, być może narażam się w tym momencie na hejt, ale jest to specjalnie sprowokowane, bo domyślam się, co usłyszę.
3: Nie. Ja bym proponowała nie używać takich określeń, bo jest to bardzo bolesne dla osób z chorobą otyłościową, gruby. Otyły może troszeczkę mniej, bo jest to zawarte tak naprawdę w nazwie choroby. Choroba otyłościowa, otyły, bądź otyłość. Ja nie używam takich określeń jak otyłość. Bardziej mówię o chorobie otyłościowej, bo jest to choroba. Te osoby nie są grube, nie są pulchne, nie są tłuste. Te osoby mają chorobę otyłościową.
1: Stygmatyzacja jest bardzo duża w społeczeństwie zresztą takich osób, prawda? Mówi się bardzo brzydko najczęściej właśnie. Tutaj niektóre łagodniejsze określenia pani wymieniła. Ta stygmatyzacja na pewno nie pomaga w wyjściu z tej choroby.
3: Nie, stygmatyzacja nie pomaga, dlatego że to nasila tą chorobę, robi się takie błędne koło, bo te słowa nie wspierają. Są słowa, które mogą wesprzeć pacjenta w tym procesie leczenia, a są słowa, które bardzo mocno zamykają takiego człowieka, taką osobę i potem bardzo ciężko jest dotrzeć do takiej osoby i właściwie nawet nakłonić do tego, żeby zaczęła inaczej myśleć o sobie, żeby zaczęła leczyć się. Te słowa zostają w pamięci tych osób, myślę, że na zawsze, bo wielu pacjentów mówi o tym i przytacza wiele różnych, bardzo przykrych epitetów na temat swojego wyglądu, a jest to bardzo powszechne, no bo któż kiedyś z nas nie nazwał osoby chorej na otyłość w jakiś taki przykry sposób. Myślę, że każdemu z nas się to zdarzyło.
1: Nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, że te słowa mogą ranić po prostu i bardzo trudno potem pozbyć się tej osobie, tych słów z głowy i tym bardziej trudno wtedy właśnie spróbować nawet wyjść do ludzi i spróbować wyjść do lekarza.
3: Tak, zdecydowanie tak jest. To nawet nie jest tylko pójście do lekarza, ale też pójście gdziekolwiek, wyjście z domu. Te osoby przestają wychodzić. Są stygmatyzowane też w taki sposób, że zatrudnienie na przykład takich osób jest zdecydowanie mniejsze, bo patrzymy na to, co jest na zewnątrz. Nie dostrzegamy nic więcej, poza tym, że ta osoba jest osobą troszkę inną, czyli chorą na chorobę otyłościową. Też takie osoby mają problem z tym, żeby pójść na przykład gdziekolwiek na siłownię. Ja chyba nie widziałam nigdy w jakimś klubie czy na jakiejś siłowni osoby naprawdę bardzo mocno otyłej, bo myślę, że to nie jest jeszcze ten czas w naszym społeczeństwie, żeby taką osobę zaakceptować, a tym bardziej pomóc jej w naprawdę bardzo trudnym procesie rozpoczęcia aktywności.
1: Jak duży jest to problem? Czy to już można mówić o jakiejś epidemii choroby otyłościowej?
3: Mówimy nawet o pandemii, czyli o chorobie, która zaczyna obejmować cały świat. I tutaj no, niechlubne takie miejsce zajmuje oczywiście Ameryka, no i też Wielka Brytania. Ale Polska też jest na bardzo chlubnym miejscu, oczywiście w cudzysłowie, dlatego że wśród dzieci też narasta nadwaga i otyłość i niestety Polska zajmuje pierwsze miejsce w zwiększającej się masie ciała u dzieci. W populacji polskiej około 60% ludzi ma nadwagę lub otyłość. No póki co nadwaga ma większy procent, 20% to osoby z otyłością, a 40% to osoby z nadwagą.
1: Jaka jest różnica między otyłością a nadwagą?
3: Nadwaga, możemy powiedzieć, że to jest taki troszeczkę wstęp do otyłości. Jest coś takiego jak BMI. Każdy z nas może to sobie wyliczyć. Jest to bardzo prosty wskaźnik. Należy podzielić swoją wagę w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. I jeżeli ten wskaźnik wyjdzie powyżej 25, to znaczy, że mamy nadwagę. Nadwaga kończy się na liczbie 30. Od 30 zaczyna się otyłość. Mamy otyłość pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Nauka szuka oczywiście innych takich wykładników, które mogłyby zdefiniować jeszcze dokładniej tą chorobę, ale też takim prostym wskaźnikiem, który sami też możemy sobie zmierzyć, jest obwód pasa. Dla kobiet prawidłowy obwód pasa jest poniżej 80, dla mężczyzn poniżej 94 cm. Więc każdy z nas może sobie to obliczyć. I jeżeli te centymetry wychodzą ponad to, o czym mówię, to musimy się zacząć zastanawiać, czy nie powinniśmy zacząć działać.
1: Jesteśmy tutaj w naszej rozmowie o otyłości bez wstydu i bez presji. Tak się omawiałyśmy z panią dr Martą Siedlecką, internistą i kardiologiem pracującym na co dzień w Iławskim Oddziale Kardiologicznym.
2: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Joanna i Rafał Kocięda. Czy można Państwa nazwać parą odkrywców?
0: Poszukiwaczy i odkrywców. Jak najbardziej tak.
1: I zapalonych historyków, regionalistów też.
0: O, jeżeli chodzi o mnie, to na pewno tak. To zresztą może nie wszyscy słuchacze, ale bardzo sporo osób w Iławie zna mnie właśnie z tej strony, jako pasjonata regionalistę. Natomiast moja żona Asia, no tak z historią się za bardzo nie interesuje, poza właśnie poszukiwaniem tej historii, o może tak, w ten sposób.
1: Czyli wprost lubicie razem po lasach chodzić i polach.
0: O, no pewnie.
1: A to zacznijmy od pana Rafała.
0: Pasja i interesowanie się historią regionu, a konkretnie Iławy, bo to Iława mi najbardziej jest bliska i leży na sercu. To nie tylko poszukiwania przy pomocy wykrywacza metali, czy w cudzysłowie nadzór wszelkiego rodzaju wykopów w celu pozyskania pamiątek, czy penetrowania archiwum, ale także później dzielenia się tym, co uda mi się znaleźć. Oczywiście zabytkami dzielę się, konserwatorem zabytków, ale pewnie o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A informacjami, które pozyskuję na temat Iławy, no to wtedy już różnego rodzaju publikacje. Mam szereg, nie liczyłem, ale kilkadziesiąt artykułów prasowych w prasie lokalnej o naszej ukochanej Iławie, ale też w prasie ogólnokrajowej, bo pisałem o naszych znaleziskach. No i dwie publikacje książkowe. 2012 rok, Iława wczoraj i dziś, album, w którym zaprezentowałem bodajże 109 przedwojennych pocztówek z widokami Iławy i również 109 zdjęć ukazujących, co dokładnie w tym miejscu dzisiaj się znajduje. Mówię, dzisiaj mam na myśli 2011 rok, bo tutaj już bardzo wiele się zmieniło, chociażby most między Małym Dużym Jeziorakiem, restauracja, która przylega też do tego mostu. Jeżeli Państwo macie ten album, to zauważycie na tych stronach właśnie, że most jeszcze jest stary, przedwojenny z 1905 roku, a port 110, restauracja właśnie w trakcie budowy. To jest 109 zdjęć dzisiejszej Iławy, no to jest na rok 2011. Album cieszył się bardzo dużą popularnością. Miałem wiele pytań, zresztą do dzisiaj mam zapytania, czy jest jeszcze dostępny. Niestety nie, tylko pozostaje wtórny rynek.
1: A no biblioteka?
0: I ma na pewno dwa egzemplarze. Jeden podarowałem zaraz w momencie wydania albumu i drugi zakupili. No i kolejna publikacja to już rok 2022. O ile się nie mylę, to razem z moim przyjacielem Stasiem Baruchowskim jako współautorem wydaliśmy album Pamiątki dawnej Iławy. No i ta publikacja to zbiór zdjęć oryginalnych przedmiotów związanych z przedwojenną Iławą, gdzie taki głównym rdzeniem tego albumu, tych przedmiotów jest przepiękna kolekcja porcelany, takiej pamiątkowej dla turystów, na której znajdują się widoki z przedwojennej Iławy. Tej porcelany zaprezentowaliśmy tam bodajże 55 sztuk. Ten pierwszy mój album, Iława wczoraj i dziś, miał na celu przybliżenie tej Iławy przedwojennej i obecnej czytelnikowi, bo miałem wiele takich pytań od ludzi. Słuchaj, no ta pocztówka, a co tam dzisiaj jest? No to był ten album był taką odpowiedzią właśnie dla tych dociekliwych, że to sobie zobacz, masz album. Natomiast ze Stasiem ten album, który wydaliśmy, Pamiątki dawnej Iławy, był w tym nurcie rozmów związanych z powstaniem muzeum w Iławie. Biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach oficjalnych, bo też byłem zapraszany, ale też takich nieformalnych, wśród przyjaciół, kolegów, znajomych, czy też ludzi obcych zupełnie, czy tam w jakich okolicznościach miałem przyjemność rozmawiać. No, muzeum tak, ale co tam pokazywać, to jakaś będzie kura wypchana, pralka frania, tak. Ja mówię, nie, słuchajcie, naprawdę jest co pokazać. Naprawdę jest co pokazać, bo troszeczkę tych pamiątek mamy i to takich ciekawych pamiątek. I właśnie ten album Pamiątki dawnej Iławy był taką próbą prezentacji tego, co mogłoby się w tym muzeum znajdować, jeżeli chodzi właśnie o tą Iławę przedwojenną, no bo zabytki to jest już temat oddzielny. I oczywiście okres PRL-u, bo zawsze podkreślam, że mnie pasjonuje historia Iławy do 1945 roku. Te czasy już po 1945, czyli już w administracji polskiej, kiedy się miasto znalazło, to zostawiam już młodszym następcom, żeby mieli też co badać. I tych przedmiotów właśnie z tej przedwojennej Iławy naprawdę różnych i bardzo ciekawych jest.
1: Czyli każda twoja książka jest to odpowiedź na jakieś takie potrzeby, jakieś głosy społeczeństwa i tak policzyłam, że 11 lat minęło między pierwszą a drugą, czyli co, kolejna po kolejnych 11 latach?
4: Już prawie jestem na starcie z kolejną książką. Robię jeszcze ostatnie tłumaczenia z języka niemieckiego, bo przybywa tych informacji. Kończę tłumaczenia i zaczynam pisać trzecią moją pozycję, książkę, i to będzie już taka książka, że to, jak nie wiem, jak to ją określić, taka pisana, już nie album, tylko już taka klasyczna książka, w której zawrę wszystkie informacje, które w ćwierćwieczu, bo od 2000 roku pasjonuję się historią Ławy, udało mi się zebrać. Bardzo fajne, ciekawe informacje, w większości dotąd nigdzie nie publikowane. Głównie będę się koncentrował na ludziach, tak, bo miasto tworzą ludzie. Miasta nie tworzą budynki, zabytki.
1: Filiżanki,
4: tak, czy maszyny rolnicze, bo też takie mamy w kolekcji z Wiławskiej Fabryki Maszyn. To ludzie nadają charakter miastu, to ludzie to miasto tworzą, ludzie kreują wydarzenia, nie tylko wydarzenia dobre, że tak powiem, ale też te negatywne, bo jeżeli chodzi o wydarzenia z przedwojennej Ławy, to jest cała masa wydarzeń a społecznych, kryminalnych, afer, w którą są zamieszani nie tylko ludzie z niższych warstw społecznych, ale także urzędnicy, biznesmeni, ówczesni ławscy. Taki przykład podam, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z Jeziorakiem. Wiadomo, Jeziorak jest takim, no, główną częścią miasta, można powiedzieć, i bardzo dużo się działo rzeczy nad Jeziorakiem przez cały rok. Był nawet, no dzisiaj też jest policja wodna, wówczas też taka jednostka była powołana i na przykład jednym z zadań tej jednostki było w czasie zimy wytyczanie szlaków na lodzie poprzez wbijanie gałązek świerkowych. I na tym to były szlaki komunikacyjne, gdzie ludzie sobie skracali drogę, wchodząc na lód, a istniało ryzyko, że na tej ścieżce wędkarz przerębel wybije i ktoś w niego wpadnie. Więc zadaniem tej policji wodnie było wytyczanie szlaków komunikacyjnych poprzez właśnie wbijanie gałązek świerkowych, żeby zasp wystawał, jak śniegu napada, i żeby ludzie wiedzieli, którędy się poruszać, a inni ludzie, żeby wiedzieli, z czego na tej ścieżce nie wolno robić, na przykład przerębli wybijać. Kłusownictwo bardzo dobrze się miało. Dzisiaj też ludzie kłusują, ale ja nie słyszałem w moim życiu, żeby na przykład doszło do strzelaniny pomiędzy kłusownikami a policją, czy strażnikami. A w Wiławie przed wojną działały gangi rodzinne, które zajmowały się tylko i wyłącznie kłusownictwem, nielegalnym połowem ryb. Do tego stopnia, że mam informację, że zamknięci w więzieniach członkowie tych gangów nie musieli się martwić o rodziny, bo pozostały osoby na wolności, opiekowały się żonami, dziećmi i tak dalej. Więc tego typu informacje, mógłbym dużo przykładów.
1: Ale kiedy ta książka? Mogę zapytać w ogóle o to?
4: Tak, no książka, tak jak powiedziałem, to będzie zbiór wszystkich informacji, które posiadam.
1: Czyli to potrwa?
4: No myślę, tak około 3 lat może. Bo no, co należy podkreślić, że wszystko to, co robię, jeżeli chodzi o zapasjonowanie się tą historią i czy poszukiwania, czy tworzenie publikacji, wszystko to jest robione hobbystycznie w czasie wolnym od obowiązków rodzinnych, zawodowych. Jest coś takiego jak wena, raz się chce, raz się nie chce, więc daję sobie 3 lata na to, ale pewnie będzie podobnie jak było z makietą, że jak zobaczyłem już soliny kawał tej makiety zrobionych i to jeszcze, Asia poświadczy, jak w kuchni rozkładałem te domki, jeszcze takie gołe, bez wszystkich tej biżuterii, rynien, szyldów i tak dalej, i oczami wyobraźni już widziałem, że to będzie fajne. No i wtedy był ten power, żeby przyspieszać tą budowę. I rzeczywiście był taki, przyszedł ostatnie 2 lata budowy makiety, to był taki, no, całe przełożenie poszło na makietę i bardzo dużo czasu spędzałem wtedy. Więc z książką podejrzewam będzie tak samo. Jak już zobaczę to światełko w tunelu, to przełożenie pójdzie na książkę, to do 3 lat myślę, że się z tym owinę. Więc jakbyśmy wylądowali w 2028, to będzie 6, a od pierwszej...
1: To się nie zgadza.
4: 16, no nie zgadza się.
1: Nie zgadza się. Matematyka. Od pierwszej, ale od drugiej też się nie zgadza, żeby było 11. Ale to dobrze, to dobrze. Mówimy oczywiście o makiecie rynku Starego Miasta w Wiławie autorstwa Rafała Kociendy. Ile już lat ma ta makieta? Kiedy zakończyłeś wykonywanie jej? Ile to już czasu?
4: W 2023 premiera była, w styczniu.
1: I słuchacze Radia SK i Ława na pewno pamiętają, bo też gościłeś na antenie, opowiadałeś o tym, jak się to tworzyło. Ja chciałam zapytać Asiu, jak wy mieszkacie teraz bez elementów tej makiety u siebie w domu?
5: No, cały czas siedzi i klei. Jak nie makiet, to statki.
1: Więc cały czas...
5: Titanica sobie kupił teraz.
1: Nie może wytrzymać bez miniaturyzacji.
2: SK i Ława.
1: Porozmawiamy o makiecie może za chwilę i o tym spróbujemy wyciągnąć z Rafała to, czy ma jakieś plany makietowe. kolejne, ale mieliśmy właściwie porozmawiać o poszukiwaniach i tych odkryciach najnowszych waszych.
6: Normalna niedziela, wspólny, spędzony czas. No i jedziemy do lasu, tak jak zawsze, z wykrywaczami. Wybrałam miejsce ja tym razem, okolica Stradomna. No i pojechaliśmy do lasu, bo zaczęliśmy poszukiwania. No wiadomo, każdy rozszerzy się w swoją stronę, bo przeważnie tak jest, że Rafał idzie w swoją stronę, ja w swoją, nie chodzimy razem, bo on ma swoje wizje, ja mam swoje wizje. No i sygnał jest, kopię. No i wykopałam głowicę miecza, ale nie wiedziałam, że to jest głowica miecza. Myślałam, że to jest dzwonek od roweru i za chwilę będzie dalej kierownica, że tak powiem, no bo widziałam, że tam jakiś pręt do tej głowicy dochodzi. No ale zaczęłam kopać dalej, no i zobaczyłam jelet. Przy mieczu ta rączka taka poprzeczna. No i wtedy już zawołałam Rafała, no bo wiedziałam, że już to już nie jest kierownica i dzwonek. No i przyszedł Rafał, zobaczył. I jego pierwsze słowa, nie wiem czy mogę powtarzać, wpuść babę do lasu. No i się zaczął śmiać, mówi, co ty znalazłaś? No i on już jako bardziej doświadczony obkopał to dookoła wszystko. No i wyciągnęliśmy miecz. Szkoda tylko, że jest w kawałkach, a nie jest cały. No i w ten sam dzień, no bo takie są procedury, bo działamy na podstawie pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przy współpracy też Lasów Państwowych, no bo od nich musimy mieć pozwolenie na poszukiwania. Rafał napisał maila, czyli zgłosił zabytek. No i na drugi dzień już była informacja zwrotna, kiedy po to przyjadą, że tak powiem. I tak się wszystko potoczyło szybko, że tak powiem.
2: Eska i ława.
1: Zabrano ten miecz i czy wy wiecie jako znalazcy, odkrywcy, gdzie ten miecz jest, gdzie ten zabytek się znalazł?
6: Tak, zabytek trafił do muzeum w Ostródzie, no i tam będzie poddany konserwacji. No i mamy nadzieję, że będzie na wystawie, stałej wystawie i będzie można go oglądać.
1: I będzie podpisane odkrycie Joanny Kociendy?
6: Raczej tak. Myślę, że tak, bo większość znalezisk, które przekazujemy do muzeum w Ostródzie, mają takie podpisy.
1: A to jest twoje pierwsze znalezisko?
6: Takiej rangi tak. Bo to jednak znaleźć miecz to jest naprawdę, że tak powiem, wyczyn.
1: Ale nie wiedziałaś, gdzie szukać. To zupełny przypadek.
6: Przypadek, no mówię, już nieraz byliśmy tam w okolicach tego miejsca, chodziliśmy, nic się tam innego takiego ciekawego nie znalazło, żeby to zgłosić jako zabytek. No a tutaj tak wyszło, jak wyszło. Prawdopodobnie mógł on być w wodzie, bo to było na skraju tak jakby bagienka. I w dawniejszych czasach mógł być w wodzie, i dlatego nikt na niego wcześniej nie trafił, nie? Teraz woda tak jakby zeszła, no i ja na niego nadreptałam, że tak powiem.
1: A czy wy wiecie w ogóle, co to jest konkretniej? Z jakich czasów?
6: Znaczy z tego, co archeolog Łukasz Szczepański nam przekazał, miecz może być XIII-XIV wiek i jeszcze dokładnie on sam nie wie, dopiero będzie to stwierdzone po badaniach.
1: Czyli to są takie normalne procedury, że się sprawdza, co to tak naprawdę ktoś znalazł, tak? I dopiero wtedy konserwacja, czy tam, nie wiem, renowacja pewnie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, i dopiero wystawienie.
6: Konserwacja, tak.
1: Jakie miałaś wrażenia? Jak się czułaś, jak znalazłaś? Bo że Rafał był zaskoczony, to już wiemy. Posłać babę do lasu, tak?
6: Tak. Tak było. No, radość, no bo wiadomo, że znalezisko na skalę, że tak powiem, polską, nie wiem, czy może nie więcej. Rzadko się znajduje przecież miecze, bo to w dawnych czasach była droga rzecz, tak. Nie gubiono takich rzeczy. Podczas walki, jeżeli ktoś tam stracił życie, a miecz zostawał, no to one były zbierane i zabierane ze sobą. No, nie zostawiali, bo to była drogocenna rzecz. No tutaj mogło tak być właśnie, że to było bagienko i po prostu oni nie widzieli, jak ten miecz wpadł do wody i nie widzieli, zostawili i no i tak został do czasów dzisiejszych.
1: Potrzebowałabym takiego umocowania historycznego, XIII-XIV wiek. To co tutaj się działo? To Rafała poprosimy o to. Co tutaj się działo na tych ziemiach? Co mogło się dziać?
4: Konkretne wydatowanie miecza to będzie zrobione przez specjalistów. I oczywiście Łukasz Szczepański też od razu zaznaczył, że to jest takie wstępne na wydatowanie na podstawie tego, co widział u nas, przejmując ten zabytek. Może się okazać, że to jest miecz późniejszy. to wszystko wykażą badania. Natomiast jak on tu się znalazł, kto go zgubił, to myślę, że tego to nie będziemy w stanie się już nigdy dowiedzieć. Należy pamiętać o tym, że dzisiaj my wiemy z przekazów dawnych kronikarzy o takich głównych, wiodących wydarzeniach, jak bitwa pod Grunwaldem czy bitwa pod Koronowem z października 1410 roku. Natomiast nikt z tych kronikarzy nie odnotowywał drobnych potyczek. Należy pamiętać, że każdy konflikt, który przetaczał się przez nasze ziemię, czyli Wielka Wojna z Zakonem 1409-10, czy Wojna Głodowa 4 lata później, charakteryzował się tym, że oprócz tych głównych sił, które obrawszy jakiś kierunek maszerowały przez nasze tereny tutaj, to cały czas była też bardzo duża aktywność małych oddziałów, zwiadowczych, rozpoznawczych, oddziałów, które miały zadanie zdobyć pasze, prowiant, rozpoznanie brodów, mostów. Na tym polega taktyka wojenna, zresztą do dzisiaj. Oddziały rozpoznania są przecież dzisiaj w armii każdego, całego świata. Może właśnie w tym miejscu wydarzyła się jakaś drobna potyczka, jakieś spotkały się dwa rozpoznawcze, kilkunastoosobowe oddziały. Doszło tam do jakiegoś starcia krótkiego, które w skali ogólnych wydarzeń po prostu przeszły bez echa. Nikt się nie rozczulał, że tam poszedł meldunek, że tam zostało startych w proch tam tylu i tylu. Dwóch wzięliśmy do niewoli, złapaliśmy cztery konie i to wszystko. I tam się nikt tym nie przejmował. Więc najprawdopodobniej mamy z takim właśnie wydarzeniem tutaj. Tym bardziej, że troszeczkę jeszcze szukaliśmy w rejonie, gdzie był ten miecz i oprócz tego miecza znaleźliśmy tylko podkowę średniowieczną, którą też niekoniecznie trzeba wiązać z wydarzeniem, w którym brał udział ten miecz, z tego względu, że no, konie były kute od zawsze i do dzisiaj są kute, więc ta podkowa mogła być tam zgubiona wcześniej albo nawet później niż ten miecz. Ale nie było żadnych innych śladów po walce, czyli takiej drobnicy, która po każdej walce, to co Asia powiedziała, wszystko było dokładnie, całe pole walki było czyszczone. Wszystko to, co mieli na sobie rycerze, czy piechota, czy pospolite ruszenie, wszystko było zbyt cenne, zbyt drogie, żeby mogło zostać w ziemi, czy na polu bitwy. Nawet podkowa miała wtedy wartość. Dlaczego się mówi, że ktoś znalazł podkowę na szczęście? No bo żelazo było drogie. Żelazo było środkiem płatniczym zresztą przez wiele, wiele wieków. Prawdopodobnie więc to była bardzo mała potyczka. Jeden artefakt został przeoczony i został do naszych czasów. Ale to fajnie, bo z tego co wiem, to w powiecie ławskim chyba nie było jeszcze miecza znalezionego.
1: Niesamowite. A czy to w ogóle nie jest niesamowite też to, że my teraz kilkasetek lat później siedzimy, rozmawiamy o tym, być może ktoś, kto słyszy, właśnie rozpalamy w nim, wy rozpalacie w nim to takie zainteresowanie lokalną historią, może ktoś młody się zainteresuje, kolejne, plus jeden będzie ktoś taki jak wy, taki zaciekawiony, taki regionalista, takich ludzi nigdy nie za dużo, nie za wiele.
4: Na to też liczę, bo historia Jeławy to nie tylko historia ta średniowieczna czy nowożytna, na współczesna, to nie tylko ta historia miasta Deutsch Eylau, czyli do 1945 roku, ale to już też bardzo ładny kawałek historii polskiej Iławy. Polską Iławę też tworzyli ludzie, którym też należałoby oddać hołd i zainteresować się tym, zarchiwizować, spisać tą ich pracę na rzecz miasta. Iława była w 75% zniszczona na skutek wydarzeń drugowojennych. Kto odbudował to miasto?
1: Rzemieślnicy
4: głównie, murarze, hydraulicy, stolarzy. No kto ich karmił? No piekarze, ciastkarze, restauratorzy. No kto ich ubierał? No krawcy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o odkrywanie historii Iławy. Ja mam 50 lat. Do czego zmierzam z tym wyznaniem? Pamiętam czasy nieboszki komuny. Są już pokolenia, które urodziły się już po tym, jak nastała demokracja. Ten okres komuny jest dla nich zupełnie obcy, tak jak dla mnie są obce wydarzenia przed 1945 rokiem. Można się tym zainteresować. Jest łatwiej, bo żyją jeszcze świadkowie, nasi rodzice, dziadkowie. Dzisiaj każdy nastolatek ma telefon. Jest dziadek, można włączyć dyktafon i pytanie zadać dziadkowi: dziadek, a jak znalazłeś się w Iławie? Dziadek opowiada różnego rodzaju historie. Mniej bardziej ciekawe, niekoniecznie te związane z miastem, ale przede wszystkim z tą rodziną, do której ten dziadek i ten nastolatek należą. Bo to też są bardzo ciekawe historie. Są aplikacje, które zamieniają nagranie dźwiękowe w tekst. Mamy gotowy materiał, drukujemy, spinamy i tak możemy przez jedne święta zrobić 4-5 wywiadów, jak to wejdzie w krew, no bo zobacz, dziadek to powiedział, ciocia to i już zapisujemy historię, zostawiamy coś po sobie, więc można, naprawdę można i tutaj nie trzeba robić takiej roboty jak ja, że przeglądać archiwalia, jeszcze tłumaczyć z języka niemieckiego, bo to są głównie dokumenty niemieckie. Robotę mają tu ludzie ułatwioną. A warto to spisywać, bo widzimy nawet przemiany w mieście, które nastąpiły w przeciągu tam 20 lat.
1: Ale ja jeszcze chciałam zapytać o muzeum. Tutaj już padało to słowo kilkakrotnie. Co się dzieje z takim mieczem, gdybyśmy my już na przykład mieli muzeum? Z mieczem, z innymi artefaktami, choćby przez was znalezionymi, ale przez wielu odkrywców też tutaj na naszych terenach. Czy można odzyskać w cudzysłowie taki przedmiot?
4: Absolutnie nie. Co mamy na myśli, my co odzyskać? Załóżmy hipotetycznie, że mamy muzeum w Iławie. Przedmioty, które dotychczas przekazaliśmy służbom konserwatorskim, muzealnikom, te nasze iławskie muzeum tych przedmiotów nie będzie mogło odzyskać. W sensie takim, że dobra, no to już tam wyleżały się już w tych gablotach ostruckich, dawać się z powrotem do Iławy. Nie. To są już, te przedmioty przeszły już na całkowitą własność tych muzeów. Mogą natomiast być wypożyczane na wystawy czasowe. I tu już precedens był, bo mieliśmy takie zabytki wypożyczone, nasze tu w sensie znalezione w powiecie iławskim, w ratuszu były prezentowane z okazji Nocy Muzeów i w tamtym roku mieliśmy w salce muzealnej taką prezentację kilku znalezisk tutaj właśnie, nie tylko naszych iławskich, ale też chyba Sebastiana Zielińskiego z Susza czy Sylwii Zielińskiej. Na tej zasadzie tak, na wystawy czasowe, natomiast na własność już nie. My jako Stowarzyszenie Ilawia, tylko będę mówił za siebie, w naszej działalności założyliśmy stowarzyszenie w 2006 roku. Od 2008 współpracujemy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przekazujemy wszystkie przedmioty, które mają znamiona zabytku. Mamy 5 skarbów oddanych. Najbardziej znany skarb z Mózgowa, srebrny skarb z X-XI wieku. My znaleźliśmy, penetrując to pole, 308 przedmiotów srebrnych. To głównie były monety. To też skarb szelongów krzyżackich, monet. Mówimy tutaj o monetach srebrnych. Naszyjniki z epoki brązu, denary rzymskie, monety też znaleźliśmy. I blisko 800 pojedynczych przedmiotów, które nie mają nazwy skarby, nie są skarbem w pojęciu prawnym, tylko są pojedyncze, ale również bardzo ważne. No, na przykład bransoleta celtycka, znaleziona przez nieżyjącego już Romka Dymińskiego w lesie na Podleśnym osiedlu, w tych lasach nam przylegających. Ta bransoleta doczekała się już opracowania naukowego. Zresztą nie tylko ta bransoleta, bo też Krzysiu Kujawski w 2018 roku z kolei to było. Pamiętam, bo to była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę sobie wyobrazić, że w Iławie znalazł tabliczkę znamionową z torpedowca ORP Kujawia. W 1920 roku odradzająca się polska marynarka wojenna dostała w ramach odszkodowań wojennych z Wielkiej Brytanii 3 poniemieckie torpedowce. To był zalążek polskiej marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości. Te torpedowce zostały nazwane Kaszub, Kujawiak i Krakowiak. I właśnie z Kujawiaka, z tego jednego z pierwszych 3 polskich okrętów, znaleźliśmy tabliczkę znamionową tu w Iławie. No ja wiedziałem, że ta tabliczka musi trafić w jedyne miejsce, czyli do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I to nastąpiło, ta tabliczka została tam przekazana. Okazało się, że to jest jedyny fizyczny przedmiot po tym okręcie. Tego typu znalezisko na przykład mogłoby być w Iławie, więc proszę sobie wyobrazić, teraz mówimy tylko o znaleziskach Stowarzyszenia Ilawia. I to wszystko byśmy mieli skupione w naszym powiatowym małym muzeum. Życie to się toczyło jeszcze długo, długo przed tym, zanim Krzyżacy skolonizowali te tereny i z całą konsekwencją późniejszych wydarzeń dotrwaliśmy do dzisiaj, więc to życie tutaj było naprawdę, naprawdę dużo, dużo dalej się toczyło.
1: Nasi tu byli o wiele wcześniej, okazuje się.
4: W tym kontekście, jeżeli chodzi, jak miał być to cytat, to na pewno tak. To.
1: Ale obiecałam też słuchaczom, że dopytam o kolejną makietę.
4: Pomysłów jest bardzo dużo, naprawdę. Pomysłów i przede wszystkim materiałów, które pozwoliłyby na zbudowanie modelu redukcyjnego, czyli jak najwierniejsze odwzorowanie danego obiektu w zadanej skali. Ja makietę zrobiłem w skali 1 do 100, czyli starałem się jak najwierniej to odwzorować, stąd te detale, rynny, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej.
1: A mówimy o tej makiecie rynku Starego Miasta, tak, przypomnę. Tak, tak. Można to oglądać cały czas na sali sesyjnej w ratuszu.
4: Tak, można oglądać, zapraszam serdecznie. Kto jeszcze nie był, to warto zobaczyć.
1: Warto.
4: Wracając do pytania, jest materiałów na kolejne makiety. Są ciekawe obiekty, które można było pokazać, a których dzisiaj nie ma, tylko nie ma czasu na to.
1: Emeryturka może już, co?
4: Chętnie. Jakby ktoś chciał mi emeryturkę nadać, to żonie nie potrzebuje. To ja bardzo chętnie i zająłbym się tylko pisaniem książek o Iławie, tylko budowaniem makiet i odkrywaniem tajemnic, bo jeszcze dużo jest, dużo, dużo do odkrycia.
1: To może zakończmy tym takim zawieszeniem tego tematu emerytalnego w powietrzu. Żarty żartami, tak. Ale czekamy na kolejne.
4: No, tak jak powiedziałem już na poważnie, naprawdę to są bardzo czasochłonne projekty. Jeżeli chce się pisać książkę, sklejać model, bo z tego modelarstwa nie wyrosnę, a zawsze moim marzeniem było mieć model Titanica w skali 1-200, więc wymiar tego modelu to jest około tam 125 cm. A jeszcze chce się też nurkować, jeszcze też chce się chodzić z wykrywaczem. Doba się naprawdę bardzo kurczy. Mam nadzieję, że jakoś podołam tym wszystkim marzeniom związanym właśnie między innymi też z makietami i ławy.
1: Te nazwiska, które wymieniałeś dzisiaj, tych właśnie poszukiwaczy w cudzysłowie skarbów z wykrywaczami, to bardzo często właśnie pary małżeńskie. Rzeczywiście coś w tym jest. Wspólne spędzanie czasu,
4: wspólne cieszenie się ze znalezisk, rozpoznawanie tych znalezisk, tropienie też później historii tych przedmiotów, więc bardzo fajne spędzanie czasu, a i też aktywność fizyczna, bo to jest, jak się pójdzie z wykrywaczem do lasu, to jest 2 godziny, czy tam 3, no w zależności ile tam poświęcimy na to, to są godziny ruchu.
6: Ostatnio zrobiliśmy 11 kilometrów chyba przez 2,5 godziny podczas chodzenia po lesie z wykrywaczem.
1: A taki wykrywacz to ciężki jest?
6: To zależy jaki. My akurat mamy takie, które są naprawdę leciutkie i nie odczuwa się tego ciężaru, nie? Mhm. Gorzej jak łopata jest cięższa.
1: A czy was pogoda odstrasza? Jak na przykład pada, to twierdzicie nagle, decydujecie, że nie wychodzicie?
6: Nie, czasami jest tak, że widzimy, że nawet deszcz siąpi, ubieramy się i jedziemy do lasu.
4: Różnie bywa, bo jeżeli

0: końcówka, jak my to nazywamy, gdzie ładne rzeczy się pojawiają, to, no to wtedy pogoda naprawdę nie jest przeszkodą. No.
1: Powiedzmy jeszcze o tym aspekcie prawnym właśnie. Podkreślmy, jak to jest z tym prawem w waszej branży.
0: Jeżeli chodzi o poszukiwania zabytków, żeby szukać zabytków, trzeba mieć pozwolenie od właściciela gruntu. Nawet jeżeli to jest twój prywatny grunt, to trzeba sobie samemu takie pozwolenie wypisać. Trzeba wypełnić odpowiednie formularze, które znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jeżeli chodzi o Iławę i przylegające powiaty, to jest delegatura w Elblągu. Trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł plus jeszcze jakaś tam prowizja bankowa, więc to jest tam prawie 90 zł. Wysłać to i liczyć na to. Aha, przygotować mapkę jeszcze tego terenu, na którym chcemy szukać i czekać na odpowiedź z WKZ. To niestety takie mamy realia prawne i jeżeli chcemy poszukiwać zabytków, to musimy takie wymogi spełnić. Natomiast jeżeli chcemy się cieszyć poszukiwaniami pracując z wykrywaczem na przykład na plaży miejskiej, albo chodząc szukając czegokolwiek, no bo ja nie wiem, czego pan szuka, nie wiem. Będę wiedział, jak znajdę. No jak znajdzie pan zabytek? A, no to znam ustawę o ochronie zabytków, znam ustawę o broni amunicji, znam ustawę o szczątkach ludzkich i wtedy trzeba się odpowiednio zachować. No my, oczywiście to jest troszeczkę ryzykanckie, bo definicja zabytku, która znajduje się w ustawie o ochronie zabytków, no definiuje, że wszystko jest zabytkiem w tej chwili. Więc w przypadku kolizji z prawem, ze stróżami prawa, bo poszukiwania zabytków bez tych pozwoleń jest karane z kodeksu karnego. W tej chwili to nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Więc istnieje duże ryzyko, że wejdziemy w konflikt z prawem. No i wtedy raczej chyba nikt nie da wiary, że nie, to pan nie wiedział, czego pan szuka. A naprawdę uzyskać pozwolenie nie jest trudno. Tu bym chciał bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować Nadleśnictwu Iława za wydawane pozwolenia, za tą wieloletnią już współpracę, którą tworzymy z Nadleśnictwem Iława, bo gdyby nie było pozwoleń z Nadleśnictwa, nie byłoby naszego szukania po lasach i nie byłoby też takich znalezisk właśnie jak ten miecz, więc tutaj naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za wydawanie tych pozwoleń, za współpracę. Pozyskujemy te pozwolenia, chodzimy legalnie i wtedy też możemy legalnie te zabytki zgłaszać. Nikt nam nie postawi żadnych zarzutów.
1: Dziękuję bardzo, miłego chodzenia po lesie i czekamy na książkę kolejną, na makietę to tam trochę później, najpierw książkę. Dzięki śliczne, Joanna i Rafał Kocięda. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu.
0: Dziękuję. Tak, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i poszukiwaczy z powiatu iławskiego.
2: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: O bezpieczeństwie na terenie Iławy mówił na sesji komendant iławskiej policji Mirosław Mozarczyk.
3: Państwo radni mieliście możliwość złożenia pytań do pana komendanta i w tym momencie udzielam głosu panu inspektorowi Mirosławowi Mozarczyk, komendantowi policji. Bardzo proszę.
4: To moja kolejna u państwa wizyta. Z mojego punktu widzenia nie mogę mówić i odpowiadać za bezpieczny powiat w sytuacji, gdy nasze miasto Iława nie będzie miastem bezpiecznym. Myślę, że to będą informacje, które was zainteresują, bo zależy mi na tym, żebyście państwo też, jak gdyby, jako samorządowcy, też swoim DNA mieli to poczucie bezpieczeństwa i to zaangażowanie w tę sferę bezpieczeństwa, bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. Jak wiecie państwo, wpłynęły, z czego bardzo się cieszę, do mnie pytania. Pierwsze pytanie, na jakie chciałbym Wysokiej Radzie odpowiedzieć, to one dotyczyło, jak obecnie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. Ja będę się oczywiście posiłkował danymi za pierwszy kwartał, bo no musimy mieć jakiś punkt odniesienia i to też istotne. Wiele z tych danych, które tutaj przytoczę, zostały stworzone czy wygenerowane na potrzeby naszego spotkania. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz zdementować, czy powiedzieć państwu pewną też prawdę oczywistą dla mnie. Jako policja nie pracujemy dla statystyk, tak? Ja to, co powiedziałem, pewne dane zebrałem tutaj na potrzeby naszego spotkania. Nie są one na co dzień przez nas liczone. Te liczby, które tutaj jak gdyby no muszę przytoczyć też, one jak gdyby są efektem pracy służby policjantów. Odpowiadając konkretnie już na pytania zagrożenia. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o te najbardziej uciążliwe, kryminalne przestępstwa, z roku na rok one w coraz mniejszym stopniu dotykają naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał roku 2026, odnotowaliśmy

0: Zaliczyliśmy 109 przestępstw kryminalnych. W analogicznym czasie roku ubiegłego 111. W 2024 roku było jeszcze więcej tych przestępstw. I co szczególnie cieszy, to to, że te najbardziej uciążliwe przestępstwa w postaci rozboi, bujek, pobić, kradzieży, kradzieży z łamaniami, kradzieży pojazdów również spadają. Jest to naprawdę, no, z naszego punktu widzenia rzecz pożądana. I chciałbym w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na dwie kategorie przestępstw i to, jak gdyby moja będzie też poniekąd odpowiedź na kwestię ograniczenia sprzedaży alkoholu, Szanowni Państwo. Przestępstwa rozbójnicze. W ubiegłym roku o tej porze nie było żadnego rozboju. W tym roku mieliśmy dwa takie zdarzenia odnotowane, ale to też, gdybyśmy się mieli wgryźć w temat, to one dotyczyły jednego miejsca na ulicy Niepodległości, związane z działalnością, że tak powiem, hazardową. Wtajemniczeni wiedzą, o jakie miejsce chodzi. Gdybyśmy wyłączyli to miejsce, to moglibyśmy powiedzieć, że nie było rozboi. Co więcej, nie było żadnych bujek i pobić. To jest też bardzo istotne, bo to są przestępstwa, które jak gdyby one tworzą się na takim gruncie chuligańskim. Często to, a w zasadzie w 90% one mają podłoże alkoholowe. Jak widzicie, zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku żadnego takiego przestępstwa, z tym jednym wyjątkiem jednego wskazanego przeze mnie miejsca, nie odnotowaliśmy, czyli mamy wyraźny spadek, bardzo wysoka wykrywalność tych przestępstw, to jest aż 82% z tych przestępstw znalazło finał w postaci wykrycia. Jeżeli chodzi o zagrożenia, na pewno, Szanowni Państwo, narkotyki. Narkotyki to, nie powiem, że jest plagą XXI wieku, ale notorycznie w sposób systemowy, można powiedzieć, wpływają na nasze życie, szczególnie osób młodych. Stwierdzamy nawet takie okoliczności, że tak to nazwę, że młodzi ludzie chętniej sięgają po narkotyki niż po alkohol. Niepokoi, pomimo tego, że ilość stwierdzonych przestępstw spada, bo tylko 20 żeśmy odnotowali w skali powiatu, to jest mniej niż w ubiegłym roku, ale 9 z nich wystąpiło na terenie miasta Iławy. Ale co istotne, w tej chwili już mamy prawie 5 kg narkotyków zatrzymanych, tak? Przejęliśmy. Przypomnę Państwu, że w ubiegłym roku to było ponad 10 kg narkotyków z terenu całego powiatu. W tej chwili już mamy praktycznie, no, dobijamy do połowy, tak? Pomimo, że ilość tych przestępstw czy przestępców zatrzymujemy mniej, ale ilość tego narkotyku na rynku jak gdyby nie zmniejsza się. No i to jest na pewno ta rzecz, czy ta obszar, który jako policjanci będziemy mieli tutaj w szczególnym nadzorze. Proszę wybaczyć i zwolnić mnie tu z odpowiedzi. Co robimy, jak robimy? Ja uważam, że ten rodzaj przestępczości, wolałbym, żeby tutaj powiedzieć mniej niż więcej, dlatego że to są środowiska hermetyczne, szczególnie zależy nam na dealerach, żeby ich eliminować z rynku. Niemniej jednak popyt jest na tyle duży, że muszę to wskazać jako takie jedno z głównych zagrożeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w naszym mieście. Takich przestępczych też procederów to na pewno, Szanowni Państwo, ja będę w dalszej części mojego wystąpienia o tym mówił, oszustwa. Jest to plaga, w pełni tego słowa znaczeniu mówię, używając tego argumentu, jest to w tej chwili plaga. Zwrócę Państwa uwagę, 21 przestępstw, które my w naszej nomenklaturze nazywamy najbardziej uciążliwych pospolicie, 21. A Szanowni Państwo, oszustw w pierwszym kwartale mieliśmy między 80 a 90. Ja wskażę szczególnie te obszary, które dotykają naszych mieszkańców. No jest to plaga, tak? Na pewno też jako policjanci, ja osobiście, no mam już jakieś pewne pomysły, żeby w sposób systemowy wyjść naprzeciw temu zjawisku, w sposób publiczny o tym mówić głośno. Uprzedzać o zagrożeniach, bo wiele, w zasadzie większość tych przestępstw, jak nie wszystkie, one dotyczą osób, które są po prostu wmanipulowane w pewne mechanizmy przestępcze i efekt jest taki, że tracimy potężne, Szanowni Państwo, pieniądze, naprawdę potężne pieniądze. Jeżeli chodzi o zagrożenia takie pospolite, rzekłbym, to na pewno, no, hałas w mieście i to wszystko, co się dzieje tutaj w przestrzeni publicznej, związane z uciążliwością tego ruchu komunikacyjnego, ale też mam na myśli popularne wyścigi czy driftowanie, z którym, no, już teraz coraz częściej mamy do czynienia. Mamy w mieście, że tak powiem, grono miłośników motoryzacji, którzy jak gdyby, no, taki sobie obrali, że tak powiem, kierunek. Te osoby, które w sposób notoryczny, uciążliwy dla mieszkańców zakłócają porządek, czy też naruszają przepisy, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to będziemy skutecznie eliminować. Kolejne pytanie, czy w ostatnich 2-3 latach wzrosła liczba przestępstw lub wykroczeń? O przestępstwach mówiłem, spada i to jest naprawdę bardzo pożądany i oczekiwany trend. Jeżeli chodzi o wykroczenia, ja o tym mówiłem, rok 2025 był wyjątkowy, ponieważ lawinowo wzrosła ilość ujawnianych wykroczeń przez nas, ale to było podyktowane tym, ja też uprzedzałem, żeby ze zrozumieniem te statystyki czytać. Chodzi o ilość policjantów w naszej komendzie, ona jest praktycznie maksymalna. W tej chwili mamy 3 wakaty. Tych policjantów jest więcej, oni ujawniają więcej wykroczeń. Przez to te statystyki, one są troszeczkę zaburzone. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał roku 26, to odnotowaliśmy spadki, jeżeli chodzi o ilość ujawnionych wykroczeń, ale to w dużej mierze jest też podyktowane, myślę, warunkami atmosferycznymi, z jakimi mieliśmy do czynienia też w pierwszych miesiącach tego roku, duże mrozy, także siłą rzeczy, czy przy wykroczeń komunikacyjnych, ja powiem tylko 536 żeśmy ujawnili przy 702 w ubiegłym roku. Tutaj tych wykroczeń było troszeczkę mniej, to dokładnie 161 wykroczeń mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, a które rejony i ławy są dziś uznawane za najbardziej problematyczne pod względem bezpieczeństwa? Jeżeli byśmy mieli wziąć mapę naszego miasta od północy, w zasadzie od ulicy Dąbrowskiego poprzez Niepodległości, rejon Amfiteatru, Kościuszki, Królowej Jadwigi, poprzez rejon ulicy 1 Maja, Falowiec, rejon 5 bloków, ulica Andersa. 80% zdarzeń i interwencji generują te obszary miasta. Dlatego z premedytacją, ja też o tym już Państwu mówiłem ostatnio, nasze polecenia są takie, żeby w tych rejonach miasta policjanci praktycznie byli na tyle, no jesteśmy w stanie w sposób ciągły, żeby jeżeli nie zapobiegać, to żeby podejmować interwencje jak najszybciej. Jak wygląda obecnie liczba patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta? Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2026 roku, powiem tak, każdego dnia, jeżeli chodzi o policjantów w prewencji, czyli tych umundurowanych, każdego dnia wychodzi statystycznie 12 na terenie samej Iławy. W ubiegłym roku takich policjantów wychodziło do służby 13. Jest to, że tak powiem, wynikiem urlopów czy zwolnień lekarskich, jest to niewielka, subtelna różnica. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, bo też tutaj jest pytanie, dotyczy patroli pieszych. W tym roku wykonaliśmy 55 patroli pieszych, w ubiegłym roku o tej porze 8. Jest to też świadomy zabieg z mojej strony, jednak tutaj będę nalegał, że tak powiem, na swoich podwładnych, ażeby bardziej ta forma patrolu była stosowana, szczególnie w tym obrębie ulic, o których tutaj mówiłem, Amfiteatr, rejon Galerii Jeziorak, ulica Niepodległości, też żeby ta forma patrolu pieszego była, że tak powiem, stosowana. Czy policja odnotowuje wzrost problemów narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży? O narkotykach mówiłem, jeżeli chodzi o kwestie dopalaczy, nie ma takiego zagrożenia, nie odnotowujemy zdarzeń z tego typu używkami. Jakie działania profilaktyczne prowadzone są w szkołach? Ja o tym do tej pory nie mówiłem, ale wiem, że dyskusja tutaj też na forum Rady Miasta toczyła się w związku z wydarzeniami w jednej ze szkół. Mamy tą sytuację w Suszu, która bardzo szerokim, nawet ogólnopolskim echem się odbiła nam w mediach ogólnopolskich. To jest statystyka, ale chcę, żebyście Państwo też wiedzieli, że tutaj nasi policjanci szkoły też mają w nadzorze i tematy związane z nieletnimi czy młodzieżą no, są nam bliskie. 80 takich spotkań w szkołach, w przedszkolach odbyliśmy w pierwszym kwartale. Ponad 2000 osób uczestniczyło w tych spotkaniach. Najczęściej poruszane tematy to odpowiedzialność prawna nieletnich, prawne aspekty narkomanii, agresja rówieśnicza, hejt, zagrożenia płynące ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywanie środków odurzających. To są najczęstsze tematy. Obowiązuje ustawa 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ta ustawa reguluje kwestie odpowiedzialności czy pewnych mechanizmów prawnych, które dotyczą młodzieży zdemoralizowanej lub tej, która popełnia czyny karalne, czyli przestępstwa, wykroczenia. Taka dygresja, ta ustawa reguluje kwestie od wieku 10-latków w górę. My tutaj do czynienia mamy czasami z sytuacjami, w której dotyczy to osób nawet 8-9-letnich. Ta przemoc, czy hejt, czy jakiekolwiek przejawy demoralizacji, to pokazuje, z jakim kalibrem spraw się mierzymy. I chciałbym też tutaj Państwu zwrócić uwagę na pewien zapis tej ustawy. Często o nim zapominamy, a uważam, że tutaj ustawodawca zrobił to świadomie i celowo, ponieważ w tej ustawie jest zapis, że każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma obowiązek powiadomić. I tu ustawodawca nam wskazuje rodzica opiekuna prawnego jako pierwszy fundament, że tak powiem, wychowania. Często o tym zapominamy. Dopiero w drugim punkcie szkołę, sąd rodzinny, policję i inne organy. Te podmioty, te instytucje odpowiedzialne są w sumie za to, co wiąże się z wychowaniem, przyszłością młodzieży. Ale jeszcze raz zwrócę Państwa uwagę, rodzice jako punkt pierwszy. Powiem Państwu w ten sposób, z doświadczenia, bo przemoc domowa szeroko rozumiana też jak gdyby bym tutaj znak równości postawił z przemocą właśnie taką rówieśniczą małoletnich. Żywi się anonimowością. Uważam dlatego tutaj też takim apelem do szkół, jeżeli są jakiekolwiek przejawy negatywnych zachowań, demoralizacji, powinniśmy niezwłocznie reagować i nie czekać, bo konsekwencje mogą być różne, że tak powiem. Dlatego ja to tak na równi stawiam z przemocą domową, gdzie również ta przemoc, nie mówienie o niej, nie wspominanie, nie edukowanie powoduje to, że ci oprawcy jak gdyby w tym swoim środowisku domowym rozwijają się i konsekwencje czasami są opłakane. Mamy do czynienia z zabójstwami, zabójstwami rozszerzonymi, dlatego tutaj gorący apel, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, informujmy rodziców, informujmy policję, a wtedy jesteśmy w stanie coś zrobić, a nie zbierać tego efektu.
1: Na sesji Rady Miasta w Iławie rozmawiano o bezpieczeństwie w mieście. Gościem był komendant powiatowy Policji Mirosław Mozarczyk.
0: Kolejne pytanie, Szanowni Państwo. Czy policja monitoruje miejsca, gdzie dochodzi do spotkań młodzieży w związku z alkoholem lub narkotykami? Tak, my wiemy, czy mamy wytypowane, może tak powiem, żeby być bardziej precyzyjnym, miejsca, gdzie te osoby się grupują, ale to też posłuży się przykładem z ostatnich dni czy tygodni. Ulica Odnowiciela, boisko. No, zrobił się problem w skali nawet miasta. I też to, co nawiążę tu do tego, o czym zacząłem swoją wypowiedź, czyli tej rozmowy, kontakcie z policją. Nie ukrywam, że miałem spotkanie z mieszkańcami i po prostu powiedzieli mi, z czym jest problem, tak? Kiedy on występuje, w jakich godzinach, i to jak gdyby zupełnie przemodelowało sposób naszego działania. Stwierdziliśmy, że faktycznie tam jest problem potężny i trzeba jak najszybciej, że tak powiem, zaradzić. Kto by pomyślał, boisko szkolne, miejsce przeznaczone do rekreacji i zabawy, a stało się taką w cudzysłowie mekką naszej młodzieży, gdzie różne zachowania miały miejsce. I dlatego to też pod tym przykładem się posługuję, dlatego żeby Państwu powiedzieć odnośnie tego czasami kontaktu, telefonu, rozmowy. Jest oczywiście krajowa mapa zagrożeń, ale mimo wszystko namawiam do tego werbalnego kontaktu, tej rozmowy. To naprawdę, Szanowni Państwo, naprawdę nam pomaga. Naprawdę nam pomaga. Co z tego, że mamy te miejsca wytypowane, ale czasami zwrócenie osób, które na co dzień swoimi oczami czy przebywają w tym lokalnym środowisku, potrafią nam wskazać, w jakim, to o czym mówię, w jakim, o jakiej porze, w jakich godzinach. Jest to bezcenna dla nas informacja. W których miejscach w Iławie najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków? Temat generalnie komunikacyjny, no wiadomo, Szanowni Państwo, jest tematem u nas raz, że popularnym, ale też każdy, że tak powiem, ma swoje zdanie na ten temat. Kolokwialnie Ameryki nie odkryje. Najczęściej ilość zdarzeń drogowych to jest Aleja Jana Pawła, ulica Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Ostrucka, Sobieskiego. No niestety ostatnio mieliśmy Królowej Jadwigi, ale generalnie te miejsca najbardziej uczęszczane przez naszych kierujących, pomimo spowolnionego ruchu, jednak generują dużą kolizyjność. Czy planowane są dodatkowe kontrole prędkości lub uprzejmości kierowców? Tak, są planowane i to mówię z całą stanowczością, dlatego że wypadki drogowe praktycznie z roku na rok to jest główna przyczyna zdarzeń drogowych. Każdego dnia, jeżeli chodzi o te zadania, realizujemy w zakresie kontroli, jeżeli po prędkości. Jak również trzeźwość, też zwrócę Państwa uwagę, a w zasadzie przypomnę, nasz powiat w ubiegłym roku był, biorąc pod uwagę wzrost ilości ujawnionych nietrzeźwych kierujących i kierujących po użyciu alkoholu, był jednym bodajże z dwóch, gdzie wzrosty tych prawie 140% rok 2024 do 2025 było lawinowy wzrost ilości ujawnianych kierowców pod działaniem alkoholu, dlatego te działania które my nazywamy trzeźwe poranki, tu będziemy prowadzili. Oby ten trend się utrzymał, 29 kierujących w tym pierwszym kwartale żeśmy zatrzymali, którzy siedli pod działaniem alkoholu, 43 takich było w roku ubiegłym. Także tendencja jest malejąca, oby się ona utrzymała, niemniej jednak tutaj będziemy te działania jak najbardziej prowadzili. Jak policja ocenia bezpieczeństwo pieszych rowerzystów w mieście? Szanowni Państwo, z uwagi na statystyki jest nieźle. Oczywiście to jest tylko jedna, że tak powiem, z wykładni tego bezpieczeństwa, ale gdybyście chcieli, Szanowni Państwo, wiedzieć, to w tym roku mieliśmy, jeżeli chodzi o rowery, 2 kolizje drogowe, piesi, 4 kolizje, hulajnogi, 2 kolizje. Generalnie kolizji odnotowaliśmy 69. Jeżeli chodzi o ujęcie statystyczne, bym powiedział, że jest nieźle, ale z uwagi na to, że chociażby infrastruktura miejska, ale też natężenie, jakie obserwujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o rowery, hulajnogi, wymusza na nas pewne działania, nie oglądając się na statystyki. I tutaj z tego miejsca też chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę w kontekście też hulajnóg, bo wiem, że to jest też taki temat, ale też i środek lokomocji, który cieszy się wśród młodzieży szczególnie dużą popularnością. Chciałbym pewnie takie tutaj, że tak powiem, wymogi prawne przypomnieć, że hulajnogami poruszamy się drogą dla rowerów. Limit prędkości to jest 20 km na godzinę. Jeżeli już poruszamy się nie drogą dla rowerów, to jazda po chodniku jest możliwa z prędkością zbliżoną do pieszego. Młodzież między 13 a 18 rokiem życia powinna zobligowana mieć do posiadania karty rowerowej, stąd korzystać z tego środka lokomocji. Dzieci poniżej lat 13 mają zakaz korzystania z tego środka lokomocji z wyjątkiem stref zamieszkania pod kontrolą rodziców. I przypominam, że od 3 czerwca wchodzi nowy przepis, który zobliguje młodzież w przedziale 13-16 lat do poruszania się, przemieszczania w kaskach ochronnych. Czy mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne miejsca drogowe? Jaki jest tryb reakcji? Szanowni Państwo, to co mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Począwszy od komendanta powiatowego, pomimo tego, że przyjmuję w poniedziałki interesantów, to jak tylko jestem, mam czas, zapraszam na rozmowę i z takich rozmów jak mieszkańcy chcą, to niezależnie czy to jest poniedziałek, wtorek, zachęcam do takiej rozmowy z moją osobą. Mamy krajową mapę zagrożeń, również to jest to aplikacja, która pozwala w sposób anonimowy zaznaczyć te miejsca zagrożone. Jeżeli Państwo chcecie korespondencyjnie, mailowo, poprzez kontakt telefoniczny z dzielnicowym, tych kanałów komunikacyjnych jest naprawdę bardzo dużo, a nawet dostaję po prostu listy, nawet czasami anonimowe, ze wskazaniem zagrożeń. Każde takie miejsce czy zgłoszenie staramy się sprawdzić pod kątem zasadności, czy faktycznie dzieje się coś niepokojącego. Jak często policja interweniuje w sprawach zakłócenia ciszy nocnej? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zakłócenia związane z bezpieczeństwem publicznym, to w pierwszym kwartale 194 takie interwencje, z czego 78 dotyczyło zakłócenia ciszy nocnej. To jest 40% plus minus. Oczywiście te proporcje teraz się zmienią. Ostatni weekend był tego przykładem. Zrobiło się ciepło, imprezy plenerowe i już tych zgłoszeń dotyczących tego hałasu popularnego, może nie popularnego, ale tego hałasu imprezowego, tak to nazwijmy, te zgłoszenia już się pojawiły. Myślę, że te statystyki, jeżeli chodzi o okres wakacyjny, tutaj będą diametralne inne, no ale jesteśmy miastem, bądź co bądź, turystycznym, nastawionym na wypoczynek, nastawionym na relaks i biorąc pod uwagę też, dzisiaj byłem chociażby w Miejskim Centrum Kultury, żeśmy omawiali nasze działania w zakresie bezpieczeństwa imprez, tych imprez miejskich będzie naprawdę bardzo dużo. Niektóre generują większy lub mniejszy hałas, wiadomo, koncerty. Nawet mamy przykłady, że czy imprezy w amfiteatrze, czy na stadionie, które są imprezami masowymi, oczywiście legalnymi, na które są, jest wydana decyzja burmistrza co do zgody, to też potrafią, że tak powiem, pojawiać się telefony o zakłócenie ciszy nocnej. Oczywiście tutaj wykroczenia nie ma. Niemniej jednak no, też jest grono osób, które ten hałas przeszkadza. Czy są miejsca w Iławie szczególnie narażone na akty wandalizmu lub agresji? Ja o tym mówiłem odnośnie tutaj tej architektury naszego miasta, czy bardziej miejsc poprzez ulicę Dąbrowskiego, Niepodległości, Amfiteatr, Kościuszki, to co już tutaj Państwu przytaczałem. To są te miejsca wymuszone, gdzie ta interwencyjność jest największa, wymuszone po prostu obecnością mieszkańców, duże natężenie i paradoksalnie to powoduje też, że tych zgłoszeń mamy naprawdę dużo. Szacuję, że około 80% to dotyczy tutaj właśnie tego rejonu. Wydawać by się mogło, że mówię, są ludzie, to jak gdyby siłą rzeczy anonimowość jest niewielka, a właśnie nie do końca. Ja nawet przez te półtora roku, jak mam przyjemność ponownie pracować w Iławie, to miałem do czynienia już i z rozbojem w amfiteatrze, mieliśmy rozboje odnośnie tego miejsca na ulicy Niepodległości, przy tym punkcie, gdzie tam te gry zręcznościowe są prowadzone, czy były. Była kradzież pojazdu też tutaj spod hali miejskiej. Także widzicie, to się wszystko dzieje tutaj w tym obrębie tych miejsc, tego rejonu, dlatego tak ważne jest z punktu widzenia, żeby nasycić to służbą prewencyjną, żeby przede wszystkim zapobiegać. Jak wygląda współpraca policji ze Strażą Ochrony Kolei, innymi służbami, obsługą SOR-u? Słuchajcie, szanowni państwo, ja już o tym też mówiłem, od listopada ubiegłego roku prowadzimy operację policyjną TOR związaną z zabezpieczeniem infrastruktury kolejowej. Po aktach dywersji ubiegłorocznych te służby pełnimy wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnych. Warto jest też o tym, żeby mówić, bo to też jest obszar, który naprawdę w dużej mierze naszych policjantów, jeżeli chodzi o czas, przekierowanie sił i środków zajmuje. Tych policjantów nie ma de facto w mieście, ale bezpieczeństwo te, o którym mówię w obszarze kolejowym, jest równie ważne. Żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Do tego dodam jeszcze temat związany z infrastrukturą krytyczną, również miejską. Stacje przekaźnikowe uzdatniania wody to jest, szanowni państwo, dzień w dzień kontrolowane przez policjantów. Przejazd takiej infrastruktury krytycznej to jest 2-2,5 godziny każdego dnia. Też tym się na co dzień zajmujemy i też to jest w naszym bezpośrednim zainteresowaniu. Czy mieszkańcy Iławy coraz częściej padają ofiarą oszustw internetowych, telefonicznych? To, co powiedziałem, szanowni państwo, plaga. Nie boję się tego słowa, plaga. Liczby nie kłamią. Wskażę te obszary szczególnie narażone, które jak gdyby są w zainteresowaniu również przestępców. To jest tak, inwestowanie w kryptowaluty bez wymaganego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. To jest jedna z obszarów, które szczególnie też są narażone na tego typu oszustwa. Zakupy w miejscach nieautoryzowanych, niesprawdzonych poprzez zachętę niskiej ceny lub niespotykanej okazji w miejscach bez zaimplementowanych systemów bezpieczeństwa zakupów. Trzeci obszar, transferowanie środków pieniężnych metodą na blika. I czwarty, oszustwa na tak zwaną legendę, czyli na policjanta, pracownika banku, różne, że tak powiem, fantazja przestępców nie zna granic. 2-3 takie zdarzenia odnotowujemy każdego dnia. To jest większe natężenie, wiadomo, jest przed świętami, gdy częściej zaglądamy do internetu, robimy zakupy. Możemy tutaj tylko apelować, ostrzegać, mówić o tym, dlatego też mam jakieś tutaj plany, żeby wyjść w taki sposób też większy do różnych grup, szanowni państwo, wiekowych, bo to nie są tylko nasi seniorzy. Znam przypadki 30-40-latków, którzy również w sposób są zmanipulowani i padają ofiarami tych przestępstw, a powiem dygresję, uwagę, ciekawostkę, w cudzysłowie, że te osoby są tak zmanipulowane przez przestępców, że nawet jeżeli ta osoba idzie do banku na przykład z chęcią wypłaty większej ilości gotówki i pracownik banku sugeruje, że o rozwagę, co się dzieje, czy może jest pani ofiarą jakiejś tutaj manipulacji, to te osoby są tak przekonane o tym, że działają w słusznej wierze, że potrafią nawet powiedzieć do pracownika banku, że one wiedzą, że działają w słusznej sprawie i w przekonaniu, że chronią swoje środki. Po czym wypłacają, przekazują albo wpłacają kwoty. Jakbym przytoczył państwu, to by o zawrót głowy was przyprawił, jakie nasi mieszkańcy tracą kwotowo, tak? Dlatego musimy o tym głośno mówić. Proszę o to, żebyście w swoich środowiskach, w kręgach osób o tym mówili. Nie dajmy się manipulować, bo to jest plaga naszych czasów. Chciałbym wyjść z takim szerszym przekazem, nie tylko na pojedynczych spotkaniach. Chciałbym, żeby też to w skali całego powiatu miało miejsce. Tutaj to jest to, o czym ja mówiłem, bardzo, bardzo duża, wręcz fundamentalna rola mediów, tak, informowania o tych zagrożeniach, ostrzegania. Mówię, chciałbym wyjść w sposób taki bardziej systemowy. Mamy policjantów, którzy zajmują się na co dzień tego typu przestępczością, naprawdę mają bogatą wiedzę, prelekcje, które udzielają w taki sposób naprawdę bardzo taki życiowy, mówią jak przestępcy, na przykład czasami nawet wcielają się w rolę tych mówiących o tym oszustwie. Pokazują taki sposób, taki symptomatyczny, do jakich technik poruszają, no, jakie techniki przestępcy obierają, żeby wprowadzić w błąd swoje ofiary. Jak policja edukuje seniorów w zakresie ochrony przed oszustami? A no właśnie, to jest kolejne pytanie, no właśnie, ja uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, aczkolwiek one mają taki wymiar dość, nazwijmy to lokalne, jest tam kilkanaście osób. Tutaj potrzeba takiej, mówię, żeby to do jak najszerszego grona mieszkańców dotrzeć z tym przekazem. Dlatego chciałbym, żeby w każdym mieście tutaj w naszym powiecie, żeby z takim przekazem wyjść. Mamy Radę Seniorów, nowe ciało, które zostało powołane. Myślę, że tutaj też na bazie tego ciała też można coś tutaj pomyśleć, żeby szerzej do naszych mieszkańców, nie tylko seniorów zaznaczam, wyjść. Czy liczba dzielnicowych i dostępność są wystarczające? Dzielnicowych mamy w Iławie 5, obsługują oni plus minus 6 tysięcy mieszkańców. Nie jest to mało, aczkolwiek są miasta, gdzie są im po 10 tysięcy, są miasta, gdzie dzielnicowy 1 ma 2 tysiące. Szanowni Państwo, że raczej tendencja jest, że ilość, może nie jest to jakaś lawinowo, ale mieszkańców troszeczkę topnieje, dlatego gdyby to było w drugą stronę, to na pewno poważnie zastanowiłbym się, czy tego dodatkowego dzielnicowego w wyniku zmiany struktury nie powołać. Na chwilę obecną nie widzę takiej potrzeby, ażeby tutaj szóstego dzielnicowego w mieście powołać. Ile wakatów obecnie brakuje w iławskiej policji? Mamy 3 wakaty, policjantów mamy 170, etatów mamy 171. Nie jest to liczba, którą tutaj komendant sobie wymyślił, i za dużo, za mało. Są adekwatne przeliczenia z uwagi na ilość mieszkańców w powiecie. Dlatego stąd chociażby powiat ostrucki ma 200 etatów, bo jest liczniejszym powiatem od iławskiego. Ja się cieszę, Szanowni Państwo, że i to też mówię z głębokim przekonaniem, że służba w policji zaczyna cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo młodych ludzi zgłasza się do naszej komendy, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym mundurem. Przypomnę, 61 podań w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o samą Iławę. Młodych ludzi, którzy chcieli pracować w naszej komendzie. Naprawdę po takim troszeczkę, nie powiem zapaści, ale no, takich trudnościach w latach 2020, 2023, 2024, to od ubiegłego roku, ten rok jest tego jak gdyby dopełnieniem. Naprawdę policja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o młodych adeptów, z czego bardzo się cieszę jako komendant, że nasi następcy rosną i będzie kto komu nas zastąpić.
1: Wątków dotyczących bezpieczeństwa na terenie Iławy jest o wiele więcej, dlatego do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
2: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
3: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu SK gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
4: Małgorzata Jędrzejewska,
5: Marta Milewska-Haska,
6: Anna Okuniewicz.
3: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
4: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych imprez, które organizujemy, czyli na przykład śniadania, rozmawiamy z mieszkańcami o sprawach społecznych i też słyszeliśmy głosy, że brakuje takich imprez właśnie, gdzie można wyrażać siebie. No, w związku z tym postanowiliśmy ruszyć Mikrofon dla Każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz. Być może ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć. Może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać. Tak samo. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni i ciała bardziej statycznie, to jak najbardziej najbardziej zapraszamy.
3: Wszelkie odgłosy paszczą pożądane.
4: Tak jest, zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania prześmiewczego, napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora. Każdy może przyjść, oczywiście jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów, czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę, czy rodzic wyraża zgodę. To takie chyba najważniejsze.
3: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
4: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w Mikrofonie dla Każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz i popularny, jest znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
5: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego, że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
6: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Młyńską 25 czerwca o godzinie 18, 16, 30 lipiec też godzina 18 i 13, 27 sierpnia godzina 18. Można zabrać swój kocyk.
3: Żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać.
6: Się rozgrzać, posłuchać.
5: Spędźcie z nami miły czas, bądźmy razem na pikniku, jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci, może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska. Jesteście wszyscy mile widziani i zaproszeni.
3: No właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
4: Tak, to absolutnie. Żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące, moderujące też będą śpiewać, w związku z czym no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość i to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie uczynić, stworzyć jakąś taką wspólnotę, tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy. Od was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas, to od was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
3: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
4: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo, to będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją, czy z jakimiś tam instrumentami. Ale powiem tak, 25 w czwartek zapraszamy was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo, nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
3: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
4: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją, żeby sobie akompaniować. Fortepianu raczej nie proponujemy, ani pianina, bo to jednak troszeczkę może być skomplikowane.
5: Chyba, że wniesiecie.
4: Chyba, że sami sobie wniesiecie. Jeśli ktoś ma skrzypce też, flet, takie instrumenty, trąbka, tuba, takie instrumenty kwiaty też są ewentualnie wskazane.
3: Ale to trochę z pogodą ryzykowne.
5: Może jam session.
3: Bo to będzie pod gołym niebem,
4: tak,
3: prawda?
4: Tak, to będzie pod gołym niebem i o ile pogoda nie pozwoli nam na rozpoczęcie, na przeprowadzenie wydarzenia tego dnia, będziemy zmieniać na kolejną datę. Także bądźcie z nami w kontakcie, zaglądajcie na profil Fabryki Inicjatyw Obywatelskich na Facebooku, tam na bieżąco mamy wszystkie informacje uzupełniane.
3: I nie stresujcie się, bo tutaj już sobie rozmawialiśmy poza anteną, że to nie będzie rejestrowane, jak wam nie wyjdzie, to i tak to poleci raz i nikt nie usłyszy.
4: Oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś sam będzie chciał, żeby mu nagrać, no to myślę, że niech przyjdzie z mamą, z ciocią, z babcią, czy z kimkolwiek i ten ktoś nagra, żeby to dalej w eter nie szło. Ale na pewno będziemy robić zdjęcia, więc jeśli ktoś nie chce, żeby jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemnie czas.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości.
5: Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś nie radzi sobie z dietą, to mamy doskonałych specjalistów, mamy dietetyków. I ja każdego pacjenta zachęcam do takiej wizyty u dietetyka. Ludzie boją się dietetyków, właściwie może nawet takiego tych zaleceń dietetycznych, bo uważają, że jak pójdą do dietetyka, to dostaną bardzo restrykcyjną dietę. No i właśnie to jest błąd, bo to nie są diety restrykcyjne, tylko to są diety, którymi ludzie się najadają. One są tak ułożone, są nastawione na te dobre składniki odżywcze, sycące składniki odżywcze, po zjedzeniu których my nie czujemy głodu, a przy okazji obniżamy energetykę takiego posiłku. Czego unikać? Ja bym powiedziała bardzo krótko, przetworzonej żywności. Powstaje w procesie przetwarzania termicznego, chemicznego, żywność, która zawiera dodatki, które nie występują w naszej tradycyjnej kuchni. Jest dodane coś, czego my nie mamy w kuchni, nie mamy w szufladach, szafkach. To są produkty, które dodają nam smaku, zapachu. To są jakieś emulgatory, stabilizatory, konserwanty. To są też produkty, składniki modyfikowane, na przykład skrobia modyfikowana, tłuszcze, które ulegają przeróżnym procesom, które są utwardzane na przykład, ale też to są substancje, które polepszają strukturę żywienia, żywności, czyli na przykład żywność nam chrupie pod zębem. Po taką żywność chętniej się sięga. Takie są badania, że ludzie bardzo lubią taką żywność, bo ona chrupie, bo ona troszkę inaczej smakuje, bo daje większą sytość. Ale ta sytość jest na chwileczkę. Za jakiś czas robimy się bardzo głodni, ponieważ nie jest to żywność, która daje nam dobre składniki odżywcze. Drugą taką rzeczą, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o żywności wysoko przetworzonej, to jest to, że to jest żywność, która jest łatwiej przez nas trawiona. Nie potrzebujemy za dużo energii do tego, żeby tą żywność strawić. Dajemy dużo kalorii, bo żywność wysoko przetworzona ma dużo kalorii i dajemy mało energii, która nam tą żywność spala, więc bilans jest dodatni. Ta żywność dostarcza nam więcej też niedobrych składników. Jeżeli mamy kupić sobie płatki zbożowe na śniadanie, kupmy płatki górskie, dlatego że to są płatki nieprzetworzone. One zawierają też dużo błonnika, a już płatki błyskawiczne są tego błonnika pozbawione. Ta sytość będzie szybko, ale będzie na krótko. Żywność ultraprzetworzona jest bardzo szeroko dostępna, bardzo łatwo dostępna, jest też tania, bo o to chodzi w tej żywności. Im bardziej przetworzoną żywność kupimy, tym szybciej ją przygotujemy, chociażby to są jakieś gotowe produkty, niesie to ogromne zagrożenie. Coraz więcej się mówi o tym, że jest to główna przyczyna tego, że ta choroba otyłościowa tak bardzo, tak szybko narasta.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
7: Dzień dobry.
3: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
7: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
3: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
7: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
3: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na Wasz specjalny, dedykowany numer?
7: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601-100-100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601-100-100 oraz 984.
3: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
7: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy, najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską, w takim zakresie, żeby to głównie iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała. Na dwóch kąpieliskach w Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza, będzie zatrudnionych po trzech ratowników w okresie wakacji.
3: W jakich godzinach?
7: 10-18.
3: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
7: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jezioraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpieczne. bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
3: Odbywało się ostatnio znakowanie Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziorak do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jeziora, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
7: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na Wielkich Jeziorach Mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo, to na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jezioraku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
3: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie do pływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości i trzeba uważać, bo na przykład tutaj płycie.
7: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
3: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
7: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecie. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus jeden, plus dwa stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść z duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no, można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
3: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u Was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
7: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jezioraku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś środkową część tego jeziora, no to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować jak w niedzieraka, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
3: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły Wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
7: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć,

0: dostaniemy.
1: Korzystając z okazji, też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w Opru od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć. Po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
2: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
1: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
2: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
1: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
3: Eski Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława specjalista od siatkówki z 40-letnim albo i dłuższym stażem, Mieczysław Pietroczek.
4: Witam serdecznie, słuchacze Radia Eska.
2: 40 lat stuknie w tym roku. W 1986 zawiązał się zryw Wolei Iława. Dużo przeobrażeń przeszedł przez tych 40 lat. Kręgosłup jest ten sam, trenerski zwłaszcza.
4: To znaczy kręgosłup trenerski, tak. Moja osoba mojej żony, która od początku była ze mną, i w międzyczasie ludzie, którzy z nami współpracowali, pomagali, ale no tak faktycznie, zaczęło się to taką fajną, młodzieńczą, można powiedzieć, przygodą. Ja jeszcze wówczas student czwartego roku AWF-u w Katowicach, to zaznaczę, dojeżdżający na dziennych studiach z Iławy do Katowic, ponieważ w Iławie już pracowałem w mechaniku w mojej szkole, do której wróciłem jako absolwent. No i warunek był taki, że muszę pracować, bo jest szansa, że dostanę etat wkrótce, że dostanie się mieszkanie, coś tam, także skusiło mnie to, no i dojeżdżałem co tydzień. Poniedziałek, wtorek praca w mechaniku, w środę wieczorem wsiadałem do Zakopianiaka, słynnego pociągu Strzała. Jechałem całą noc do Katowic i potem już czwartek, piątek, sobota zajęcia w Katowicach i tak co tydzień. Teraz pewnie bym tego nie zrobił, ale wówczas młodzieńcza werwa, siły inne, no i fajna chęć, bo właśnie ten zryw, zaczęła się siatkówka. Młodzi uczniowie z mechanika zapalili mnie do tego. Ja byłem ich takim, można powiedzieć, szóstym zawodnikiem, również grającym. No i tak powstało, na zasadzie pasji, takiej spontaniczności i fajnej grupy młodych ludzi.
2: Jak mówimy zawsze o wydarzeniach i meczach, które rozgrywacie tutaj na lokalnym podwórku, to jednak kobiety dominują w tej dyscyplinie lokalnie.
4: A zryw tak naprawdę to był męski twór na początku, poprzez rozgrywki szkolne, takie tu lokalne, można powiedzieć, taka liga zakładowa, od tego zaczynaliśmy, bawiliśmy się w TKKF-ie, potem właśnie zgłosiliśmy zespół do rozgrywek ligowych, a w międzyczasie nie próżnowałem, tak jak mówię, miałem wiele energii, praktycznie rok po utworzeniu zrywu zaproponowano mi pracę, jakby kontynuację pracy świętej pamięci Stanisława Piaska w Jezioraku. On wówczas już odchodził na emeryturę, trochę zdrowie mu nie pozwalało. Ja zastąpiłem go na tym stanowisku trenera i kontynuowałem jego wcześniejsze dzieło pracy z dziewczętami. Równocześnie IKS Jeziorak i SKS Zryw, to znaczy, bo to był SKS i Zryw dlatego, bo mechanik właśnie to był Zryw, to SKS się nazywał Zryw, dlatego tego Zrywu nigdy nie wymyśliłem ja, tylko ja po prostu kontynuowałem dobre tradycje tej szkoły.
2: Jesteście też na dwóch podwórkach siatkarskiej, że tak powiem, znani i teraz nie wiem, na którym bardziej, czy na płycie halowej, czy jednak siatkówce plażowej?
4: No nie,

0: Wszystkim to się udaje, a nam się udawało przez bardzo wiele lat, gdy tam na początku lat 90. właśnie przy mechaniku powstały te pierwsze boisko, można powiedzieć, wówczas nie znaliśmy zasad nawet tej gry plażowej, bo to takie doniesienia były gdzieś tam z tych plaż w Stanach Zjednoczonych, a zaczynaliśmy się w to bawić, a potem no podglądaliśmy innych, szukaliśmy nowych rozwiązań, no i zaczęło się szkolenie i udziały w zawodach. Myślę, że równomiernie, ponieważ potrafimy zejść z hali i grać w plażówkę i również sukcesy osiągaliśmy, były lata, taki szczególny rok 2014, gdy olbrzymie sukcesy mieliśmy halowe, ale również w tym samym okresie mieliśmy olbrzymie sukcesy plażowe. Największe, można powiedzieć, w tym roku, takie jakby apogeum było. Czyli można, bo wielu się zastanawiało, czy to można łączyć. Można, no. Tylko szkoda, że w dotacji nie jesteśmy ujęci jako siatkówka, a nie dwie dyscypliny olimpijskie, jaką jest piłka siatkowa i siatkówka plażowa. Ale jakoś sobie radzimy. Myślę, że będziemy mieli mówić o pieniądzach. Postaram się przynajmniej.
1: Tutaj ostro pomagacie czołowej chlubie województwa warmińsko-mazurskiego w pluslidze grającej, czyli AZS-owi. On często gęsto z powodu remontu Urani w Iławie grał. Teraz już nie, ale ciągle macie kontakt.
0: Tak, cały czas. No, mieliśmy wcześniej też już, ponieważ czy to mecze właśnie takie towarzyskie AZS rozgrywał u nas w naszej hali. Wówczas też pomagaliśmy przy tym. No i gdy tylko pojawiła się taka inicjatywa, że w naszej hali przez, no nie wiedzieliśmy przez ile jeszcze na początku, ale się okazało, że prawie przez 2,5 roku rozgrywki były plus ligi. No, byliśmy bardzo zaangażowani jako wolontariusze, dzieci pomagające przy tym turnieju, no a ja osobiście no, bardzo dużo starałem się pomóc. Praktycznie miałem dwa takie dni przy meczu wyjęte z życia, ponieważ no, od początku do końca starałem się pomóc zespołom, które przyjeżdżają, nie tylko AZS-owi, ale również tym przyjezdnym. A przy okazji też coś tam podejrzałem jako trener, bo zawsze byłem ciekawski i był to dla mnie kolejny jakby warsztat potwierdzenia tego, co robię, czy robię to dobrze, czy źle. Mogłem porozmawiać z trenerami. Mamy w Polsce naprawdę bardzo dobrych trenerów w plus lidze. Wielu z nich znałem, z wieloma zawodnikami również się znałem, także fajne było takie spotkania miłe i był to fajny czas dla mnie, dla młodzieży również, piękna przygoda z wolontariatem, tym halowym.
1: No i udało się zobaczyć wychowanka swojego po latach w akcji.
0: Tam sukcesywnie Przemka widziałem zazwyczaj, czy to w telewizji, grał w zespołach właśnie plusligowych, Przemka Stępnia. No na pewno miłe to było zawsze, gdy przyjeżdżał, fajnie widzieliśmy się na hali, rozmawialiśmy, zresztą do dzisiaj mamy fantastyczny kontakt i nie ma problemu, jest blisko nas, gdy mamy te świąteczne gale, czy przy okazji letniej gali. Zawsze jest. Nawet został laureatem ostatniej letniej gali z żoną, też siatkarką.
1: Kto jest teraz najbardziej znanym, rozpoznawalnym właśnie z tej waszej szkoły takim medialnym, oprócz Przemka, na rynku siatkarskim?
0: Myślę, że najbardziej Przemek. Te lata ostatnie, wcześniej była to Patrycja Polak, odeszła od nas do klubu pierwszoligowego, a potem grała już w zespołach ekstraklasy, również grała w lidze włoskiej, w reprezentacji Polski. No, Maciek Rudol, wiadomo, nasz plażowicz, nasza można powiedzieć plażowa legenda, który no, zdobywał medale Mistrzostw Europy, Świata i ten medal Mistrzostw Świata do lat 23, którego byłem świadkiem, bo na szczęście to mistrzostwo odbywało się w Mysłowicach w 2014 roku wspomnianym. No, byłem tam na trybunach, gdy śpiewaliśmy, bo się zepsuła aparatura i trybuny odśpiewały hymn Mazurka Dąbrowskiego, również śpiewałem wraz z rodzicami Maćka, z przyjaciółmi. No nie ukrywam, jedna z chwil właśnie fantastycznych w sporcie, kiedy łzy same cisnęły się i leciały bardzo mocno łzy, ale łzy szczęścia.
1: A najmłodsze roczniki, teraz jacyś podopieczni, gdzieś udało się ich wepchnąć na wyższe obroty?
0: No wciąż to czekamy, no taka w ubiegłym roku dziewczyna, która 4 lata spędziła w naszym klubie od początku do końca, odeszła, nie z mojej akurat przyczyny, do Olsztyna. Mówię tutaj o Gabrieli Jakubowskiej, która zdobyła Mistrzostwo Europy w ubiegłym roku. Gratuluję jej, aczkolwiek trochę miałem inny pomysł na rozwój tej dziewczyny, ale poszła swoją drogą.
1: A macie ten sam problem, bo jak rozmawiamy z trenerami różnych dyscyplin, między innymi koszykówki, to zawsze jednak poważnym problemem i kluczowym etapem stają się studia tych zawodników, czyli jak już wyjeżdżają, to nie wracają. I to też się potwierdza?
0: Tak, no nawet przykład mój prywatny, rodzinny. 4 moje nasze córki, wszystkie siatkarki, wszystkie w zrywie do końca, do matury. Po maturze wyjeżdżały z Iławy, właśnie kontynuując grę, studiując, wszystkie skończyły dobre uczelnie. No bo nie ukrywam, no w Iławie nie ma najlepszych uczelni, nie jesteśmy zagłębiem uczelnianym i to jest jeden z powodów, oczywiście, że tak. Kiedyś takim powodem było dla chłopaków wojsko, bo niestety kończyli maturę i musieli gdzieś uciekać na studia, bo w Iławie w ogóle nie było żadnej uczelni. Czekało na nich bilety do wojska, więc szybko uciekali. Natomiast no teraz oczywiście jest taka sytuacja, że nawet mamy taki pomysł, że tylko szkolimy do tego momentu właśnie juniorki, czyli tego etapu etapu do matury i dziewczęta, i chłopcy, mniejszej ilości chłopcy, ale dziewczęta głównie, no wyfruwają, no, ale też sobie układają w miarę życie, bo można fajnie. Wielu mamy wychowanków, którzy aktualnie grają jeszcze w drugoligowych zespołach, czy w pierwszoligowych niedawno zespołach, w tym zapleczu ekstraklasy, kończyli studia, także siatkówka na pewno pomaga im właśnie w tym takim przejściu z tego uczniowskiego życia przez studenckie do tego dorosłego życia.
1: Jakie jest zakusy, żeby zrobić coś więcej niż te juniorki, kadetki, młodziczki w Iławie, czy obecnie nie za bardzo jest kim?
0: Nie tyle kim, co w czym, czyli miałem o tym nie mówić o FOS-ie, ale no, niestety jest to nieodzowny czynnik. Tak. Nikt za darmo nie pojedzie z zawodniczkami w odległe tereny w Polsce. Koszty, nasze koszty takiego zespołu młodzieżowego, który mamy na poziomie juniorek młodszych, młodziczek i kindera, czyli tam mini siatkówki plus plażówka, to jest około 120 tysięcy rocznie, które wydajemy. No, dotacja jest około 36-8 tysięcy z miasta, a resztę musimy sami zdobywać te środki i pozyskujemy te środki. Natomiast druga liga, no to jest co najmniej 3-4 razy tyle.
1: To przejdźmy teraz do sprawności młodzieży. Jak ona się zmieniała na przestrzeni tych 40 lat? Faktycznie się zastały trochę te roczniki młodsze, czy są nadal sprawne?
0: Tu jest przykry temat. Ja nie tylko jako trener, ale jako nauczyciel wychowania fizycznego ten problem już widziałem dawno, ponieważ szczególnie pracując w szkole średniej, przychodziła ta dzieciarnia po podstawówce czy po gimnazjum, no i coraz bardziej im dalej to szło, tym bardziej były problemy. No nie tylko szkoła, bo szkoła też pewnych rzeczy nie zrobi, nauczyciel nie zrobi w szkole podstawowej pewne rzeczy, gdy nie ma do tego środków. Bazy często są to takie bariery, aczkolwiek tutaj uważam, że można przycisnąć i można to zrobić. Ale również te bariery takie, które no są na co dzień dzisiaj. No niestety pojawił się internet, pojawiła się komórka. Te dzieci częściej przebywają w domu, rodzice ich wyganiają. Kiedyś nas, moje pokolenie, myślę, że i pana redaktora pokolenie, było właśnie zaganiane do domu z podwórka przez rodziców, a teraz jest często wyganiane, bo wiemy jak to jest. Tam na tym podwórku no, działy się różne rzeczy, ale też dużo dobrych rzeczy działo się, takich jak tam właśnie ta bieganina, granie w różne, wymyślanie gier, czyli tak jakby zdobywanie tej sprawności ogólnej, która jest potrzebna, czyli żeby dzieciak umiał biegać przodem, tyłem, skakać, wyskakiwać, wykonywać elementy na trzepaku, te tam wymyki różnego rodzaju, popisując się, gra w klasy, czy gra w gumę, to były te elementy. 35 lat temu, jak przychodzili do mnie chłopcy do mechanika po 8 klasie, nie grający nigdy w siatkówkę, przychodzili na trening i po pół roku byli już naprawdę gotowymi do gry. Teraz takiej możliwości nie ma. Teraz nabory robimy w 4, 5, 6 klasie, w tym złotym wieku dziecka i tam staramy się te dzieci uczyć, nauczyć, jak tam załapią, no to już pojedyncze przypadki 6, 7 klasa, ale naprawdę bardzo ciężko, żeby taki dzieciak przyszedł w późnym wieku, no bo nie ma tej sprawności, no po prostu jest to przeszkoda, jest to bariera na drodze właśnie tej gry, a siatkówka jest grą bardzo techniczną i naprawdę tej techniki jest tak dużo, no że nie do opanowania. Teraz w strukturze treningu na 2 godziny 40 minut poświęcamy na sprawność. Kiedyś na tą sprawność poświęcaliśmy 15-20 minut. Teraz 40 minut poświęcamy na sprawność, dopiero potem wchodzi siatkówka. Bo inaczej byśmy w ogóle nie mieli żadnych wyników, że nie nauczylibyśmy tej młodzieży.
1: Na przestrzeni tych 40 lat coś w zasadach siatkówki się zmieniło? Gry?
0: Wielka ewolucja. Od początku nawet mojej takiej kariery trenerskiej przez te 40 lat to przeszliśmy bardzo dużo od tego. Kiedyś tam zagrywka net to była już błędem, teraz nie jest takim błędem. Wprowadzono zawodnika libero, ewolucja w tych odbiciach górą, dołem, kiedy podwójna, kiedy niesiona, rzucona, te elementy. Teraz znów zapowiada FIFA-B, znów Federacja Światowa, zmiany w przepisach, które są rzeczywiście znowu takie rewolucyjne. Zawsze jestem za zmianami, staram się, żeby rozwój powinien następować i jestem za. Jest ciekawsza siatkówka moim zdaniem, a już przede wszystkim telewizja. No telewizja spowodowała, że siatkówkę naprawdę, ja wolę naprawdę tak szczerze oglądać w telewizji mecz niż na żywo. Podczas tych wspomnianych meczów AZS-u często było tak, że no byłem na żywo, ale jak wracałem do domu i za 2-3 godziny była powtórka, to bardzo chętnie oglądałem powtórkę tego samego meczu, na którym siedziałem, bo mogłem zobaczyć trochę więcej siatkówki, bo tam troszeczkę musiałem być skoncentrowany na inne rzeczy i tej siatkówki tak nie widać.
1: Jak to zawsze w szkole powtarzali, stań dalej, to zobaczysz więcej, czyli lepiej widać po prostu z szerszej perspektywy. Nabór to w zasadzie cały rok prowadzicie. Jakie jest zainteresowanie? Mniej więcej równy podział kadetki, juniorki, młodziczki, czy jednak gdzieś udaje się więcej skompletować?
0: W zawodach uczestniczymy w tych kategoriach, natomiast nabór prowadzimy na poziomie 4, 5, 6 klasy. Takie nabory ogłaszamy. No był taki moment, kiedy przerwaliśmy ogłaszać nabory. Tą grupę akurat prowadzą moje trenerki, czyli moja żona Małgorzata to najmłodszą i trenerka Monika Gromadzka tą grupę, taką kadra B, przejściowa między kadrą A. Faktycznie były takie momenty w ubiegłym sezonie, że no mieliśmy na treningu po 75-78 zawodniczek ćwiczących. Fakt, że to są 3 sektory, podzielone na te 3 sektory nas 3 trenerów. Też fajne rozwiązanie, bo mamy praktycznie w 2 godziny 3 treningi zrobione, ale no ta ilość była tak duża, że musieliśmy się ograniczać tylko do pewnych elementów, niektórych już nie mogliśmy mogliśmy zrobić, było to za dużo. Aczkolwiek serce radowało, no bo ciągle były telefony, ciągle zainteresowanie siatkówką, bo to cieszy z jednej strony, z drugiej blokuje nas baza. Na pewno gdybyśmy mieli większy dostęp do bazy szkoleniowej, byłoby łatwiej, bo byśmy rozłożyli to na 5 dni. No a mamy niestety tylko 3 dni i to często piątki nam wypadają, bo w hali są różnego rodzaju imprezy i tracimy na tym. Także tu nabór to jest na poziomie 4., 5., 6. klasy i tak zachęcamy. Ja jako nauczyciel wykształcony przez studia wiem, że to jest taki złoty wiek dziecka i z mojego doświadczenia wynika, że w tym momencie rzeczywiście te dzieci mają taką tak zwaną smykałkę. One wszystko potrafią, są bardzo uzdolnione koordynacyjnie, bo potem to zanika. Takie okresy właśnie ich wzrastania, rozwoju osobowości trochę inne i jak tam nie załapią w tym złotym wieku dziecka, to potem są problemy. Można jeszcze oczywiście, ale już to troszeczkę jest trudniejsze zadanie i dla dzieciaka, i dla trenera. Dlatego zachęcamy, jak już rodziców w tym wieku właśnie złotym, 4., 5., 6. klasa, do tego, żeby no wciąż jeszcze mamy otwarte wrota do zrywu, chętnie zapraszamy na nasze zajęcia, no i nie płaczemy z tego powodu, bo naprawdę mamy, no, wczoraj na treningu było 68 osób. Cały czas jest tak, że pod tą 70 podjeżdżamy, pomimo, że tak za bardzo się aż nie reklamujemy w tej kwestii, tylko tak spontanicznie na naszym profilu na Facebooku.
1: Macie duży odsiew kandydatów, którym musicie powiedzieć, że no solki tutaj za dużo się nie da zdziałać?
0: No właśnie mamy z tym problem. Niedawno spotkałem się z moim wychowankiem, Sławkiem Banackim, który prowadzi również zajęcia takie pływackie i on mówi: Miciu, potraficie powiedzieć nie dzieciakowi? Bo macie na pewno takie dzieciaki, które, no wiesz, że nie, ty widzisz, że on nie rokuje. Ja mówię, no męczymy się z tym, raczej nie, no my też mamy taki problem. No jest to taki nasz problem, nasze serce, które starałoby się, żeby tym dzieciakom naprawdę pomóc. Także no raczej nie mówimy tego aż tak mocno, ale też nie przychodzą aż tak, brzydko mówiąc, słabe te dzieci, żeby to mówić. Czasami może by się chciało, bo jest trudniej, ale wytrzymujemy to i zachęcamy wszystkich. Gdzieś tam na jakimś etapie no odchodzą też ludzie, no bo są różnego rodzaju bariery z ich strony, czy to do jazdy, a szczególnie w ostatnim okresie Iława tak zakorkowana, że też rodzice, bo mamy też młodzież nie tylko z Iławy, ale tu z okolic Iławy, pod Nowe Miasto, pod Lubawę, pod Susz, z tych wiosek i ciężko dojechać do nas jest, a zajęcia mamy od 16, więc to jest ten godziny szczytu, także to są też pewnego rodzaju bariery. Czasami dzieciaki odchodzą, bo jednak więcej chcą skupić się na nauce, gdzieś tam rodzice bardziej tu jednak cisną, no my ciśniemy do siatkówki, ale też ciśniemy tego, żeby łączyć siatkówkę z nauką. Ja zawsze powtarzam, nie sztuką być siatkarzem, nie sztuką być naukowcem, ale spróbuj połączyć i zostań siatkarzem, naukowcem. Dobrze się ucz i bądź siatkarzem. Co roku przy końcu semestru czy końcu roku zbieramy i sobie tam gdzieś dyskretnie zapisujemy ich średnie ocen i naprawdę reagujemy. Gdy tam jest jakiś problem, no to wtedy rozmawiamy czy z rodzicem, czy nawet z takim zawodnikiem, ale też w większości nie mamy problemu. W większości jest sytuacja taka, że mamy no bardzo dobrych uczniów, także to nas bardzo raduje. No siatkówka jest taką grą, że niestety ten umysł musi być tutaj bardzo dynamiczny, jest to bardzo szybka gra, bardzo dynamiczna, te decyzje trzeba podejmować bardzo szybko i trafnie najlepiej i konkretnie sprecyzowane, także tu na pewno się tego elementu intelektualnego nie da oszukać. Jeśli chodzi o to, że kadetki, młodziczki, no to w rozgrywkach ligowych, tego nie przeskoczymy, są roczniki, które mogą grać i według tych roczników gramy. Natomiast tak jak mówię, jest kadra A, gdzie są zawodniczki, wiadomo, skupione wokół grania w młodziczkach, w kadetkach, w tych rocznikach.
1: Te najlepsze.
0: No można powiedzieć takie te najlepsze, ale też i najstarsze. Niektóre z nich, no jeszcze często na tych meczach w tak zwanym klaskaczu stoją i klaszczą tam. Też mają jakąś przygodę, też i dla nich jest przygoda. Też wielu chłopaków wspomina, że kiedyś z Przemkiem Stępniem był w jednej drużynie, wprawdzie nie grał, ale mu klaskał gdzieś tam, no i to takie, to jest też jakiś tam sposób rozwoju tego dzieciaka. No niestety Bozia talentem dzieli różnie, no nie wszyscy mają ten talent. To ma być dla nich właśnie fajna przygoda, fajne zajęcia, sympatyczni. Staramy się być trenerzy również dla nich, ile to się da, chociaż to bywa różnie, ponieważ jest, jak to moja żona mówi, hala jest duża, więc ja muszę do was krzyczeć, żebyście mnie usłyszały, a niektóre może odbierają osoby to, że jako jest tam się krzyczy na nie. To nie jest tak.
1: Ostatnio czytaliśmy, że powołania były robione i testowane zawodniczki. Jak to poszło?
0: To są takie konsultacje w tych najmłodszych grupach. Ten rocznik 2014, trzy nasze dziewczyny były na takiej konsultacji w Kętrzynie, odbywały tam się sprawdziany, jakieś tam gry, trenerzy odpowiedzialni za to oceniali te zawodniczki, punktowali i one według tych punktów, według takiej oceny będą potem ewentualnie powoływane właśnie na konsultację tak zwaną regionalną, która już jest takim wstępem później do reprezentacji Polski. No przez taką drogę wspomniana przeze mnie Gabrysia przeszła tutaj niedawno właśnie i właśnie od takiego szkolenia, od szkolenia przez kadry wojewódzkie można dotrzeć do reprezentacji narodowej. Równie w roczniku 2013, czyli tym drugim roczniku już troszeczkę wyższym, jedna nasza zawodniczka była, bardzo słyszałem dobre, pochlebne opinie, na razie opinie, jeszcze nie przyszły powołania kolejne. No i w roczniku tym takim już docelowym, można powiedzieć, na Olimpiadę Młodzieży, akurat też ja jestem też tam trenerem, uczestniczyłem w takiej 3-dniowej konsultacji w Braniewie i tam nasze dwie dziewczyny również uczestniczą, no i będziemy tam przygotowywać się do majowej Olimpiady Młodzieży, która się odbędzie w Łódzkiem. Jak co roku, tak ja zawsze powtarzam, ta mała olimpiada, ta Olimpiada Młodzieży jest takim wstępem do tego, że może kiedyś będziemy mieć olimpijczyka, który zagra, będzie grał w reprezentacji na prawdziwych igrzyskach olimpijskich, właśnie na tych, które dla mnie zawsze, jeszcze nie doczekałem tego, ale zawsze marzyłem i marzę wciąż jeszcze o tym, żeby wychować olimpijczyka. Także mam nadzieję, że zdążę jeszcze.
1: Patrząc na cały kraj, to jak wypada właśnie Iława i Warmińsko-Mazurskie? Jest kraj jakoś tak podzielony, że któreś województwo, któryś region to jest kuźnia tych talentów, czy nie? Czy to jednak porówno?
0: Trochę to się pozmieniało na przestrzeni lat. Był taki czas, kiedy Iława była bardzo wysoko. Byliśmy przez wiele lat najlepszym zespołem w siatkówce plażowej w Polsce, a w siatkówce halowej również zdobywaliśmy medale. Dwa medale Mistrzostw Polski, młodziczek, to nie jest taka przelewka zdobyte. I byliśmy tam wysoko w tych, można powiedzieć, rankingach i w takich poczynaniach. No ale troszeczkę pozmieniały się te struktury, jeśli chodzi o szkolenie w kraju. Powstały tak zwane szkoły mistrzostwa sportowego. Ma jakiś to sens może, ale założeniem tego było, żeby tam pozyskiwać zawodniczki z jakichś takich małych klubików, gdzie nie ma takiego szkolenia, ale pojawi się zawodniczka. A to do końca tak nie było. Często te właśnie szkoły mistrzostwa sportowego obławiają się, zbierając talenty, nie patrząc, czy tu jest dobry ośrodek, czy dobrzy trenerzy. Też to odczuliśmy. Porywają te zawodniczki do siebie i tam, o ile jeszcze te ośrodki osiągają jakieś wyniki i te dziewczęta trafiają do kadr narodowych, to okej, ale różnie to bywa. Niestety przykro mi powiedzieć, że często są to takie ośrodki, które po prostu sobie nabijają kasę przez to, że mają tam jednak dużą dotację przez to, że są szkołą mistrzostwa sportowego. Starym trenerem jestem doświadczonym i oglądając zawodniczkę 2 lata temu czy 3 lata temu, na jakimś tam poziomie oglądam ją teraz, i niestety jak ja nie widzę postępu, wręcz nawet troszeczkę w drugą stronę, regres, to jest przykro. Tam, gdzie ona powinna się rozwinąć wśród tych najlepszych, ona nie rozwija się, tylko można powiedzieć stoi w miejscu.
1: Zajrzyjmy jeszcze na plażę naszą, bo tutaj są, przypomnijmy, boiska piaszczyste, można sobie pykać w siatkówkę praktycznie przez całe lato, nawet odbywa się cykl tych meczów.
0: 30 lat już tworzymy, można powiedzieć, mistrzostwa Iławy i one są cykliczne i odbywają się przez 30 lat. Natomiast to lato z beach volley też cieszy się różnym zainteresowaniem. Kiedyś cieszyło się większym zainteresowaniem, gdyż było mniej również tych turniejów w Polsce, gdy ta siatkówka parzywa nie była aż tak popularna. I też my nie oferujemy na tych zawodach jakichś kokosów, a są ośrodki, które nie robią tego profesjonalnie dobrze, ale mają takie źródła finansowe, że fundują nawet nagrody finansowe, gdzie u nas są tylko statuetki, i tam ludzie jadą. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli nie ma aż takiego zainteresowania, że to nasza tylko lokalna młodzież, to my i tak trenujemy wakacje, cały czas na tej plaży jesteśmy, spotykamy się, ale żeby przyjść i tylko grać swoimi zawodnikami tu i z okolic, to nie było to sensu, ale to co jest, robimy, uważam, robimy intensywnie, fajnie, staramy się coś tam jakieś nawet pozyskać, jakiegoś partnera, żeby jakieś tam drobne, to drobne, ale nagrody pozyskiwać. Jest to takie rekreacyjne zajęcie, ale plaża dudni. Ja jestem, serce mi rośnie, gdy ja kończę trening o 18, czy w wakacje, czy w tych okresach tam maj, czerwiec, a tu już czeka prawie 50-60 osób na te 3 boiska i tam się kłócą o to, kto wchodzi. Wystąpiłem z takim, przez wiele lat występuję już o rozbudowę tych boisk, o rozbudowanie 4. boiska, które mieści się tam, tylko kwestia przesunięcia o 5 metrów, o zrobienie jakichś małych trybunek, ogrodzenia tego terenu, bo naprawdę fajnym ośrodkiem by się to stało na dzikiej plaży. Niestety tak, problemy są, wiadomo, nie ma mnie w polityce, więc nie ma tego. Ktoś mi powiedział, że powinienem startować na radnego, wtedy bym sobie załatwił tutaj. Ja nie myślę, żeby być radnym, to trzeba sobie załatwiać, tylko radny ma załatwiać dla nas, a dla wszystkich wszystkie problemy. Nie, że każdy sobie załatwi, zostanie radnym dla siebie. Także nie zostanę radnym nigdy. Dla mnie moją polityką jest siatkówka i zrywola i wychowanie młodzieży, a o te boiska wciąż będę walczył. Wciąż my dbamy najbardziej o te boiska, bo my tam staramy się maszyną zmiękczać te boiska, równać te boiska, nasz sprzęt, siatki, linie, tam wszystko jest rozłożone, także praktycznie duży wkład robimy. Nie zawsze zauważane, ale nie dlatego zauważenia my robimy, tylko dlatego, żeby cieszyło nas oko i serce, gdy właśnie wychodząc z tych zajęć widzimy te tłumy, które idą na dziką plażę, żeby grać w siatkówkę. Plaża miejska to powinno być miejska, czyli miasto powinno to o to zadbać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak były te boiska robione, chodziłem drzwiami, oknami, wyrzucali mnie. To był mój pomysł na zbudowanie 4 fajnych boisk i wiem, jak budowano. Budowano je bez mojej wiedzy. W tym czasie dodam, że z Urzędu Marszałkowskiego był telefon z Olsztyna, żebym pomógł przy budowie boisk w Olsztynie. Czyli tam mnie zauważono, a w tym moim mieście tu niezauważony byłem. Było wiele błędów, musieliśmy tam przekopywać słupki, bo było niezgodnie z przepisami i nie moglibyśmy zawodów rozgrywać. Niestety, szkoda, że jak ktoś się zna na czymś, nie jest akurat do tego brany, tylko po prostu są fachowcy, którzy jak zwykle potrafią spieprzyć tą robotę. To siatki, kiedyś tak było, że każdy musiał ze swoją przychodzić. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, faktycznie faktycznie ten zryw już się tak, można powiedzieć, obłowił, ten sprzęt gdzieś tam zawsze mieliśmy, bo mieliśmy zgrupowania wyjazdowe, więc zabieraliśmy, kupowaliśmy ten sprzęt, było tyle tego sprzętu, że stwierdziłem, że eksperymentalnie najpierw na tydzień, potem na miesiąc rozwiesiliśmy siatki, potem położyliśmy te linie, czy ukradną, tak oczywiście z zagadką, nie ukradną, tam czasami są poniszczone, urwana linka, bo niektórzy się wieszają na tych siatkach, żeby obniżyć sobie, to można tak spokojnie sobie tam obniżyć, one są do dyspozycji, ja marzę, żeby to były takie fajne, profesjonalne, jak w starych jabłonkach, bo tam pracujemy, wiem jak to wygląda, i ogrodzone, żeby to było pomieszczenie, żebym tam nie widział biegających po boisku, co niektórych pseudosiatkarzy z papierosem w ręku, bo tak nie powinno być. Wciąż jeszcze mam marzenia, wciąż mimo mojego wieku, wciąż jeszcze marzę i mam pomysły na to, tylko żeby mnie chcieli posłuchać, żebym ja, nie będąc radnym, mógł w tym mieście coś jeszcze stworzyć, pomóc i naprawdę zbudować. Fajnie, że turyści przychodzą. Turyści, ja widzę tych turystów, którzy przychodzą, którzy właśnie podziwiają nasze zajęcia, naszą grę. Bardzo fajne te zajęcia są. Jako te 17 turyści chodzą i widziałem dokładnie taką scenę. Podziwiali, klaskali nam, że takie fajne akcje gramy i tak przechodząc tą alejką, chcieli zrobić taką nawrotkę sobie dołem przez plażę tamtędy, bo akurat to byli turyści, chyba w Tifi oni mieszkali w tym czasie. No i wracając przez tą do góry usłyszałem ich taką recenzję, można powiedzieć, i opinię. Zobacz, tu tak fajnie ta młodzież, a tam jak to może być tak? Myślę, że chyba wiemy, o jaki problem chodzi. Dzika plaża jest fajnym miejscem, naprawdę, gdzie można by było czas spędzać. Ja wiem, co tam się dzieje, naprawdę, jest mi przykro. Ja, stary pedagog, z tym czułym sercem na te wyrazy, na alkohol, na inne rzeczy, no widzę tam, mówię tak, do płotu jest fajna sprawa, za płotem już nie zawsze jest fajna sprawa. Z tym też warto by było. Rozmawiałem jako przewodniczący Rady Sportu wielokrotnie z naszymi władzami na ten temat. Oni mówią, co my możemy zrobić, my zgłaszamy na policję. Tego powinno się naprawdę siąść porządnie, podjąć decyzję, bo tak nie może być, że my tu gramy. Często zwracam uwagę tej młodzieży, pseudomłodzieży za płotem, stojący z papierochami, żeby troszeczkę odeszli dalej, bo tu mówię, zobaczcie, oni mają przerwę, piją teraz wodę, trenują, a wy dmuchacie na nich te papierochy wstrętne i zioniecie alkoholem. No oczywiście słyszę wyrazy, tu szkole, młodzież i staram się ich wychowywać, a za chwilę to są metry. Jest brak tego wychowania, brak reakcji i brak reakcji naszych służb, bo ja tych służb naprawdę nie widzę. Jakie ja widzę, to one przejeżdżają sobie, popatrzą na dziewczyny trenujące w siatkówkę, a nie na ten problem, który tam jest właśnie na tej plaży, tam na tych ławeczkach.
1: Zajrzyjmy jeszcze do Starych Jabłonek, tam coroczny międzynarodowy wielkie święto siatkówki. Zryw Wolej też tam pomaga.
0: No tak, od samego początku, czyli od 2003 roku, można powiedzieć, kolejne pokolenie uczestniczy w tych właśnie w tym wolontariacie. Zaczynaliśmy od Mistrzostw Europy do lat 23, potem przez te Puchary Świata, Mistrzostwa Świata. W tym roku, w sierpniu, od 10 sierpnia będziemy do 14 będziemy pracować jako wolontariat przy historycznej imprezie, jaką będą Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn. Imprezy takiej jeszcze nie było w Polsce po raz pierwszy. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Już mamy, praktycznie zapisujemy naszych wolontariuszy ze zrywu. Oni muszą się wykazać. To nie jest tak, że każdy sobie może zostać tym wolontariuszem. Oni musieli się wykazać przez cały rok sumiennym trenowaniem. Te najmłodsze uczestniczyć jako wolontariat pomocy tutaj starszym koleżankom przy meczach ligowych. Też nie obchodzimy faktu nauki. To jest też istotny element. Także zbieramy tych wolontariuszy. To jest około przeszło 60 osób w Starych Jabłonkach, w hotelu Anders. Fajnie spędzone czasy. Dla młodzieży piękna przygoda. Spotkanie z najlepszymi, tym razem w Europie, pomagając im, podając piłki, równając boiska. Jesteśmy tam naprawdę. No i jesteśmy oceniani bardzo, bardzo wysoko przez wiele, wiele lat. Przez właścicieli hotelu Anders, ale nie tylko ich, przez władze Światowej Federacji również, czy Europejskiej Federacji. Także jesteśmy znani tam. Sędziowie, czy przedstawiciele właśnie tych federacji przyjeżdżają, no to z daleka już się do nas uśmiechają, widzą, poznają nas. Także jest to miłe, fajne, sympatyczne. No jesteśmy takimi dobrymi ambasadorami ławy w Starych Jabłonkach podczas takiej imprezy. Wspominanie przez speakera, w telewizji również.
1: A komu kibicujecie najmocniej?
0: Najlepszym siatkarkom i siatkarzom, ale oczywiście zazwyczaj Polakom, Polkom i naszym polskim parom siatkarskim. Był taki czas, kiedy właśnie kibicowaliśmy i pomagaliśmy Maćkowi Rudolowi, który grał właśnie na tych imprezach. Sylwia Pilarek również grała, Paulina Eska, o takie fajne nazwisko, również występowała na tych zawodach, a wcześniej byli wolontariuszami. Kiedyś Maciek mi opowiadał, że jeden z Brazylijczyków pyta go, słuchaj stary, ja tak ciebie gdzieś kojarzę, coś tak. On mówi, wiesz, 3 lata temu porównałem ci boisko, jak grałeś tutaj w Starych Jabłonkach. Taka fajna impreza, fajne mówi wspomnienie tego i takie, no fajne, można być podającym piłki, gdzie kiedyś można stać się zawodnikiem tym grającym na tych boiskach.
1: Także zachęcamy do rozpoczęcia przygody z siatkówką, bo tak może się to skończyć.
0: Oczywiście, że tak. I często kończy.
1: Zaprośmy jeszcze raz na treningi, kiedy można wpadać i czy w ogóle można, czy macie takie drzwi otwarte, że każdy może sobie przyjść, kibicować i kiedy? idę na halę.
0: Można przychodzić na treningi, ale chodzi o uczestnictwo, ponieważ no jednak wypraszamy osoby, które przychodzą sobie na treningi, żeby popatrzeć, pośmiać się coś tam, no bo różne są przypadki. A poza tym jest ustawa tak zwana kamilkowa, gdzie na tych zajęciach mogą przebywać osoby tylko, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, a więc nie wpuszczamy tak szczególnie młodzieży, żeby sobie przyszła tak zwaną bekę kręcić tam z trybun, z dziewczyny, z koleżanek ewentualnie, ale zapraszamy na zajęcia oczywiście do hali miejskiej w Iławie. Wcześniej warto zadzwonić do zrywu, zrywolej napisać, wszędzie wyskoczy, co jest, adres i telefon. Dzieci 4., 5., 6. klasa szkoły podstawowej, no przy dobrych warunkach fizycznych 7., 8. klasa jeszcze przyjmiemy, ale to będziemy takie próbne treningi robić. Także tu wciąż jesteśmy otwarci, ale mam nadzieję, przykro mi mówić, że to tłumy nie będą, tylko pojedyncze przypadki, które będziemy tutaj szkolić, bo nie zmieścimy się po prostu. Walczymy o miejsce na hali, ale jeszcze nie teraz, ale te 70 osób to naprawdę jest dużo na jednym treningu i wyciskają z nas ostatnie poty.
1: No to wszyscy zgłaszają, że niestety jeszcze drugie tyle hal, co Iława ma, by się przydało, żeby wszystkich pomieścić, bo sport się okazuje jest popularny i to chyba w każdym wydaniu.
0: Może by się przydała oprócz tej hali, ja myślę, że kiedyś rozmawiałem na ten temat z naszymi władzami, jakaś hala targowa, no ale wystawy kwiatów, jakieś takie dmuchańce, inne rzeczy, no to uważam, że no mogłoby być nie na hali widowiskowo-sportowej, czy spotkania z politykami, tylko w jakichś właśnie innych halach takich, jak ma Ostróda, wiele takich hal targowych, na których właśnie takie odbywają się imprezy. Jeżeli chodzi o sport, byśmy się naprawdę, my tutaj sportowcy halowi, ręczna siatkówka, koszykówka, halowa nożna, pomieścilibyśmy się.
1: 40 lat zrywu Wolej Iława, no i na koniec życzymy drugich co najmniej tylu, a zbliża się 50-lecie.
0: Tak, notabene to 2 listopada jest taka oficjalna data, ale chcemy troszeczkę zagiąć czasoprzestrzeń i trochę wcześniej zrobimy. Planujemy 19 września, dzień po moich 65 urodzinach, w dniu przejścia na emeryturę oficjalnie już, zrobić takie 40-lecie właśnie zrywu, gdzie zaproszę naprawdę wszystkich moich wspaniałych wychowanków, zaproszę przyjaciół, którzy byli z nami, byli tu również sponsorzy, partnerzy nasi. Dzisiaj już mówimy, że to będzie sobota, będzie fajny dzień, gdzie zaczniemy właśnie tą dzieciarnią najmłodszą. Wszyscy w zrywie będą mieć to święto i będzie to ciekawa, fajna impreza, na którą już serdecznie zapraszam słuchaczy Radia SK.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był trener siatkówki w Iławie Mieczysław Pietroczuk.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Muzyką się żyje. Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, 2 dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got A Feeling.
3: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
2: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
3: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem 1 wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem 2 razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu 2 gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu 3 listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji, pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać, wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy, przed chwilą wstałem, przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: I po reklamie.

Ezi. Na zakończenie 9 w Radiu Łezka dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Autopromocja.
2: Niech którzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje? To w euro!
8: Emocje rosną! Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: I po reklamie.
15: I ława na czasie.
16: Dawid Jakubowski. Zaglądamy na Kurzą Górę w Kurzętniku. Tu wczoraj i jeszcze dzisiaj odbywa się Quado Weekend. Będą skakały quady, odbywają się też inne atrakcje. Dziś akurat jeszcze do 18 możecie tam zawitać. To impreza charytatywna, zbierają na rzecz Michała i Szymona. A dzisiaj możecie też jeszcze zawitać do Lubawy. Tutaj odbywa się coroczna Lubawska Dycha. 15 już edycja, oczywiście zgodnie z nazwą dystans 10 km, ale są też krótsze. I to nawet dla kijkarzy, dzieci i młodzieży. Mogą występować, uwaga, w Lubawie utrudnienia w ruchu. A za tydzień w Iławie to będzie można odprężyć się na maksa z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi. Joga dla pokoju, joga na trawie w niedzielę od 10 na Wyspie Muńskiej w Iławie.
17: Muzyką się żyje.
18: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
19: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
18: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
20: Luzik.
21: Arbuzik.
20: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
21: Poluszaki pomagały. A takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
22: Ja też się super bawiłem.
23: Się dobrze bawiłam.
21: Tymi nagrywkami, wideo.
20: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
21: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
20: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
21: Tak.
20: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesce. To co wy na to, żeby zagrać Maja?
21: Tak, bardzo.
20: Jesteś za?
21: Tak, żeby wszyscy słuchali.
18: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swim, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka Polska rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na Czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
7: Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wesce, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: Polski od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquatlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: Wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No tego. A może.
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.
13: I ława na czasie.
14: Dawid Jakubowski, zaglądamy do Iławskiego Kinoteatru. Już jutro będziecie mogli pobujać pod chmurami, a to za sprawą koncertu specjalnego grupy Ponad Chmurami. Czyli dawka poezji śpiewanej połączona z wrażliwością w damsko-męskim wykonaniu. To w poniedziałek od 19 w Iławskim Kinie. Dwa tygodnie od tej imprezy nas jeszcze dzielą, ale już warto ją sobie zakodować do dopingowania. Rowery, bieganie, pływanie, czyli triatlon. Jednym słowem, w Suszu zagości w dniach 26 do 28 czerwca. W tym roku spory nacisk na aquathlon, bo będą odbywały się tu Mistrzostwa Polski. A jak przy sporcie jesteśmy, to już 90 zawodników zapisało się do Iławskiego Półmaratonu, który 6 września.
15: Muzyką się żyje. Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Jeski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: Kanada. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint, Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędność

0: Pary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja jest. Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
18: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
17: No oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
19: Luzik.
20: Arbuzik.
13: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
20: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
21: Ja też się super bawiłem.
20: Się dobrze bawiłam. Tymi nagrywkami, wideo.
13: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
20: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
13: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
20: Tak.
13: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
20: Tak, bardzo.
13: Jesteś za?
20: Tak, żeby wszyscy słuchali.
17: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie, Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie, a cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
22: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa
0: utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
17: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: I po reklamie.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr rok szkolny, to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
12: I po reklamie.
13: I ława na czasie.
14: Dawid Jakubowski. Już za tydzień wysyłamy Was na Wyspę Muńską w Iławie. Tu znów będzie tętniła życiem. Tym razem za sprawą jogi na trawie i Międzynarodowego Dnia Jogi w Iławie dla Pokoju. A w ramach tej imprezy praktyka jogi i tai chi. Będzie też mini koncert Agaty Tesław i będzie wspólne malowanie z Beatą z Pop-Up Art w niedzielę 21 od 10. A za tydzień w Iławie to wielkie młodzieżowo koszykarskie święto, bo przypominamy, już 19. edycja Broken Balla. 19, 20 i 21 czerwca sporo będzie się działo na ulicach Iławy i nie tylko.
15: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap w Nowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
16: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jen już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: A to idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Kierowca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer jeden na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu. Słuchajcie, w końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: SK.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No, tego.
9: A może...
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
18: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
17: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
19: Lexi, jakie emocje po meczu?
20: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
19: Jak to jest grać z taką ekipą?
21: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
17: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
22: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
23: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
22: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relax, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
18: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
17: Wspaniale się to ogląda.
18: A jak smakuje?
17: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
19: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: I po reklamie.

0: jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Wszystko brzmi lepiej.
14: W harmonii.
13: Dwa głosy współgrają.
14: Ze sobą.
13: Przekazują z lekkością.
14: Trudne wiadomości.
13: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
14: Betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
19: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
19: To w euro.
8: Emocje rosną.
19: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50%. 10% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: I po reklamie.
20: I ława na czasie.
21: Dawidzie Kubowskim. Zaglądamy na Kurzą Górę w Kurzętniku. Tu wczoraj i jeszcze dzisiaj odbywa się Kładą Weekend. Będą skakały kłady, odbywają się też inne atrakcje. Dziś akurat jeszcze do 18 możecie tam zawitać. To impreza charytatywna, zbierają na rzecz Michała i Szymona. A dzisiaj możecie też jeszcze zawitać do Lubawy. Tutaj odbywa się coroczna Lubawska Dycha. 15 już edycja, oczywiście zgodnie z nazwą dystans 10 km, ale są też krótsze. I to nawet dla kijkarzy, dzieci i młodzieży. Mogą występować, uwaga, w Lubawie utrudnienia w ruchu. A za tydzień w Iławie to będzie można odprężyć się na maksa z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi. Joga dla pokoju, joga na trawie w niedzielę od 10 na Wyspie Muńskiej w Iławie.
22: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
23: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
22: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
24: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
22: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
0: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia, a wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: Kaufmana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Yes, I am angry and high on illusions. Yes, I

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie zdać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
18: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
17: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
19: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
17: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
20: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. Wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: No, tego.
12: A może...
13: Także tak.
14: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie! Gdzie moja kasa?
19: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
21: I po reklamie.
22: I ława na czasie.
23: Dawid Jakubowski, zaglądamy do Iławskiego Kinoteatru. Już jutro będziecie mogli pobujać pod chmurami, a to za sprawą koncertu specjalnego grupy Ponad Chmurami. Czyli dawka poezji śpiewanej połączona z wrażliwością w damsko-męskim wykonaniu. To w poniedziałek od 19 w Iławskim Kinie. Dwa tygodnie od tej imprezy nas jeszcze dzielą, ale już warto ją sobie zakodować do dopingowania. Rowery, bieganie, pływanie, czyli triatlon. Jednym słowem, w Suszu zagości w dniach 26 do 28 czerwca. W tym roku spory nacisk na aquathlon, bo będą odbywały się tu Mistrzostwa Polski. A jak przy sporcie jesteśmy, to już 90 zawodników zapisało się do Iławskiego Półmaratonu, który 6 września.
24: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli 6 zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
25: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności
24: obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
0: Informował reporterski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekran.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: No, tego.
11: A może...
12: Także tak.
13: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Jedziemy.
17: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Disney Plus.
0: To jest mój czas.
19: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: A propozycja?
6: To nie jest jakaś wkrętka?
19: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: my heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping.
1: ESK Iława.
2: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
2: I po reklamie.
4: ESK Iława News. To jest magazyn reporterów ESK Iława.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio ESK Iława. I po drugiej stronie chciałoby się powiedzieć iławskie smoki jezioraka, ale tak, dzisiaj tylko jeden właściwie smok.
6: Tak, dzień dobry. Nazywam się Janusz Wajdagusek, jestem zawodnikiem iławskich smoków jezioraka. No i jestem tutaj chyba dzięki temu, że dostałem się do kadry narodowej trzeci rok z rzędu.
5: Gratulacje.
6: Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że to nie jest po raz ostatni, dlatego mam nadzieję, że będę kontynuował tą dobrą pasę. Wcześniej z mojej drużyny mieliśmy większą ilość zawodników w kadrze, no ale tam sprawy rodzinne troszkę kontuzji. Tu nastawiamy się na przyszły rok, na Mistrzostwa Świata, które są w Azji. Będziemy próbować

0: jak największą ilość zawodników prowadzić do kadry.
1: Mm-hmm. To dzisiaj, jako że pan jest jedynym pojedynczym smokiem tutaj na antenie, to dzisiaj trochę pana podpytam, a co, niech zazdroszczą, podpytam, jak pan trafił w ogóle na smoczą łódź?
0: To był taki trochę przypadek, bo generalnie przed smokami to pogrywałem sobie w koszykówkę, trochę w siatkówkę, tam u mnie na terenie gminy Biskupiec, bo pochodzę z gminy Biskupiec. Tak, kolega mnie zaraził tutaj, jakby przyjdź, zobaczysz, jest fajnie. Wysiłek fizyczny dla mnie to jest akurat frajda, więc obejrzałem sobie kilka filmików, akurat pokazał mi filmiki z zawodów basenowych, gdzie patrzę, że faktycznie tam jest mocny ogień, walczą chłopacy, idą jak normalnie na siekiery, bo to jest zawody basenowe, to jest całkiem co innego niż pływanie na otwartym akwenie. No i mówię, no cóż, przyjdę na miesiąc na próbę, zobaczę, może się wkręcę. Powiem szczerze, że tak po 2 tygodniach chodzenia na te treningi, które były tam chyba 3 razy w tygodniu, czy 2, już teraz nie pamiętam, to było chyba 6 lat temu już, no strasznie mnie wszystko bolało. No nie te mięśnia pracowały na łódce, co przy bieganiu w kosza czy w siatkę, nie?
1: Mhm.
0: No ale obiecałem miesiąc, mówię, choćby niech się pali, niech się wali, dotrwam do tego miesiąca. No i na koniec miesiąca akurat trafił nam, już zaczął się okres jakby letni, sezon zawodów. No jak już pojechałem z chłopakami raz na zawody, no to już byłem ich, także spodobała mi się ta rywalizacja, to, że drużyna jest, musi być drużyna jak rodzina, bo jeżeli nie, to w smoczych łodziach ciężko jest jakby wypracować taki wspólny rytm, tak samo w relacjach jak i na łódce, bo to jak ja teraz trenując nawet swoich iławskich smoków jezioraka, to zawsze mówię, że najważniejsze jest to, żeby było równo, a siła i technika to możemy na nie podpracować. No i to mi się spodobało właśnie. Taka dyscyplina na łódce musi być. Każdy ma swoje miejsce, mimo że mamy tam czasami 20, czasami 10 osób, zależy od tego, jaki mamy tam skład, w jakiej kategorii startujemy, to każdy ma przypisaną funkcję na łódce i tak samo ważną, mimo że, co po niektórzy uważają, że szlakowi są najważniejsi, ci na pierwszej ławce.
1: Szlakowi?
0: Tak, oni jakby nadają tempo, wiedzą, kiedy trzeba przyspieszyć, kiedy zwolnić, jeżeli robimy nawroty, to oni decydują, w którym momencie jakby, w takiej konsultacji trochę ze sternikiem. Oni prowadzą to wszystko, owszem, ale cała reszta roboty, tej ciężkiej, mozolnej roboty, to pozostała część łódki musi być zaangażowana na 100 lub nawet na 110%.
1: A sternik gdzie siedzi w takim razie?
0: Sternika mamy na końcu łódki, z tyłu. Mhm. I on ma takie duże wiosło z tyłu, coś a la na tych łódkach weneckich. I to jest właśnie taki bardzo potężny ster, i on stoi na samym końcu łódki, a z przodu łódki mamy bębniarza, który odlicza tempo, które nadaje dla całej łódki. No tak musi głośno uderzać, żeby na 20-osobowej łódce nawet ostatni zawodnik słyszał.
1: Często też na brzegu słychać właśnie to odmierzanie.
0: No tak, szczególnie jak jesteśmy na zawodach, nawet tutaj w Iławie, to jeżeli startują 4 łódki ze sobą, no to te pierwsze uderzenia, 4 są zawsze, wszyscy mają takie same, nie?
1: Mhm.
0: A później jakby każdy idzie swoim tempem.
1: Jak to wyłapać wtedy na zawodach na słuch?
0: No trzeba, no dlatego jest potrzebna ta koncentracja, te treningi, żeby wyuczyć się własnej łódki, własnych zachowań na łódce, własnych zmiany temp, czy komend od sternika. No bo czasami naprawdę, jeżeli płynie jedna łódka obok drugiej, a mamy bardzo podobne tempo, no to może się czasami pomylić.
1: To już wiemy, co jest trudne w tym sporcie, ale teraz powiedzmy o tym, co jest takie, no taki fan daje.
0: No fan. No.
1: Dyscyplina to się trochę kłóci ze słowem fun, czyli ta zabawa, taka radocha.
0: Tak, ale dyscyplina to ja bym tutaj raczej połączył, no dyscyplinę z poukładanym schematem na łódce. Mamy poukładane schematy, kto gdzie siedzi, za co odpowiada, jak przebiega cały bieg. Począwszy od samych komend na dzień dobry, przez start, ile tam mocnych uderzeń, jak szybkich, kiedy przechodzimy z tych szybkich w długie, kiedy musimy podrzucić, bo łódka nam siada, w cudzysłowie.
1: Co to znaczy siada, że zaraz zapaniecie?
0: Że nie, tu chodzi o to, że gubimy prędkość.
1: Okay.
0: Przychodzi po tym starcie jakby pierwsze zmęczenie.
1: Mhm.
0: I wtedy nagle się okazuje, że ta łódka, wszyscy wiosłują niby tak samo, ale to nam, jak to w cudzysłowie u nas się mówi, lekko siada, czyli tracimy prędkość. No i wtedy musi sternik zareagować, bo najłatwiej to mają wychwycić właśnie szlakowi. Oni wtedy czują na wiośle to większe obciążenie, i czują to, że łódka nam siada, bo czują to w ręcach po prostu. Nie? No, idzie komenda do sternika i jakby sternik tam swoimi komendami motywuje drużynę do tego, żeby jednak odzyskać tą prędkość, czy dać znać, kiedy robimy ten finisz. Często niektórzy lubią mieć dosłownie odliczane jakby starty, ile tam uderzeń. Odcinek 200 metrów płyniemy, zazwyczaj te sprinterskie, więc ile uderzeń w trakcie biegu. Kiedy wrzucamy jakby tak jakby tą szóstkę i lecimy cały odcinek, a kiedy redukujemy do samego finiszu. I to muszą być bardzo wyraźne komendy, żeby 20 osób na łódce musiało zrobić to w tym samym czasie, w takim samym tempie. Nie?
1: Pan mówi tutaj o matematyce, ja pytałam o tę radochę. To mi się znowu kłóci.
0: Dla mnie to jest radocha, bo to jest takie fajne poukładane. No, trzeba myśleć cały czas, jednocześnie fajny wysiłek fizyczny, cały czas koncentracja. No dla mnie to jest akurat radocha.
1: To teraz zapytam o bezpieczeństwo. Pytałam kiedyś Drakensów, którzy organizują właśnie te zawody, o których pan wspominał, Osmo, czy o złote wiosło Jezioraka, ale Drakensi mówią, że to jest bezpieczne i tak, trudno wywalić łódkę i wpaść do wody.
0: Jeżeli rozmawiamy o drużynach takich zaawansowanych, to jest znowu dyscyplina na łódce. Bez względu na to, co by się działo. Nie wstajemy, nie podnosimy się z łódki, bo jeżeli ktoś się podniesie, to traci równowagę. Może po prostu łódka się przechyla na lewo. Ktoś z prawej strony pomyśli, że się przewróci, podniesie się, poleci na lewo i dołoży te kilogramy do łódki, która wywróci się po prostu. Bo to jest ta dyscyplina, ustalone co i jak to robi, że nie wstajemy na łódce, nawet jeżeli jest jakieś zagrożenie. Nawet jest punkt numer jeden. Nieważne, co się dzieje, nie przestajemy wiosłować.
1: Byle do brzegu.
0: Byle do brzegu. Można zobaczyć czasami na zawodach basenowych. Sam byłem niejednokrotnie uczestnikiem takiego biegu, gdzie ludzie zawzięci nie dadzą sobie, że tak powiem, odebrać zwycięstwa i przy wiosłowaniu czasami nabiera się wody, a zazwyczaj na basenie się nabiera woda do łódki. I czasami jest tak, że wychodzę z łódki i mam do kolan wody, gdzie burta jest kawałek ponad wodę. Albo czasami nawet idziemy w tak zwanego trupa, że zatapiamy łódkę i te 2 metry na basenie sobie już podpływamy. No bieg jest powtórzony, no bo nie ma rozstrzygnięcia jakby, nie? Ale no, tak samo tutaj może się wydarzyć, że zła pogoda, fala jakaś przy nawrocie, może się wodę nabrać. Dlatego no podstawą jest to, że się nie wstajemy.
1: I umiemy pływać.
0: No i umiemy pływać. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, twierdzi, no uważa, że da radę. Te 100 metrów, czy tam 200 sobie przepłynąć swobodnie. A nie czuje się na siłach. To są kapoki sportowe, które w ogóle nie przeszkadzają w trakcie wiosłowania. A można sobie założyć asekuracyjne kapoki i one jakby może i trochę i takiego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny na tej łódce, że można się skupić tylko na wiosłowaniu, bo nie daj Boże coś się wydarzy, to ja jestem bezpieczny. Nie?
1: Ale trochę na widokach się też jednak skupiacie? Można troszeczkę podziwiać? Czasami pływacie blisko zachodu słońca, tak? No, to o takich godzinach? Tak.
0: No, pływamy o 19 we wtorek i w czwartek, akurat my i Ławskie Smoki Jezioraka. Tutaj naszą jakby taką zajawką jest od 2 lat bodajże, albo może i dłużej. Co niedzielę, 8:30 schodzimy sobie na wodę. I naprawdę w tygodniu czasami naprawdę ciężko ludzi zebrać jakby pełną łódkę, a w niedzielę mamy zazwyczaj komplet. Przychodzą sobie ludzie 8:30, zrelaksowani, robimy sobie rundkę wokół wyspy, albo na Makowo sobie polecimy, pogadamy sobie, no i oczywiście wiosłujemy. No, w trakcie rozmowy nie widać, że te kilometry uciekają, a jednak w ręku zostaje ten trening. Po czym na samym końcu bardzo często robią sobie jakąś kawkę, ktoś przyniesie ciasteczko, sobie posiedzimy, jeszcze pogadamy. Tak. Takie niedzielne na sportowo z przyjemnością.
1: To teraz zapytam o te kwestie bardziej sportowe i o zawody ostatnie, ale też o plany. Plany też jako kadra narodowa, panie Januszu.
0: No, kadra narodowa, my się zbieramy teraz do Monachium. Jedziemy w drugim tygodniu lipca. No i cóż, no, chcielibyśmy uzyskać chociaż taki sukces jak 2 lata temu w Racicach. Zdobyliśmy złoto, srebro, brąz w różnych kategoriach, na różnych odcinkach, bo to tam dosyć dużo tych podziałów jest. No i chcielibyśmy chociaż podtrzymać tą dobrą pasę.
1: A z Iławy w ogóle wiele osób będzie do Monachium startować w kadrze?
0: No, z Iławskich Smoków Jezioraka jestem ja. Z drużyny Drakens są...
1: Chyba 5 osób, prawda?
0: 4 zawodników i sterniczka. 5 osób, tak.
1: No bardzo ładnie. mamy dużą reprezentację Iławy.
0: No, mamy bardzo dużą reprezentację
1: i biskupca, przepraszam.
0: Dziękuję. Przy czym no, w Racistach mieliśmy więcej osób, bo jeszcze tak jak Zbyszek Brymerski, czy Ula Sagan, czy Państwo Grabińscy, no to z mojej drużyny też było 5 osób. Także mieliśmy naprawdę, Iława bardzo fajnie wtedy się reprezentowała. Mniejsze zainteresowanie może jakaś chęć porobienia akurat latem czego innego, bo taki wyjazd, no to niestety trzeba poświęcić tydzień urlopu.
1: Nie wszyscy, każdy może.
0: Tak, moja żona już się nie bardzo chce zgodzić, ale jakoś muszę jeszcze w tym roku ją przekonać do tego. Chociaż już ją przekonałem, ale oczywiście jeszcze mamy przyszły rok wyjazd do Hongkongu. Na Mistrzostwa Świata, gdzie będę chciał, no na pewno podejdę do kwalifikacji, żeby spróbować się dostać do tej kadry. Oczywiście nie wiem, czy mi się to uda, no bo ja startuję do kadry 40+, no a już mam trochę więcej. Nie wiem, czy podołam tym młodym chłopakom, żeby ich tam wyeliminować ze składu.
1: Trzymam kciuki bardzo mocno.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mi się powiedzie.
1: A niech ta żona trochę będzie zła, że pan znowu gdzieś rusza. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oczywiście to żarty. Trzymamy kciuki za sportowe sukcesy wszystkich naszych iławskich smoków jeziora i drakensów też. Niech im będzie. Drakensy organizują właśnie te duże regaty na początku lipca, wtedy kiedy dni Iławy, więc to jest takie fajne świętowanie. Tak. Rozumiem, że smoki już zgłoszone. Pierwsze
0: tak,
1: były pewnie.
0: Oczywiście. Tak. Drużyny są pozgłaszane. Teraz no jeszcze tam będziemy trenować oczywiście na tą imprezę, żeby u siebie oczywiście wypaść jak najlepiej.
1: Jak wam zawsze idzie? Proszę przypomnieć. Rok temu, 2 lata temu, jak na tych zawodach?
0: W Iławie?
1: Tak.
0: Chyba wygraliśmy Fana. W sporcie mieliśmy, nie pamiętam, powiem szczerze, bo tak tych zawodów nam się tutaj przywija. Akurat jeżeli chodzi o statystyki, to u nas jest kolega Arkadiusz Grabiński. On tam prowadzi statystyki kto gdzie i z kim.
1: Ale bo chodzi też o radochę, więc nie zawsze się potem pamięta, tylko te radochę się pamięta.
0: Tak, oczywiście.
1: Nie?
0: No, a jeszcze trzeba czasami zorganizować, bo trzeba dobrać osoby, które zgłaszają się na takie zawody z drużyny. Trzeba oczywiście zagospodarować te osoby w taki sposób, żeby zgłasza się na przykład 15 osób, nie? A osada to jest 10 osób. Mhm. Więc trzeba coś wymyślić, żeby te 5 osób brało udział w zawodach. Więc bardzo często jest tak, że z zaprzyjaźnionymi drużynami robimy drużyny sportowe, łączone. No i jest pół drużyny na przykład z Chełmna, pół drużyny z Iławy, pod jakąś wspólną nazwą. Wszyscy się fajnie bawią, bo zgłosili chęć udziału w zawodach, no i biorą udział w tych zawodach.
1: W Iławie my potrafimy kibicować. Zawsze jest dużo, jest wianuszek ludzi zawsze wokół małego jezioraka. Wy czujecie to? W ogóle słyszycie na wodzie to? Czy tylko się skupiacie na rytmie?
0: Brałem udział w kilku rywalizacjach sportowych przez całe swoje życie i powiem pani szczerze, że jeżeli już się w coś tam jest ta komenda start, to się tak już niewiele słyszy.
1: Okay.
0: Dopiero jak już jest tak, że meta, że koniec, że dość, no to wtedy słyszymy, jakby dociera do nas. Nie wiem, ja bynajmniej tak mam, że no jeżeli już jestem na tej łodzi, to skupiam się na tym, co ja mam do zrobienia.
1: Stąd te wyniki.
0: No być może wpajamy zawodnikom, że wsiadamy na łódeczkę, możemy się tam porozglądać, popatrzeć, pokiwać, płynie na start, możemy pozdrowić znajomych, którzy tam kibicują, owszem, ale jeżeli już stajemy na starcie, to jesteśmy tu i teraz i wyłączamy się dopiero, jeżeli miniemy linię mety. To się sprawdza i to wpajamy wszystkim zawodnikom, żeby jednak ta łódka nam ładnie równo szła.
1: Dyscyplina przede wszystkim.
0: No musi być dyscyplina, bo no, jak nie ma równo, no to nie ma wyników. Takie są zasady, no niestety.
1: Janusz Wajda-Gusek z Iławskich Smoków Jezioraka jest moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Trzymam kciuki, jak mówiłam, za pana. Za zawody, w których pan bierze udział jako część kadry narodowej, ale też za smoki i w ogóle za wszystkich z naszego terenu, którzy w tym niesamowicie interesującym sporcie, chociaż takim trochę, można powiedzieć, trochę dziwnym z powodu
0: trochę
1: tego smoka,
0: niszowym,
1: trochę niszowym, biorą udział. Dzięki śliczne za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że grono smoków się będzie poszerzało na Iławie z roku na rok, do czego będę chciał przyłożyć rękę. No i dołożę wszelkich starań, żeby sukcesy, które będziemy odnosić, były zauważone na Iławie. No i miejmy nadzieję, że władze nas docenią, przez co łatwiej później pozyskać nowych zawodników i zainteresować jakby z otoczenia ludzi do tego sportu.
1: I tego panu życzę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
2: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława. Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Ława, specjalista od siatkówki z 40-letnim albo i dłuższym stażem, Mieczysław Pietroczek.
3: Witam serdecznie, słuchacze Radia Eska.
2: 40 lat stuknie w tym roku. W 1986 zawiązał się zryw Wolei i Ława. Dużo przeobrażeń przeszedł przez tych 40 lat. Kręgosłup jest ten sam, trenerski zwłaszcza.
3: To znaczy kręgosłup trenerski, tak. Moja osoba, osoba mojej żony, która od początku była ze mną, i w międzyczasie ludzie, którzy z nami współpracowali, pomagali, ale no tak faktycznie zaczęło się to taką fajną, młodzieńczą, można powiedzieć, przygodą. Ja jeszcze wówczas student czwartego roku AWF-u w Katowicach, to zaznaczę, dojeżdżający na dziennych studiach z Iławy do Katowic, ponieważ w Iławie już pracowałem w mechaniku w mojej szkole, do której wróciłem jako absolwent. No i warunek był taki, że muszę pracować, bo jest szansa, że dostanę etat wkrótce, że dostanie się mieszkanie, coś tam, także skusiło mnie to, no i dojeżdżałem co tydzień. Poniedziałek, wtorek praca w mechaniku, w środę wieczorem wsiadałem do Zakopianiaka, słynnego pociągu Strzała. Jechałem całą noc do Katowic i potem już czwartek, piątek, sobota zajęcia w Katowicach i tak co tydzień. Teraz pewnie bym tego nie zrobił, ale wówczas młodzieńcza werwa, siły inne, no i fajna chęć, bo właśnie ten zryw, zaczęła się siatkówka. Młodzi uczniowie z mechanika zapalili mnie do tego, ja byłem ich takim, można powiedzieć, szóstym zawodnikiem, również grającym, no i tak powstało na zasadzie pasji, takiej spontaniczności i fajnej grupy młodych ludzi.
2: Jak mówimy zawsze o wydarzeniach i meczach, które rozgrywacie tutaj na lokalnym podwórku, to jednak kobiety dominują w tej dyscyplinie lokalnie.
3: A zryw tak naprawdę to był męski twór na początku, poprzez rozgrywki szkolne, takie tu lokalne, można powiedzieć, taka liga zakładowa, od tego zaczynaliśmy, bawiliśmy się w TKKF-ie, potem właśnie zgłosiliśmy zespół do rozgrywek ligowych, a w międzyczasie nie próżnowałem, tak jak mówię, miałem wiele energii, praktycznie rok po utworzeniu zrywu zaproponowano mi pracę, jakby kontynuację pracy świętej pamięci Stanisława Piaska w Jezioraku, on wówczas już odchodził na emeryturę, trochę zdrowie mu nie pozwalało. Ja zastąpiłem go na tym stanowisku trenera i kontynuowałem jego wcześniejsze dzieło pracy z dziewczętami. Równocześnie IKS Jeziorak i SKS Zryw, to znaczy, bo to był SKS i Zryw dlatego, bo mechanik właśnie to był Zryw, to SKS się nazywał Zryw, dlatego tego Zrywu nigdy nie wymyśliłem ja, tylko ja po prostu kontynuowałem dobre tradycje tej szkoły.
2: Jesteście też na dwóch podwórkach siatkarskich, że tak powiem, znani i teraz nie wiem, na którym bardziej, czy na płycie halowej, czy jednak w siatkówce plażowej?
3: No nie wszystkim to się udaje, a nam się udawało. Przez bardzo wiele lat, gdy tam na początku lat 90. właśnie przy mechaniku powstały te pierwsze boisko, można powiedzieć, wówczas nie znaliśmy zasad nawet tej gry plażowej, bo to takie doniesienia były gdzieś tam z tych plaż w Stanach Zjednoczonych, a zaczynaliśmy się w to bawić, a potem no podglądaliśmy innych, szukaliśmy nowych rozwiązań, no i zaczęło się szkolenie i udziały w zawodach. Myślę, że równomiernie, ponieważ potrafimy zejść z hali i grać w plażówkę i również sukcesy osiągaliśmy, były lata, taki szczególny rok 2014, gdy olbrzymie sukcesy mieliśmy halowe, ale również w tym samym okresie mieliśmy olbrzymie sukcesy plażowe, największe można powiedzieć w tym roku, tak jakby apogeum było. Czyli można, bo wielu się zastanawiało, czy to można łączyć. Można, no, tylko szkoda, że w dotacji nie jesteśmy ujęci jako siatkówka, a nie dwie dyscypliny olimpijskie, jaką jest piłka siatkowa i siatkówka plażowa, ale jakoś sobie radzimy. Myślę, że będziemy mieli mówić o pieniądzach, postaram się przynajmniej.
2: Tutaj ostro pomagacie czołowej chlubie województwa warmińsko-mazurskiego w pluslidze grającej, czyli AZS-owi. On często gęsto z powodu remontu Urani w Iławie grał. Teraz już nie, ale ciągle macie kontakt.
3: Tak, cały czas. No, mieliśmy wcześniej też już, ponieważ czy to mecze właśnie takie towarzyskie AZS rozgrywał u nas w naszej hali. Wówczas też pomagaliśmy przy tym. No i gdy tylko pojawiła się taka inicjatywa, że w naszej hali przez, no nie wiedzieliśmy przez ile jeszcze na początku, ale się okazało, że prawie przez 2,5 roku rozgrywki były plus ligi. No, byliśmy bardzo zaangażowani jako wolontariusze, dzieci pomagające przy tym turnieju. No, a ja osobiście no, bardzo dużo starałem się pomóc. Praktycznie miałem dwa takie dni przy meczu wyjęte z życia, ponieważ no, od początku do końca starałem się pomóc zespołom, które przyjeżdżają, nie tylko AZS-owi, ale również tym przyjezdnym. A przy okazji też coś tam podejrzałem jako trener, bo zawsze byłem ciekawski. I był to dla mnie kolejny jakby warsztat potwierdzenia tego, co robię, czy robię to dobrze, czy źle. Mogłem porozmawiać z trenerami. Mamy w Polsce naprawdę bardzo dobrych trenerów w plus lidze. Wielu z nich znałem, z wieloma zawodnikami również się znałem, także fajne było takie spotkania miłe i był to fajny czas dla mnie. Dla młodzieży również piękna przygoda z wolontariatem, tym halowym.
2: No i udało się zobaczyć wychowanka swojego po latach w akcji.
3: Tam sukcesywnie Przemka widziałem zazwyczaj, czy to w telewizji. Grał w zespołach właśnie plus ligowych, Przemka Stępnia. No na pewno miłe to było zawsze, gdy przyjeżdżał, fajnie widzieliśmy się na hali, rozmawialiśmy. Zresztą do dzisiaj mamy fantastyczny kontakt i nie ma problemu. Jest blisko nas, gdy mamy te świąteczne gale, czy przy okazji letniej gali. Zawsze jest. Nawet został laureatem ostatniej letniej gali z żoną, też siatkarką.
2: Kto jest teraz najbardziej znanym, rozpoznawalnym właśnie z tej waszej szkoły, takim medialnym, oprócz Przemka, na rynku siatkarskim?
3: Myślę, że najbardziej Przemek. Te lata ostatnie, wcześniej była to Patrycja Polak, odeszła od nas do klubu pierwszoligowego, a potem grała już w zespołach ekstraklasy, również grała w lidze włoskiej, w reprezentacji Polski. No, Maciek Rudol, wiadomo, nasz plażowicz, nasza, można powiedzieć, plażowa legenda, który zdobywał medale Mistrzostw Europy, Świata i ten medal Mistrzostw Świata do lat 23, którego byłem świadkiem, bo na szczęście to mistrzostwo odbywało się w Mysłowicach w 2014 roku wspomnianym. No, byłem tam na trybunach, gdy śpiewaliśmy, bo się zepsuła aparatura i trybuny odśpiewały hymn Mazurka Dąbrowskiego. Również śpiewałem wraz z rodzicami Maćka, z przyjaciółmi. No nie ukrywam, jedna z chwil właśnie fantastycznych w sporcie, kiedy łzy same cisnęły się i leciały bardzo mocno łzy, ale łzy szczęścia.
2: A najmłodsze roczniki, teraz jacyś podopieczni, gdzieś udało się ich wepchnąć na wyższe obroty?
3: No wciąż to czekamy, no taka w ubiegłym roku dziewczyna, która 4 lata spędziła w naszym klubie od początku do końca, odeszła, nie z mojej akurat przyczyny, do Olsztyna. Mówię tutaj o Gabrieli Jakubowskiej, która zdobyła Mistrzostwo Europy w ubiegłym roku. Gratuluję jej, aczkolwiek trochę miałem inny pomysł na rozwój tej dziewczyny, ale poszła swoją drogą.
2: A macie ten sam problem, bo jak rozmawiamy z trenerami różnych dyscyplin, między innymi koszykówki, to zawsze jednak poważnym problemem i kluczowym etapem stają się studia tych zawodników, czyli jak już wyjeżdżają, to nie wracają. I to też się potwierdza?
3: Tak, no nawet przykład mój prywatny, rodzinny. 4 moje nasze córki, wszystkie siatkarki, wszystkie w zrywie do końca, do matury. Po maturze wyjeżdżały z Iławy, właśnie kontynuując grę, studiując, wszystkie skończyły dobre uczelnie. No bo nie ukrywam, no w Iławie nie ma najlepszych uczelni, nie jesteśmy Zagłębiem uczelnianym i to jest jeden z powodów, oczywiście, że tak. Kiedyś takim powodem było dla chłopaków wojsko, bo niestety kończyli maturę i musieli gdzieś uciekać na studia, bo w Iławie w ogóle nie było żadnej uczelni. Czekało na nich bilety do wojska, więc szybko uciekali. Natomiast no teraz oczywiście jest taka sytuacja, że nawet mamy taki pomysł, że tylko szkolimy do tego momentu właśnie juniorki, czyli tego etapu do matury, i dziewczęta i chłopcy, mniejszej ilości chłopcy, ale dziewczęta głównie, no wyfruwają, no, ale też sobie układają w miarę życie, bo można fajnie. Wielu mamy wychowanków, którzy aktualnie grają jeszcze w drugoligowych zespołach, czy w pierwszoligowych niedawno zespołach, w tym zapleczu ekstraklasy, kończyli studia, także siatkówka na pewno pomaga im właśnie w tym takim przejściu z tego uczniowskiego życia przez studenckie do tego dorosłego życia.
2: Jakie jest zakusy, żeby zrobić coś więcej niż te juniorki, kadetki, młodziczki w Iławie, czy obecnie nie za bardzo jest kim?
3: Nie tyle kim, co w czym, czyli miałem o tym nie mówić, o FOS-ie, ale no, niestety jest to nieodzowny czynnik. Tak. Nikt za darmo nie pojedzie z zawodniczkami w odległe tereny w Polsce. Nasze koszty takiego zespołu młodzieżowego, który mamy na poziomie juniorek młodszych, młodziczek i kindera, czyli tam mini siatkówki plus plażówka, to jest około 120 tysięcy rocznie, którym wydajemy. No, dotacja jest około 36-8 tysięcy z miasta, a resztę musimy sami zdobywać te środki i pozyskujemy te środki. Natomiast druga liga, no to jest co najmniej 3-4 razy tyle.
2: To przejdźmy teraz do sprawności młodzieży. Jak ona się zmieniała na przestrzeni tych 40 lat? Faktycznie się zastały trochę te roczniki młodsze, czy są nadal sprawne?
3: Tu jest przykry temat. Ja nie tylko jako trener, ale jako nauczyciel wychowania fizycznego ten problem już widziałem dawno, ponieważ szczególnie pracując w szkole średniej, przychodziła ta dzieciarnia po podstawówce czy po gimnazjum, no i coraz bardziej im dalej to szło, tym bardziej były problemy. No nie tylko szkoła, bo szkoła też pewnych rzeczy nie zrobi, nauczyciel nie zrobi w szkole podstawowej pewne rzeczy, gdy nie ma do tego środków. Bazy często są to takie bariery, aczkolwiek tutaj uważam, że można przycisnąć i można to zrobić. Ale również te bariery takie, które no są na co dzień dzisiaj. No niestety pojawił się internet, pojawiła się komórka. Te dzieci częściej przebywają w domu, rodzice ich wyganiają. Kiedyś nas, moje pokolenie, myślę, że i pana redaktora pokolenie, było właśnie zaganiane do domu z podwórka przez rodziców, a teraz jest często wyganiane, bo wiemy jak to jest. Tam na tym podwórku no, działy się różne rzeczy, ale też dużo dobrych rzeczy działo się, takich jak tam właśnie ta bieganina, granie w różne, wymyślanie gier, czyli tak jakby zdobywanie tej sprawności ogólnej, która jest potrzebna, czyli żeby dzieciak umiał biegać przodem, tyłem, skakać, wyskakiwać, wykonywać elementy na trzepaku, te tam wymyki różnego rodzaju, popisując się, gra w klasy czy gra w gumę. To były te elementy. 35 lat temu, jak przychodzili do mnie chłopcy do mechanika po 8 klasie, nie grający nigdy w siatkówkę, przychodzili na trening i po pół roku byli już naprawdę gotowymi do gry. Teraz takiej możliwości nie ma. Teraz nabory robimy w 4, 5 5, 6 klasie, w tym złotym wieku dziecka i tam staramy się te dzieci uczyć, nauczyć, jak tam załapią, no to już pojedyncze przypadki 6, 7 klasa, ale naprawdę bardzo ciężko, żeby taki dzieciak przyszedł w późnym wieku, no bo nie ma tej sprawności, no po prostu jest to przeszkoda, jest to bariera na drodze właśnie tej gry, a siatkówka jest grą bardzo techniczną i naprawdę tej techniki jest tak dużo, no że nie do opanowania. Teraz w strukturze treningu na 2 godziny 40 minut poświęcamy na sprawność. Kiedyś na tą sprawność poświęcaliśmy 15-20 minut. Teraz 40 minut poświęcamy na sprawność, dopiero potem wchodzi siatkówka. Bo inaczej byśmy w ogóle nie mieli żadnych wyników, nie nauczylibyśmy tej młodzieży.
2: Na przestrzeni tych 40 lat coś w zasadach siatkówki się zmieniło? Gry?
3: Wielka ewolucja. Od początku nawet mojej takiej kariery trenerskiej przez te 40 lat to przeszliśmy bardzo dużo od tego. Kiedyś tam zagrywka net to była już błędem, teraz nie jest takim błędem. Wprowadzono zawodnika libero, ewolucja w tych odbiciach górą dołem, kiedy podwójna, kiedy niesiona, rzucona te elementy. Teraz znów zapowiada FIFA-B, znów Federacja Światowa, zmiany w przepisach, które są rzeczywiście znowu takie rewolucyjne. Zawsze jestem za zmianami, staram się, żeby ten rozwój powinien następować i jestem za. Jest ciekawsza siatkówka moim zdaniem, a już przede wszystkim telewizja. No telewizja spowodowała, że siatkówkę naprawdę, ja wolę naprawdę tak szczerze oglądać w telewizji mecz niż na żywo. Podczas tych wspomnianych meczów AZS-u często było tak, że no byłem na żywo, ale jak wracałem do domu i za 2-3 godziny była powtórka, to bardzo chętnie oglądałem powtórkę tego samego meczu, na którym siedziałem, bo mogłem zobaczyć trochę więcej siatkówki, bo tam troszeczkę musiałem być skoncentrowany na inne rzeczy i tej siatkówki tak nie widać.
2: Jak to zawsze w szkole powtarzali, stań dalej, to zobaczysz więcej, czyli lepiej widać po prostu z szerszej perspektywy. Nabór to w zasadzie cały rok prowadzicie. Jakie jest zainteresowanie? Mniej więcej równy podział kadetki, juniorki, młodziczki, czy jednak gdzieś udaje się więcej skompletować?
3: W zawodach uczestniczymy w tych kategoriach, natomiast nabór prowadzimy na poziomie 4, 5, 6 klasy. Takie nabory ogłaszamy. No był taki moment, kiedy przerwaliśmy ogłaszać nabory. Tą grupę akurat prowadzą moje trenerki, czyli moja żona Małgorzata to najmłodszą i trenerka Monika Gromadzka tą grupę, taką kadra B, przejściowa między kadrą A. Faktycznie były takie momenty w ubiegłym sezonie, że no mieliśmy na treningu po 75-78 zawodniczek ćwiczących. Fakt, że to są 3 sektory, podzielone na te 3 sektory nas 3 trenerów. Też fajne rozwiązanie, bo mamy praktycznie w 2 godziny 3 treningi zrobione, ale no ta ilość była tak duża, że musieliśmy się ograniczać tylko do pewnych elementów, niektórych już nie mogliśmy zrobić, było to za dużo. Aczkolwiek serce radowało, no bo ciągle były telefony, ciągle zainteresowanie siatkówką, bo to cieszy z jednej strony, z drugiej blokuje nas baza. Na pewno gdybyśmy mieli większy dostęp do bazy szkoleniowej, byłoby łatwiej, bo byśmy rozłożyli to na 5 dni, a mamy niestety tylko 3 dni i to często piątki nam wypadają, bo w hali są różnego rodzaju imprezy i tracimy na tym. Także tu nabór to jest na poziomie 4, 5, 6 klasy i tak zachęcamy. Ja jako nauczyciel wykształcony przez studia wiem, że to jest taki złoty wiek dziecka i z mojego doświadczenia wynika, że w tym momencie rzeczywiście te dzieci mają taką tak zwaną smykałkę, one wszystko potrafią, są bardzo uzdolnione koordynacyjnie, bo potem to zanika. Takie okresy właśnie ich wzrastania, rozwoju osobowości trochę inne i jak tam nie załapią w tym złotym wieku dziecka, to potem są problemy. Można jeszcze oczywiście, ale już to troszeczkę jest trudniejsze zadanie i dla dzieciaka i dla trenera. Dlatego zachęcamy jak już rodziców w tym wieku właśnie złotym, 4., 5., 6. klasa do tego, żeby no wciąż jeszcze mamy otwarte wrota do zrywu, chętnie zapraszamy na nasze zajęcia, no i nie płaczemy z tego powodu, bo naprawdę mamy. Wczoraj na treningu było 68 osób. Cały czas jest tak, że pod tą 70 podjeżdżamy, pomimo, że tak za bardzo się aż nie reklamujemy w tej kwestii, tylko tak spontanicznie na naszym profilu na Facebooku.
2: Macie duży odsiew kandydatów, którym musicie powiedzieć, że no sorki, tutaj za dużo się nie da zdziałać?
3: No właśnie mamy z tym problem. Niedawno spotkałem się z moim wychowankiem, Sławkiem Banackim, który prowadzi również zajęcia takie pływackie i on mówi, Miciu, potraficie powiedzieć nie dzieciakowi, bo macie na pewno takie dzieciaki, które, no wiesz, że nie, ty widzisz, że on nie rokuje. Ja mówię, no męczymy się z tym, raczej nie, no my też mamy taki problem. No jest to taki nasz problem, nasze serce, które starałoby się, żeby tym dzieciakom naprawdę pomóc. Także no raczej nie mówimy tego aż tak mocno, ale też nie przychodzą aż tak, brzydko mówiąc, słabe te dzieci, żeby to mówić. Czasami może by się chciało, bo jest trudniej, ale wytrzymujemy to i zachęcamy wszystkich. Gdzieś tam na jakimś etapie no odchodzą też ludzie, no bo są różnego rodzaju bariery z ich strony, czy to do jazdy, a szczególnie w ostatnim okresie Iława tak zakorkowana, że też rodzice, bo mamy też młodzież nie tylko z Iławy, ale tu z okolic Iławy, pod Nowe Miasto, pod Lubawę, pod Susz, z tych wiosek i ciężko dojechać do nas jest, a zajęcia mamy od 16, więc to jest ten godziny szczytu, także to są też pewnego rodzaju bariery. Czasami dzieciaki odchodzą, bo jednak więcej chcą skupić się na nauce, gdzieś tam rodzice bardziej tu jednak cisną, no my ciśniemy do siatkówki, ale też ciśniemy tego, żeby łączyć siatkówkę z nauką. Ja zawsze powtarzam, nie sztuką być siatkarzem, nie sztuką być naukowcem, ale spróbuj połączyć i zostań siatkarzem, naukowcem. Dobrze się ucz i bądź siatkarzem. Co roku przy końcu końcu semestru czy końcu roku zbieramy i sobie tam gdzieś dyskretnie zapisujemy ich średnie ocen i naprawdę reagujemy. Gdy tam jest jakiś problem, no to wtedy rozmawiamy czy z rodzicem, czy nawet z takim zawodnikiem, ale też w większości nie mamy problemu. W większości jest sytuacja taka, że mamy no bardzo dobrych uczniów, także to nas bardzo raduje. No, siatkówka jest taką grą, że niestety ten umysł musi być tutaj bardzo dynamiczny, jest to bardzo szybka gra, bardzo dynamiczna, te decyzje trzeba podejmować bardzo szybko i trafnie najlepiej i konkretnie sprecyzowane, także tu na pewno się tego elementu intelektualnego nie da oszukać. Jeśli chodzi o to, że kadetki, młodziczki, no to w rozgrywkach ligowych, tego nie przeskoczymy, są roczniki, które mogą grać i według tych roczników gramy. Natomiast tak jak mówię, jest kadra A, gdzie są zawodniczki, wiadomo, skupione wokół grania w młodziczkach, w kadetkach, w tych rocznikach.
2: Te najlepsze.
3: No można powiedzieć takie te najlepsze, ale też i najstarsze. Niektóre z nich, no jeszcze często na tych meczach w tak zwanym klaskaczu stoją i klaszczą tam. Też mają jakąś przygodę, też i dla nich jest przygoda. Też wielu chłopaków wspomina, że kiedyś z Przemkiem Stępniem był w jednej drużynie, wprawdzie nie grał, ale mu klaskał gdzieś tam, no i to takie, to jest też jakiś tam sposób rozwoju tego dzieciaka. No niestety Bozia talentem dzieli różnie, no nie wszyscy mają ten talent. To ma być dla nich właśnie fajna przygoda, fajne zajęcia, sympatyczni. Staramy się być trenerzy również dla nich, ile to się da, chociaż to bywa różnie, ponieważ jest, jak to moja żona mówi, hala jest duża, więc ja muszę do was krzyczeć, żebyście mnie usłyszały, a niektóre może odbierają osoby to, że jako jest tam się krzyczy na nie. To nie jest tak.
2: Ostatnio czytaliśmy, że powołania były robione i testowane zawodniczki. Jak to poszło?
3: To są takie konsultacje w tych najmłodszych grupach. Ten rocznik 2014, trzy nasze dziewczyny były na takiej konsultacji w Kętrzynie, odbywały tam się sprawdziany, jakieś tam gry, trenerzy odpowiedzialni za to oceniali te zawodniczki, punktowali i one według tych punktów, według takiej oceny będą potem ewentualnie powoływane właśnie na konsultację tak zwaną regionalną, która już jest takim wstępem później do reprezentacji Polski. No przez taką drogę wspomniana przeze mnie Gabrysia przeszła tutaj niedawno właśnie i właśnie od takiego szkolenia, od szkolenia przez kadry wojewódzkie można dotrzeć do reprezentacji narodowej. Również w roczniku 2013, czyli tym drugim roczniku już troszeczkę wyższym, jedna nasza zawodniczka była, bardzo słyszałem dobre, pochlebne opinie, na razie opinie, jeszcze nie przyszły powołania kolejne. No i w roczniku tym takim już docelowym, można powiedzieć, na Olimpiadę Młodzieży, akurat też ja jestem też tam trenerem, uczestniczyłem w takiej trzydniowej konsultacji w Braniewie i tam nasze dwie dziewczyny również uczestniczą, no i będziemy tam przygotowywać się do majowej Olimpiady Młodzieży, która się odbędzie w Łódzkiem. Jak co roku, to ja zawsze powtarzam, ta mała olimpiada, ta Olimpiada Młodzieży jest takim wstępem do tego, że może kiedyś będziemy mieć olimpijczyka, który zagra, będzie grał w reprezentacji na prawdziwych igrzyskach olimpijskich, właśnie na tych, które dla mnie zawsze, jeszcze nie doczekałem tego, ale zawsze marzyłem i marzę wciąż jeszcze o tym, żeby wychować olimpijczyka, także mam nadzieję, że zdążę jeszcze.
2: Patrząc na cały kraj, to jak wypada właśnie Iława i Warmińsko-Mazurskie? Jest kraj jakoś tak podzielony, że któreś województwo, któryś region to jest kuźnia tych talentów, czy nie? Czy to jednak porówno?
3: Trochę to się pozmieniało na przestrzeni lat. Był taki czas, kiedy no Iława była bardzo wysoko. Byliśmy przez wiele lat najlepszym zespołem w siatkówce plażowej w Polsce, a w siatkówce halowej również no, zdobywaliśmy medale. No, dwa medale Mistrzostw Polski, młodziczek, to nie jest taka przelewka zdobyte. I byliśmy tam wysoko w tych, można powiedzieć, rankingach i w takich poczynaniach. No ale troszeczkę pozmieniały się te struktury, jeśli chodzi o szkolenie w kraju. Powstały tak zwane szkoły mistrzostwa sportowego. Ma jakiś to sens może, ale założeniem tego było, żeby tam pozyskiwać zawodniczki z jakichś takich małych klubików, gdzie no nie ma takiego szkolenia, ale pojawi się zawodniczka. A to do końca tak nie było. Często te właśnie szkoły mistrzostwa sportowego obławiają się, zbierając talenty, nie patrząc, czy tu jest dobry ośrodek, czy dobrzy trenerzy. Też to odczuliśmy. Porywają te zawodniczki do siebie i tam, o ile jeszcze te ośrodki osiągają jakieś wyniki i te dziewczęta trafiają do kadr narodowych, to okej, okay, ale no, no różnie to bywa. Niestety przykro mi powiedzieć, że często są to takie ośrodki, które po prostu sobie nabijają kasę przez to, że no mają tam jednak dużą dotację przez to, że są szkołą mistrzostwa sportowego. Starym trenerem jestem doświadczonym i oglądając zawodniczkę dwa lata

Również tych turniejów w Polsce, no, gdy ta siatkówka parzywa nie była aż tak popularna. No i też my nie oferujemy na tych zawodach jakichś kokosów, a są ośrodki, które no nie robią tego profesjonalnie dobrze, no ale mają takie źródła finansowe, że no fundują nawet nagrody finansowe, gdzie u nas są tylko statuetki, no i tam ludzie jadą. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli nie ma aż takiego zainteresowania, jeżeli to nasza tylko lokalna młodzież, to my i tak trenujemy wakacje, cały czas na tej plaży jesteśmy, spotykamy się, ale żeby przyjść i tylko grać swoimi zawodnikami tu i z okolic, no to nie było to sensu, ale to co jest, robimy, uważam, robimy intensywnie, fajnie, staramy się coś tam jakieś nawet pozyskać, jakiegoś partnera, żeby jakieś tam drobne, to drobne, ale nagrody pozyskiwać. Jest to takie rekreacyjne zajęcie, ale plaża dudni. Ja jestem, serce mi rośnie, gdy ja kończę trening o 18, czy wakacje, czy w tych okresach tam maj, czerwiec, a tu już czeka prawie 50-60 osób na te trzy boiska i tam się kłócą o to, kto wchodzi. Wystąpiłem z takim, przez wiele lat występuję już o tym, o rozbudowę tych boisk, o to zbudowanie czwartego boiska, które mieści się tam, tylko kwestia przesunięcia o 5 metrów, o zrobienie jakichś małych trybunek, ogrodzenia tego terenu, bo naprawdę fajnym ośrodkiem by się to stało na dzikiej plaży. No niestety tak, problemy są, wiadomo, nie ma mnie w polityce, więc nie ma tego. Ktoś mi powiedział, że powinienem startować na radnego, wtedy bym sobie załatwił tutaj. Ja nie myślę, żeby być radnym, to trzeba sobie załatwiać, tylko radny ma załatwiać dla nas, a dla wszystkich wszystkie problemy. Nie, że każdy sobie załatwi, zostanie radnym dla siebie. Także nie zostanę radnym nigdy. Dla mnie moją polityką jest siatkówka i zrywola i wychowanie młodzieży, a o te boiska wciąż będę walczył. Wciąż my dbamy najbardziej o te boiska, bo my tam staramy się maszyną zmiękczać te boiska, równać te boiska, nasz sprzęt, siatki, linie, tam wszystko jest rozłożone, także praktycznie duży wkład robimy. Nie zawsze zauważane, ale nie dlatego zauważenia my robimy, tylko dlatego, żeby cieszyło nas oko i serce, gdy właśnie wychodząc z tych zajęć widzimy te tłumy, które idą na dziką plażę, żeby grać w siatkówkę. Plaża miejska to powinno być miejska, czyli miasto powinno to o to zadbać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak były te boiska robione, chodziłem drzwiami, oknami, wyrzucali mnie. To był mój pomysł na zbudowanie czterech fajnych boisk i wiem, jak budowano. Budowano je bez mojej wiedzy. W tym czasie dodam, że z Urzędu Marszałkowskiego był telefon z Olsztyna, żebym pomógł przy budowie boisk w Olsztynie. Czyli tam mnie zauważono, a w tym moim mieście tu niezauważony byłem. Było wiele błędów, musieliśmy tam przekopywać słupki, bo było niezgodnie z przepisami i nie moglibyśmy zawodów rozgrywać. Niestety, no szkoda, że jak ktoś się zna na czymś, nie jest akurat do tego brany, tylko po prostu są fachowcy, którzy jak zwykle potrafią spieprzyć tą robotę. Te siatki, kiedyś tak było, że każdy musiał ze swoją przychodzić. Aha. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, no faktycznie, ten zryw już się tak, można powiedzieć, obłowił, ten sprzęt gdzieś tam zawsze mieliśmy, bo mieliśmy zgrupowania wyjazdowe, więc zabieraliśmy, kupowaliśmy ten sprzęt. Było tyle tego sprzętu, że stwierdziłem, że eksperymentalnie najpierw na tydzień, potem na miesiąc rozwiesiliśmy siatki, potem położyliśmy te linie. Czy ukradną? Tak, oczywiście, zagadką. Nie ukradną. Tam czasami są poniszczone, urwana linka, bo niektórzy się wieszają na tych siatkach, żeby obniżyć sobie, to można tak spokojnie sobie tam obniżyć. One są do dyspozycji, ja marzę, żeby to były takie fajne, profesjonalne, jak w starych jabłonkach, bo tam pracujemy, wiem jak to wygląda. I ogrodzone, żeby to było pomieszczenie, żebym tam nie widział biegających po boisku, co niektórych pseudosiatkarzy z papierosem w ręku, bo tak nie powinno być. Wciąż jeszcze mam marzenia, wciąż mimo mojego wieku, wciąż jeszcze marzę i mam pomysły na to, tylko żeby mnie chcieli posłuchać, żebym ja, nie będąc radnym, mógł w tym mieście coś jeszcze stworzyć, pomóc i naprawdę zbudować. Fajnie, że turyści przychodzą. Turyści, ja widzę tych turystów, którzy przychodzą, którzy właśnie podziwiają nasze zajęcia, naszą grę. Bardzo fajne te zajęcia są. Jako te 17 ci turyści chodzą i widziałem dokładnie taką scenę. Podziwiali, klaskali nam, że takie fajne akcje gramy i tak przechodząc tą alejką, chcieli zrobić taką nawrotkę sobie dołem przez plażę tamtędy, bo akurat tu byli turyści, chyba w tej Fioni mieszkali w tym czasie. No i wracając przez tą do góry, usłyszałem ich taką recenzję, można powiedzieć, i opinię. Zobacz, tu tak fajnie, ta młodzież, a tam jak to może być tak? Myślę, że chyba wiemy, o jaki problem chodzi. Dzika plaża jest fajnym miejscem, naprawdę, gdzie można by było czas spędzać. Ja wiem, co tam się dzieje, naprawdę, jest mi przykro. Ja, stary pedagog, z tym czułym sercem na te wyrazy, na alkohol, na inne rzeczy. No widzę tam, mówię tak, do płotu jest fajna sprawa, za płotem już nie zawsze jest fajna sprawa. Z tym też warto by było. Rozmawiałem jako przewodniczący Rady Sportu wielokrotnie z naszymi władzami na ten temat. Oni mówią, co my możemy zrobić, my zgłaszamy na policję. Tego powinno się naprawdę siąść porządnie, podjąć decyzję, bo tak nie może być, że my tu gramy. Często zwracam uwagę tej młodzieży, pseudomłodzieży za płotem, stojącej z papierochami, żeby troszeczkę odeszli dalej, bo tu mówię, zobaczcie, oni mają przerwę, piją teraz wodę, trenują, a wy dmuchacie na nich te papierochy wstrętne i zionięcie alkoholem. No oczywiście słyszę wyrazy, tu szkole młodzież i staram się ich wychowywać, a za chwilę to są metry. Jest brak tego wychowania, brak reakcji i brak reakcji naszych służb, bo ja tych służb naprawdę nie widzę. Jakie ja widzę, to one przejeżdżają sobie, popatrzą na
dziewczyny trenujące w siatkówce.

0: kawkę, a nie na ten problem, który tam jest właśnie na tej plaży, tam na tych ławeczkach.
1: Zajrzyjmy jeszcze do Starych Jabłonek, tam coroczny międzynarodowy wielkie święto siatkówki. Zryw Wolej też tam pomaga.
0: No tak, od samego początku, czyli od 2003 roku, można powiedzieć, kolejne pokolenie uczestniczy w tych właśnie w tym wolontariacie. Zaczynaliśmy od Mistrzostw Europy do lat 23, potem przez te Puchary Świata, Mistrzostwa Świata. W tym roku, w sierpniu, od 10 sierpnia będziemy do 14 będziemy pracować jako wolontariat przy historycznej imprezie, jaką będą Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn. Imprezy takiej jeszcze nie było w Polsce po raz pierwszy. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Już mamy, praktycznie zapisujemy naszych wolontariuszy ze Zrywu. Oni muszą się wykazać. To nie jest tak, że każdy sobie może zostać tym wolontariuszem. Oni musieli się wykazać przez cały rok sumiennym trenowaniem. Te najmłodsze uczestniczyć jako wolontariat pomocy tutaj starszym koleżankom przy meczach ligowych. Też nie obchodzimy faktu nauki. To jest też istotny element. Także zbieramy tych wolontariuszy. To jest około przeszło 60 osób w Starych Jabłonkach, w hotelu Anders. Fajnie spędzone czasy. Dla młodzieży piękna przygoda. Spotkanie z najlepszymi, tym razem w Europie, pomagając im, podając piłki, równając boiska. Jesteśmy tam naprawdę. No i jesteśmy oceniani bardzo, bardzo wysoko przez wiele, wiele lat. Przez właścicieli hotelu Anders, ale nie tylko ich, przez władze Światowej Federacji również, czy Europejskiej Federacji. Także jesteśmy znani tam. Sędziowie, czy przedstawiciele właśnie tych federacji przyjeżdżają, no to z daleka już się do nas uśmiechają, widzą, poznają nas. Także jest to miłe, fajne, sympatyczne. No jesteśmy takimi dobrymi ambasadorami ławy w Starych Jabłonkach podczas takiej imprezy. Wspominanie przez speakera w telewizji również.
1: A komu kibicujecie najmocniej?
0: Najlepszym siatkarkom, siatkarzom, ale oczywiście zazwyczaj Polakom, Polkom i naszym polskim parom siatkarskim. Był taki czas, kiedy właśnie kibicowaliśmy i pomagaliśmy Maćkowi Rudolowi, który grał właśnie na tych imprezach. Sylwia Pilarek również grała, Paulina Eska, o takie fajne nazwisko, również występowała na tych zawodach, a wcześniej byli wolontariuszami. Kiedyś Maciek mi opowiadał, że jeden z Brazylijczyków pyta go: słuchaj stary, ja tak ciebie gdzieś kojarzę, coś tak. On mówi: wiesz, 3 lata temu porównałem ci boisko, jak grałeś tutaj w Starych Jabłonkach. Taka fajna impreza, fajne, mówi, wspomnienie tego i takie, no fajne, można być podającym piłki, gdzie kiedyś można stać się zawodnikiem, tym grającym na tych boiskach.
1: Także zachęcamy do rozpoczęcia przygody z siatkówką, bo tak może się to skończyć.
0: Oczywiście, że tak. I często kończy.
1: Zaprośmy jeszcze raz na treningi, kiedy można wpadać i czy w ogóle można, czy macie takie drzwi otwarte, że każdy może sobie przyjść kibicować i kiedy na halę?
0: Można przychodzić na treningi, ale chodzi o uczestnictwo, ponieważ no jednak wypraszamy osoby, które przychodzą sobie na treningi, żeby popatrzeć, pośmiać się, coś tam, no bo różne są przypadki. A poza tym jest ustawa tak zwana kamilkowa, gdzie na tych zajęciach mogą przebywać osoby tylko, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, a więc nie wpuszczamy tak szczególnie młodzieży, żeby sobie przyszła tak zwaną bekę kręcić tam z trybun, z dziewczyny, z koleżanek ewentualnie, ale zapraszamy na zajęcia oczywiście do hali miejskiej w Iławie. Wcześniej warto zadzwonić do Zrywu, Zryw Wolej napisać, wszędzie wyskoczy, co jest, adres i telefon. Dzieci 4., 5., 6. klasa szkoły podstawowej, no przy dobrych warunkach fizycznych 7., 8. klasa jeszcze przyjmiemy, ale to będziemy takie próbne treningi robić. Także tu wciąż jesteśmy otwarci, ale mam nadzieję, przykro mi mówić, że to tłumy nie będą, tylko pojedyncze przypadki, które będziemy tutaj szkolić, bo nie zmieścimy się po prostu. Walczymy o miejsce na hali, ale jeszcze nie teraz, ale 70 osób to naprawdę jest dużo na jednym treningu i wyciskając nas ostatnie poty.
1: No to wszyscy zgłaszają, że niestety jeszcze drugie tyle hal, co Iława ma, by się przydało, żeby wszystkich pomieścić, bo sport się okazuje jest popularny i to chyba w każdym wydaniu.
0: Może by się przydała oprócz tej hali, ja myślę, że kiedyś rozmawiałem na ten temat z naszymi władzami, jakaś hala targowa, no ale wystawy kwiatów, jakieś takie dmuchańce, inne rzeczy, no to uważam, że no mogłyby być nie na hali widowiskowo-sportowej, czy spotkania z politykami, tylko w jakichś właśnie innych halach, takich jak ma Ostróda, wiele takich hal targowych, na których właśnie takie odbywają się imprezy. Jeżeli chodzi o sport, byśmy się naprawdę, my tutaj sportowcy halowi, ręczna siatkówka, koszykówka, halowa nożna, pomieścilibyśmy się.
1: 40 lat Zrywu Wolej i Ława, no i na koniec życzymy drugich co najmniej tylu, a zbliża się 50-lecie.
0: Tak, notabene to 2 listopada jest taka oficjalna data, ale chcemy troszeczkę zagiąć czasoprzestrzeń i trochę wcześniej zrobimy. Planujemy 19 września, dzień po moich 65 urodzinach, w dniu przejścia na emeryturę oficjalnie już, zrobić takie 40-lecie właśnie Zrywu, gdzie zaproszę naprawdę wszystkich moich wspaniałych wychowanków, zaproszę przyjaciół, którzy byli z nami, byli tu również sponsorzy, partnerzy nasi. Dzisiaj już mówimy, że to będzie sobota, będzie fajny dzień, gdzie zaczniemy właśnie tą dzieciarnią najmłodszą. Wszyscy w Zrywie będą mieć to święto i Będzie to ciekawa, fajna impreza, na którą już serdecznie zapraszam słuchaczy Radia SK.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był trener siatkówki w Iławie Mieczysław Pietraczuk.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
2: Małgorzata Jędrzejewska,
3: Marta Milewska-Haska,
4: Anna Okuniewicz.
1: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
2: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale także i turystów. Ponieważ niejednokrotnie podczas różnych imprez, które organizujemy, czyli na przykład śniadania, rozmawiamy z mieszkańcami o sprawach społecznych i też słyszeliśmy głosy, że brakuje takich imprez właśnie, gdzie można wyrażać siebie. No, w związku z tym postanowiliśmy ruszyć Mikrofon dla Każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz. Być może ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć. Może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać. Tak samo. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca, ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni i ciała, bardziej statycznie, to jak najbardziej zapraszamy.
1: Wszelkie odgłosy paszczą, pożądane.
2: Tak jest, zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania prześmiewczego, napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora każdy może przyjść. Oczywiście, jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów, czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę, czy rodzic wyraża zgodę. To takie chyba najważniejsze.
1: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
2: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w Mikrofonie dla Każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz i popularny, jest znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
3: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego, że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
5: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Młyńską 25 czerwca o godzinie 18:00, 16-30 lipiec też godzina 18:00 i 13-27 sierpnia godzina 18:00. Można zabrać swój kocyk.
1: Żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać.
5: Się rozgrzać, posłuchać.
3: Spędźcie z nami miły czas, bądźmy razem na pikniku, jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci, może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska. Jesteście wszyscy mile widziani i zaproszeni.
1: No właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
2: Tak, to absolutnie. Żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące, moderujące też będą śpiewać. W związku z czym, no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość. I to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie uczynić, stworzyć jakąś taką wspólnotę. Tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy. Od was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas, to od was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
1: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
2: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo, to będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją czy z jakimiś tam instrumentami, ale powiem tak, 25 w czwartek zapraszamy Was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo, nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
1: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
2: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją, żeby sobie akompaniować. Fortepianu raczej nie proponujemy, ani pianina, bo to jednak troszeczkę może być skomplikowane.
3: Chyba, że wniesiecie.
2: Chyba, że sami sobie wniesiecie. Jeśli ktoś ma skrzypce też, flet, takie instrumenty, trąbka, tuba, takie instrumenty też są ewentualnie wskazane.
1: Ale to trochę z pogodą ryzykowne.
3: Może jam session.
1: Bo to będzie pod gołym niebem,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, to będzie pod gołym niebem i o ile pogoda nie pozwoli nam na przeprowadzenie wydarzenia tego dnia, będziemy zmieniać na kolejną datę. Także bądźcie z nami w kontakcie, zaglądajcie na profil Fabryki Inicjatyw Obywatelskich na Facebooku, tam na bieżąco mamy wszystkie informacje uzupełniane.
1: I nie stresujcie się, bo tutaj już sobie rozmawialiśmy poza anteną, że to nie będzie rejestrowane, jak wam nie wyjdzie, to i tak to poleci raz i nikt nie usłyszy.
2: Oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś sam będzie chciał, żeby mu nagrać, no to myślę, że niech przyjdzie z mamą, z ciocią, z babcią, czy z kimkolwiek i ten ktoś nagra, żeby to dalej w eter nie szło. Ale na pewno będziemy robić zdjęcia, więc jeśli ktoś nie chce, żeby jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemnie czas.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości.
4: Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś nie radzi sobie z dietą, to mamy doskonałych specjalistów, mamy dietetyków. I ja każdego pacjenta zachęcam do takiej wizyty u dietetyka. Ludzie boją się dietetyków, właściwie może nawet tych zaleceń dietetycznych, bo uważają, że jak pójdą do dietetyka, to dostaną bardzo restrykcyjną dietę. No i właśnie to jest błąd, bo to nie są diety restrykcyjne, tylko to są diety, którymi ludzie się najadają. One są tak ułożone, są nastawione na te dobre składniki odżywcze, sycące składniki odżywcze, po zjedzeniu których my nie czujemy głodu. A przy okazji obniżamy energetykę takiego posiłku. Czego unikać? Ja bym powiedziała bardzo krótko, przetworzonej żywności. Powstaje w procesie przetwarzania termicznego, chemicznego. Żywność, która zawiera dodatki, które nie występują w naszej tradycyjnej kuchni. Jest dodane coś, czego my nie mamy w kuchni, nie mamy w szufladach, szafkach. To są produkty, które dodają nam smaku, zapachu. To są jakieś emulgatory, stabilizatory, konserwanty. To są też produkty, składniki modyfikowane, na przykład skrobia modyfikowana, tłuszcze, które ulegają przeróżnym procesom, które są utwardzane na przykład, ale też to są substancje, które polepszają strukturę żywienia, żywności. Czyli na przykład żywność nam chrupie pod zębem. Po taką żywność chętnie się sięga. Takie są badania, że ludzie bardzo lubią taką żywność, bo ona chrupie, bo ona troszkę inaczej smakuje, bo daje większą sytość. Ale ta sytość jest na chwileczkę. Za jakiś czas robimy się bardzo głodni, ponieważ nie jest to żywność, która daje nam dobre składniki odżywcze. Drugą taką rzeczą, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o żywności wysoko przetworzonej, to jest to, że to jest żywność, która jest łatwiej przez nas trawiona. nie potrzebujemy za dużo energii do tego, żeby tą żywność strawić. Dajemy dużo kalorii, bo żywność wysoko przetworzona ma dużo kalorii i dajemy mało energii, która nam tą żywność spala, więc bilans jest dodatni. Ta żywność dostarcza nam więcej też niedobrych składników. Jeżeli mamy kupić sobie płatki zbożowe na śniadanie, kupmy płatki górskie, dlatego że to są płatki nieprzetworzone. One zawierają też dużo błonnika, a już płatki błyskawiczne są tego błonnika pozbawione. Ta sytość będzie szybko, ale będzie na krótko. Żywność ultraprzetworzona jest bardzo szeroko dostępna, bardzo łatwo dostępna, jest też tania, bo o to chodzi w tej żywności. Im bardziej przetworzoną żywność kupimy, tym szybciej ją przygotujemy, chociażby to są jakieś gotowe produkty, niesie to ogromne zagrożenie. Coraz więcej się mówi o tym, że jest to główna przyczyna tego, że ta choroba otyłościowa tak bardzo, tak szybko narasta.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski i Ława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
6: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
6: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
6: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jeziora. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jeziora, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak, gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
6: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601-100-100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601-100-100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
6: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy. Najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską. W takim zakresie, żeby to głównie iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała na dwóch kąpieliskach w Iławskich Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza. Będzie zatrudnionych po 3 ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
6: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
6: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na Jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na Jezioraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie wielkich jezior mazurskich. Jeziorak do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jezioraka, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
6: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo. O ile na wielkich jeziorach mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo, to na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jezioraku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie dopływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
6: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
6: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniu spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieźć do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieźć do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus jeden, plus dwa stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść z duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
6: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku, do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia zwiedzania bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jeziorku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować jak w jeziorku, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
6: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmirówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jeziora, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego WOPR-u od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
6: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. A gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
6: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
7: O bezpieczeństwie na terenie Iławy mówił na sesji komendant iławskiej policji Mirosław Mozarczyk.
8: Państwo radni, mieliście możliwość złożenia pytań do pana komendanta i w tym momencie udzielam głosu panu inspektorowi Mirosławowi Mozarczyk, komendantowi policji. Bardzo proszę.
9: To moja kolejna u państwa wizyta. Z mojego punktu widzenia nie mogę mówić i odpowiadać za bezpieczny powiat w sytuacji, gdy nasze miasto Iława nie będzie miastem bezpiecznym. Myślę, że to będą informacje, które was zainteresują, bo zależy mi na tym, żebyście państwo też, jak gdyby, jako samorządowcy też swoim DNA mieli to poczucie bezpieczeństwa i to zaangażowanie w tę sferę bezpieczeństwa, bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. Jak wiecie państwo, wpłynęły, z czego bardzo się cieszę, do mnie pytania. Pierwsze pytanie, na jakie chciałbym Wysokiej Radzie odpowiedzieć, to one dotyczyło, jak obecnie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. Ja będę się oczywiście posiłkował danymi za pierwszy kwartał, bo no musimy mieć jakiś punkt odniesienia i to też istotne. Wiele z tych danych, które tutaj przytoczę, zostały stworzone czy wygenerowane na potrzeby naszego spotkania. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz zdementować, czy powiedzieć państwu pewną też prawdę oczywistą dla mnie. Jako policja nie pracujemy dla statystyk, tak? Ja to, co powiedziałem, pewne dane zebrałem tutaj na potrzeby naszego spotkania. Nie są one na co dzień przez nas liczone. Te liczby, które tutaj jak gdyby no, muszę przytoczyć też, one jak gdyby są efektem pracy służby policjantów. Odpowiadając konkretnie już na pytania zagrożenia. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o te najbardziej uciążliwe, kryminalne przestępstwa, z roku na rok one w coraz mniejszym stopniu dotykają naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał roku 2026, odnotowaliśmy 109 przestępstw kryminalnych. W analogicznym czasie roku ubiegłego 111. W 2024 roku było jeszcze więcej tych przestępstw. I co szczególnie cieszy, to, że te najbardziej uciążliwe przestępstwa w postaci rozboi, bujek, pobić, kradzieży z łamaniami, kradzieży pojazdów również spadają. Jest to naprawdę no, z naszego punktu widzenia rzecz pożądana. I chciałbym w tym miejscu zwrócić państwa uwagę na dwie kategorie przestępstw i to, jak gdyby moja będzie też poniekąd odpowiedź na kwestię ograniczenia sprzedaży alkoholu, szanowni państwo. Przestępstwa rozbójnicze. W ubiegłym roku o tej porze nie było żadnego rozboju. W tym roku mieliśmy dwa takie zdarzenia odnotowane, ale to też, gdybyśmy się mieli wgryźć w temat, to one dotyczyły jednego miejsca na ulicy Niepodległości związane z działalnością, że tak powiem, hazardową. Wtajemniczeni wiedzą, o jakie miejsce chodzi. Gdybyśmy wyłączyli to miejsce, to moglibyśmy powiedzieć, że nie było rozboi. Co więcej, nie było żadnych bujek i pobić. To jest też bardzo istotne, bo to są przestępstwa, które jak gdyby one tworzą się na takim gruncie chuligańskim. Często to, a w zasadzie w 90% one mają podłoże alkoholowe. Jak widzicie, zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku żadnego takiego przestępstwa, z tym jednym wyjątkiem jednego wskazanego przeze mnie miejsca, nie odnotowaliśmy, czyli mamy wyraźny spadek, bardzo wysoka wykrywalność tych przestępstw, to jest aż 82% z tych przestępstw znalazło finał w postaci wykrycia. Jeżeli chodzi o zagrożenia, na pewno, szanowni państwo, narkotyki. Narkotyki to, nie powiem, że jest plagą XXI wieku, ale notorycznie w sposób systemowy, można powiedzieć, wpływają na nasze życie, szczególnie osób młodych. Stwierdzamy nawet takie okoliczności, że tak to nazwę, że młodzi ludzie chętniej sięgają po narkotyki niż po alkohol. Niepokoi, pomimo tego, że ilość stwierdzonych przestępstw spada, bo tylko 20 żeśmy odnotowali w skali powiatu, to jest mniej niż w ubiegłym roku, ale 9 z nich wystąpiło na terenie miasta Iławy. Ale co istotne, w tej chwili już mamy prawie 5 kg narkotyków zatrzymanych, tak? Przejęliśmy. Przypomnę państwu, że w ubiegłym roku to było ponad 10 kg narkotyków z terenu całego powiatu. W tej chwili już mamy praktycznie, no dobijamy do połowy, tak? Pomimo, że ilość tych przestępstw czy przestępców zatrzymujemy mniej, ale ilość tego narkotyku na rynku jak gdyby nie zmniejsza się. No i to jest na pewno ta rzecz, czy ta obszar, który jako policjanci będziemy mieli tutaj w szczególnym nadzorze,

Zwrócę Państwa uwagę, 21 przestępstw, które my w naszej nomenklaturze nazywamy najbardziej uciążliwych pospolicie, 21. A szanowni Państwo, oszustw w pierwszym kwartale mieliśmy między 80 a 90. Ja wskażę szczególnie te obszary, które dotykają naszych mieszkańców. No jest to plaga, tak? Na pewno też jako policjanci, ja osobiście, no mam już jakieś pewne pomysły, żeby w sposób systemowy wyjść naprzeciw temu zjawisku w sposób publiczny, o tym mówić głośno, uprzedzać o zagrożeniach, bo wiele, w zasadzie większość tych przestępstw, jak nie wszystkie, one dotyczą osób, które są po prostu wmanipulowane w pewne mechanizmy przestępcze i efekt jest taki, że tracimy potężne, szanowni Państwo, pieniądze, naprawdę potężne pieniądze. Jeżeli chodzi o zagrożenia takie pospolite, rzekłbym, to na pewno no, hałas w mieście i to wszystko, co się dzieje tutaj w przestrzeni publicznej związane z uciążliwością tego ruchu komunikacyjnego, ale też mam na myśli popularne wyścigi czy driftowanie, z którym no, już teraz coraz częściej mamy do czynienia. Mamy w mieście, że tak powiem, grono miłośników motoryzacji, którzy jak gdyby no, taki sobie obrali, że tak powiem, kierunek. Te osoby, które w sposób notoryczny, uciążliwy dla mieszkańców zakłócają porządek, czy też naruszają przepisy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, to będziemy skutecznie eliminować. Kolejne pytanie, czy w ostatnich 2-3 latach wzrosła liczba przestępstw lub wykroczeń? O przestępstwach mówiłem. Spada i to jest naprawdę bardzo pożądany i oczekiwany trend. Jeżeli chodzi o wykroczenia, ja o tym mówiłem, rok 2025 był wyjątkowy, ponieważ lawinowo wzrosła ilość ujawnianych wykroczeń przez nas, ale to było podyktowane tym, ja też uprzedzałem, żeby ze zrozumieniem te statystyki czytać. Chodzi o ilość policjantów w naszej komendzie, ona jest praktycznie maksymalna. W tej chwili mamy 3 wakaty. Tych policjantów jest więcej, oni ujawniają więcej wykroczeń. Przez to te statystyki, one są troszeczkę zaburzone. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał roku 26, to odnotowaliśmy spadki, jeżeli chodzi o ilość ujawnionych wykroczeń, ale to w dużej mierze jest też podyktowane, myślę, warunkami atmosferycznymi, z jakimi mieliśmy do czynienia też w pierwszych miesiącach tego roku, duże mrozy, także siłą rzeczy, czy przy wykroczeń komunikacyjnych, ja powiem tylko 536 żeśmy ujawnili przy 702 w ubiegłym roku. Tutaj tych wykroczeń było troszeczkę mniej, to dokładnie 161 wykroczeń mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, które rejony i ławy są dziś uznawane za najbardziej problematyczne pod względem bezpieczeństwa? Jeżeli byśmy mieli wziąć mapę naszego miasta od północy, w zasadzie od ulicy Dąbrowskiego poprzez Niepodległości, rejon Amfiteatru, Kościuszki, Królowej Jadwigi, poprzez rejon ulicy 1 Maja, Falowiec, rejon 5 bloków, ulica Andersa. 80% zdarzeń i interwencji generują te obszary miasta. Dlatego z premedytacją, ja też o tym już Państwu mówiłem ostatnio, nasze polecenia są takie, żeby w tych rejonach miasta policjanci praktycznie byli na tyle, na jesteśmy w stanie w sposób ciągły, żeby jeżeli nie zapobiegać, to żeby podejmować interwencje jak najszybciej. Jak wygląda obecnie liczba patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta? Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2026 roku, powiem tak, każdego dnia, jeżeli chodzi o policjantów prewencji, czyli tych umundurowanych, każdego dnia wychodzi statystycznie 12 na terenie samej Iławy. W ubiegłym roku takich policjantów wychodziło do służby 13. Jest to, że tak powiem, wynikiem urlopów czy zwolnień lekarskich, jest to niewielka, subtelna różnica. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, bo też tutaj jest pytanie, dotyczy patroli pieszych. W tym roku wykonaliśmy 55 patroli pieszych, w ubiegłym roku o tej porze 8. Jest to też świadomy zabieg z mojej strony, jednak tutaj będę nalegał, że tak powiem, na swoich podwładnych, ażeby bardziej ta forma patrolu była stosowana, szczególnie w tym obrębie ulic, o których tutaj mówiłem, Amfiteatr, rejon Galerii Jeziorak, ulica Niepodległości, też żeby ta forma patrolu pieszego była, że tak powiem, stosowana. Czy policja odnotowuje wzrost problemów narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży? O narkotykach mówiłem, jeżeli chodzi o kwestię dopalaczy, nie ma takiego zagrożenia, nie odnotowujemy zdarzeń z tego typu używkami. Jakie działania profilaktyczne prowadzone są w szkołach? Ja o tym do tej pory nie mówiłem, ale wiem, że dyskusja tutaj też na forum Rady Miasta toczyła się w związku z wydarzeniami w jednej ze szkół. Mamy tą sytuację w Suszu, która bardzo szerokim, nawet ogólnopolskim echem się odbiła nam w mediach ogólnopolskich. To jest statystyka, ale chcę, żebyście Państwo też wiedzieli, że tutaj nasi policjanci

0: szkoły też mają w nadzorze i tematy związane z nieletnimi czy młodzieżą no, są nam bliskie. 80 takich spotkań w szkołach, w przedszkolach odbyliśmy w pierwszym kwartale, ponad 2000 osób uczestniczyło. W tych spotkaniach najczęściej poruszane tematy to odpowiedzialność prawna nieletnich, prawne aspekty narkomanii, agresja rówieśnicza, hejt, zagrożenia płynące ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających. To są najczęstsze tematy. Obowiązuje ustawa 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ta ustawa reguluje kwestie odpowiedzialności czy pewnych mechanizmów prawnych, które dotyczą młodzieży zdemoralizowanej lub tej, która popełnia czyny karalne, czyli przestępstwa, wykroczenia. Taka dygresja, ta ustawa reguluje kwestie od wieku 10-latków w górę. My tutaj do czynienia mamy czasami z sytuacjami, w której dotyczy to osób nawet 8-9-letnich. Ta przemoc, czy hejt, czy jakiekolwiek przejawy demoralizacji, to pokazuje, z jakim kalibrem spraw się mierzymy. I chciałbym też tutaj Państwu zwrócić uwagę na pewien zapis tej ustawy. Często o nim zapominamy, a uważam, że tutaj ustawodawca zrobił to świadomie i celowo, ponieważ w tej ustawie jest zapis, że każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma obowiązek powiadomić. I tu ustawodawca nam wskazuje rodzica opiekuna prawnego jako pierwszy fundament, że tak powiem, wychowania. Często o tym zapominamy. Dopiero w drugim punkcie szkołę, sąd rodzinny, policję i inne organy. Te podmioty, te instytucje odpowiedzialne są w sumie za to, co wiąże się z wychowaniem, przyszłością młodzieży. Ale jeszcze raz zwrócę Państwa uwagę, rodzice jako punkt pierwszy. Powiem Państwu w ten sposób, z doświadczenia, bo przemoc domowa szeroko rozumiana, też jak gdyby bym tutaj znak równości postawił z przemocą właśnie taką rówieśniczą małoletnich. Żywi się anonimowością. Uważam dlatego tutaj też takim apelem do szkół, jeżeli są jakiekolwiek przejawy negatywnych zachowań, demoralizacji, powinniśmy niezwłocznie reagować, nie czekać, bo konsekwencje mogą być różne, że tak powiem. Dlatego ja to tak na równi stawiam z przemocą domową, gdzie również ta przemoc, nie mówienie o niej, nie wspominanie, nie edukowanie powoduje to, że ci oprawcy jak gdyby w tym swoim środowisku domowym rozwijają się i konsekwencje czasami są opłakane. Mamy do czynienia z zabójstwami, zabójstwami rozszerzonymi, dlatego tutaj gorący apel. Jeżeli coś się dzieje niepokojącego, informujmy rodziców, informujmy policję, a wtedy jesteśmy w stanie coś zrobić, a nie zbierać tego efektu.
1: Na sesji Rady Miasta w Iławie rozmawiano o bezpieczeństwie w mieście. Gościem był komendant powiatowy Policji Mirosław Mozarczyk.
0: Kolejne pytanie, Szanowni Państwo. Czy policja monitoruje miejsca, gdzie dochodzi do spotkań młodzieży w związku z alkoholem lub narkotykami? Tak, my wiemy, czy mamy wytypowane, może tak powiem, żeby być bardziej precyzyjny, miejsca, gdzie te osoby się grupują, ale to też posłuży się przykładem z ostatnich dni czy tygodni. Ulica Odnowiciela, boisko. No, zrobił się problem w skali nawet miasta. I też to, co nawiążę tu do tego, o czym zacząłem swoją wypowiedź, czyli tej rozmowy, kontakcie z policją. Nie ukrywam, że miałem spotkanie z mieszkańcami i po prostu powiedzieli mi, z czym jest problem, tak? Kiedy on występuje, w jakich godzinach, i to jak gdyby zupełnie przemodelowało sposób naszego działania. Stwierdziliśmy, że faktycznie tam jest problem potężny i trzeba jak najszybciej, że tak powiem, zaradzić. Kto by pomyślał, boisko szkolne, miejsce przeznaczone do rekreacji i zabawy, a stało się taką w cudzysłowie mekką naszej młodzieży, gdzie różne zachowania miały miejsce. I dlatego to też po tym przykładem się posługuję, dlatego żeby Państwu powiedzieć odnośnie tego czasami kontaktu, telefonu, rozmowy. Jest oczywiście krajowa mapa zagrożeń, ale mimo wszystko namawiam do tego werbalnego kontaktu, tej rozmowy. To naprawdę, Szanowni Państwo, naprawdę nam pomaga. Naprawdę nam pomaga. Co z tego, że mamy te miejsca wytypowane, ale czasami zwrócenie osób, które na co dzień swoimi oczami czy przebywają w tym lokalnym środowisku, potrafią nam wskazać, w jakim, to o czym mówię, o jakiej porze, w jakich godzinach. Jest to bezcenna dla nas informacja. W których miejscach w Iławie najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków? Temat generalnie komunikacyjny, no wiadomo, Szanowni Państwo, jest tematem u nas raz, że popularnym, ale też każdy, że tak powiem, ma swoje zdanie na ten temat. Kolokwialnie Ameryki nie odkryje. Najczęstsza ilość zdarzeń drogowych to jest Aleja Jana Pawła, ulica Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Ostrucka, Sobieskiego. No niestety ostatnio mieliśmy Królowej Jadwigi, ale generalnie te miejsca najbardziej uczęszczane przez naszych kierujących, pomimo spowolnionego ruchu, jednak generują dużą kolizyjność. Czy planowane są dodatkowe kontrole prędkości lub uprzejmości kierowców? Tak, są planowane i to mówię z całą stanowczością, dlatego że wypadki drogowe praktycznie z roku na rok to jest główna przyczyna zdarzeń drogowych. Każdego dnia, jeżeli chodzi o te zadania, realizujemy w zakresie kontroli, jeżeli po prędkości. Jak również trzeźwość, też zwrócę Państwa uwagę, a w zasadzie przypomnę, nasz powiat w ubiegłym roku był, biorąc pod uwagę wzrost ilości ujawnionych nietrzeźwych kierujących i kierujących po użyciu alkoholu, był jednym bodajże z dwóch, gdzie wzrosty tych prawie 140% rok 2024 do 2025. Było lawinowy wzrost ilości ujawnionych kierowców pod działaniem alkoholu, dlatego te działania, które my nazywamy trzeźwe poranki, tu będziemy prowadzili. Oby ten trend się utrzymał, 29 kierujących w tym pierwszym kwartale żeśmy zatrzymali, którzy siedli pod działaniem alkoholu, 43 takich było w roku ubiegłym. Także tendencja jest malejąca, oby się ona utrzymała, niemniej jednak tutaj będziemy te działania jak najbardziej prowadzili. Jak policja ocenia bezpieczeństwo pieszych rowerzystów w mieście? Szanowni Państwo, z uwagi na statystyki jest nieźle. Oczywiście to jest tylko jedna, że tak powiem, z wykładni tego bezpieczeństwa, ale gdybyście chcieli, Szanowni Państwo, wiedzieć, to w tym roku mieliśmy, jeżeli chodzi o rowery, 2 kolizje drogowe, piesi, 4 kolizje, hulajnogi, 2 kolizje. Generalnie kolizji odnotowaliśmy 69. Jeżeli chodzi o ujęcie statystyczne, bym powiedział, że jest nieźle, ale z uwagi na to, że chociażby infrastruktura miejska, ale też natężenie, jakie obserwujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o rowery, hulajnogi, wymusza na nas pewne działania, nie oglądając się na statystyki. I tutaj z tego miejsca też chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę w kontekście też hulajnóg, bo wiem, że to jest też taki temat, ale też i środek lokomocji, który cieszy się wśród młodzieży szczególnie dużą popularnością. Chciałbym pewnie takie tutaj, że tak powiem, wymogi prawne przypomnieć, że hulajnogami poruszamy się drogą dla rowerów. Limit prędkości to jest 20 km na godzinę. Jeżeli już poruszamy się nie drogą dla rowerów, to jazda po chodniku jest możliwa z prędkością zbliżoną do pieszego. Młodzież między 13 a 18 rokiem życia powinna zobligowana mieć do posiadania karty rowerowej, chcąc korzystać z tego środka lokomocji. Dzieci poniżej lat 13 mają zakaz korzystania z tego środka lokomocji z wyjątkiem stref zamieszkania pod kontrolą rodziców. I przypominam, że od 3 czerwca wchodzi nowy przepis, który zobliguje młodzież w przedziale 13-16 lat do poruszania się, przemieszczania w kaskach ochronnych. Czy mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne miejsca drogowe? Jaki jest tryb reakcji? Szanowni Państwo, to co mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Począwszy od komendanta powiatowego, pomimo tego, że przyjmuję w poniedziałki interesantów, to jak tylko jestem, mam czas, zapraszam na rozmowę i z takich rozmów, jak mieszkańcy chcą, to niezależnie czy to jest poniedziałek, wtorek, zachęcam do takiej rozmowy z moją osobą. Mamy krajową mapę zagrożeń, również to jest ta aplikacja, która pozwala w sposób anonimowy zaznaczyć te miejsca zagrożone. Jeżeli Państwo chcecie korespondencyjnie, mailowo, poprzez kontakt telefoniczny z dzielnicowym, tych kanałów komunikacyjnych jest naprawdę bardzo dużo, a nawet dostaję po prostu listy, nawet czasami anonimowe, ze wskazaniem zagrożeń. Każde takie miejsce czy zgłoszenie staramy się sprawdzić pod kątem zasadności, czy faktycznie dzieje się coś niepokojącego. Jak często policja interweniuje w sprawach zakłócenia ciszy nocnej? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zakłócenia związane z bezpieczeństwem publicznym, to w pierwszym kwartale 194 takie interwencje, z czego 78 dotyczyło zakłócenia ciszy nocnej. To jest 40% plus minus. Oczywiście te proporcje teraz się zmienią. Ostatni weekend był tego przykładem. Zrobiło się ciepło, imprezy plenerowe i już tych zgłoszeń dotyczących tego hałasu popularnego, może nie popularnego, ale tego hałasu imprezowego, tak to nazwijmy, te zgłoszenia już się pojawiły. Myślę, że te statystyki, jeżeli chodzi o okres wakacyjny, tutaj będą diametralne inne, no ale jesteśmy miastem bądź co bądź turystycznym, nastawionym na wypoczynek, nastawionym na relaks i biorąc pod uwagę też, dzisiaj byłem chociażby w Miejskim Centrum Kultury, żeśmy omawiali nasze działania w zakresie bezpieczeństwa imprez, tych imprez miejskich będzie naprawdę bardzo dużo. Niektóre generują większy lub mniejszy hałas, wiadomo, koncerty. Nawet mamy przykłady, że czy imprezy w amfiteatrze, czy na stadionie, które są imprezami masowymi, oczywiście legalnymi, jest wydana decyzja burmistrza co do zgody, to też potrafią, że tak powiem, pojawiać się telefony o zakłócenie ciszy nocnej. Oczywiście tutaj wykroczenia nie ma, niemniej jednak no, też jest grono osób, które ten hałas przeszkadza. Czy są miejsca w Iławie szczególnie narażone na akty wandalizmu lub agresji? Ja o tym mówiłem odnośnie tutaj tej architektury naszego miasta, czy bardziej miejsc poprzez ulicę Dąbrowskiego, Niepodległości, amfiteatr, Kościuszki, to co już tutaj Państwu przytaczałem. To są te miejsca wymuszone, gdzie ta interwencyjność jest największa, wymuszone po prostu obecnością mieszkańców. Duże natężenie i paradoksalnie to powoduje też, że tych zgłoszeń mamy naprawdę dużo. Szacuję, że około 80% to dotyczy tutaj właśnie tego rejonu. Wydawać by się mogło, że mówię, są ludzie, to jak gdyby siłą rzeczy anonimowość jest niewielka, a właśnie nie do końca. Ja nawet przez te półtora roku, jak mam przyjemność ponownie pracować w Iławie, to miałem do czynienia już i z rozbojem w amfiteatrze, mieliśmy rozboje odnośnie tego miejsca na ulicy Niepodległości, przy tym punkcie, gdzie tam te gry zręcznościowe są prowadzone, czy były. Była kradzież pojazdu też tutaj spod hali miejskiej. Także widzicie, to się wszystko dzieje tutaj w tym obrębie tych miejsc, tego rejonu, dlatego tak ważne jest z punktu widzenia, żeby nasycić to służbą prewencyjną, żeby przede wszystkim zapobiegać. Jak wygląda współpraca policji ze Strażą Ochrony Kolei, innymi służbami, obsługą SOR? Słuchajcie, szanowni Państwo, no ja już o tym też mówiłem, od listopada ubiegłego roku prowadzimy operację policyjną TOR związaną z zabezpieczeniem infrastruktury kolejowej. Po aktach dywersji ubiegłorocznych te służby pełnimy wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnych. Warto jest też o tym, żeby mówić, bo no to też jest obszar, który naprawdę w dużej mierze naszych policjantów, jeżeli chodzi o czas, przekierowanie sił i środków zajmuje. Tych policjantów no nie ma de facto w mieście, ale no bezpieczeństwo te, o którym mówię w obszarze kolejowym, jest równie ważne. Żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Do tego dodam jeszcze temat związany z infrastrukturą krytyczną, również miejską. Stacje przekaźnikowe uzdatniania wody to jest, szanowni Państwo, dzień w dzień kontrolowane przez policjantów. Przejazd takiej infrastruktury krytycznej to jest 2-2,5 godziny każdego dnia. Też tym się na co dzień zajmujemy i też to jest w naszym bezpośrednim zainteresowaniu. Czy mieszkańcy Iławy coraz częściej padają ofiarą oszustw internetowych, telefonicznych? To co powiedziałem, szanowni Państwo, plaga. Nie boję się tego słowa, plaga. Liczby nie kłamią. Wskażę te obszary szczególnie narażone, które jak gdyby są w zainteresowaniu również przestępców. To jest tak, inwestowanie w kryptowaluty bez wymaganego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. To jest jedna z obszarów, które szczególnie też są narażone na tego typu oszustwa. Zakupy w miejscach nieautoryzowanych, niesprawdzonych poprzez zachętę niskiej ceny lub niespotykanej okazji w miejscach bez zaimplementowanych systemów bezpieczeństwa zakupów. Trzeci obszar, transferowanie środków pieniężnych metodą na blika. I czwarty, oszustwa na tak zwaną legendę, czyli na policjanta, pracownika banku, różne, że tak powiem, fantazja przestępców nie zna granic. 2-3 takie zdarzenia odnotowujemy każdego dnia. To jest większe natężenie, wiadomo, jest przed świętami. Gdy częściej zaglądamy do internetu, robimy zakupy, możemy tutaj tylko apelować, ostrzegać, mówić o tym, dlatego też mam jakieś tutaj plany, żeby wyjść w taki sposób też większy do różnych grup, szanowni Państwo, wiekowych, bo to nie są tylko nasi seniorzy. Znam przypadki 30-40-latków, którzy również w sposób są zmanipulowani i padają ofiarami tych przestępstw, a powiem dygresję, uwagę, ciekawostkę, w cudzysłowie, że te osoby są tak zmanipulowane przez przestępców, że nawet jeżeli ta osoba idzie do banku na przykład z chęcią wypłaty większej ilości gotówki i pracownik banku sugeruje, że o rozwagę, co się dzieje, czy może jest pani ofiarą jakiejś tutaj manipulacji, to te osoby są tak przekonane o tym, że działają w słusznej wierze, że potrafią nawet powiedzieć do pracownika banku, że one wiedzą, że działają w słusznej sprawie i w przekonaniu, że chronią swoje środki. Po czym wypłacają, przekazują albo wpłacają kwoty. Jakbym przytoczył państwu, to by o zawrót głowy was przyprawił, jakie nasi mieszkańcy tracą kwotowo. Tak? Dlatego musimy o tym głośno mówić. Proszę o to, żebyście w swoich środowiskach, w kręgach osób o tym mówili. Nie dajmy się manipulować, bo to jest plaga naszych czasów. Chciałbym wyjść z takim szerszym przekazem, nie tylko na pojedynczych spotkaniach. Chciałbym, żeby też to w skali całego powiatu miało miejsce. Tutaj to jest to, o czym ja mówiłem, bardzo, bardzo duża, wręcz fundamentalna rola mediów. Tak, informowania o tych zagrożeniach, ostrzegania. Mówię, chciałbym wyjść w sposób taki bardziej systemowy. Mamy policjantów, którzy zajmują się na co dzień tego typu przestępczością. Naprawdę mają bogatą wiedzę, prelekcje, które udzielają w taki sposób naprawdę bardzo taki życiowy. Mówią, jak przestępcy, na przykład czasami nawet wcielają się w rolę tych mówiących o tym oszustwie. Pokazują w taki sposób, taki symptomatyczny, do jakich technik poruszają, jakie techniki przestępcy obierają, żeby wprowadzić w błąd swoje ofiary. Jak policja edukuje seniorów w zakresie ochrony przed oszustami? A no właśnie, to jest kolejne pytanie, ja uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, aczkolwiek one mają taki wymiar dość, nazwijmy to lokalny, jest tam kilkanaście osób. Tutaj potrzeba takiej, mówię, żeby to do jak najszerszego grona mieszkańców dotrzeć z tym przekazem. Dlatego chciałbym, żeby w każdym mieście tutaj w naszym powiecie, żeby z takim przekazem wyjść. Mamy Radę Seniorów, nowe ciało, które zostało powołane. Myślę, że tutaj też na bazie tego ciała też można coś tutaj pomyśleć, żeby szerzej do naszych mieszkańców, nie tylko seniorów, zaznaczą wyjść. Czy liczba dzielnicowych i dostępność są wystarczające? Dzielnicowych mamy w Iławie 5, obsługują oni plus minus 6 tysięcy mieszkańców. Nie jest to mało, aczkolwiek są miasta, gdzie są im po 10 tysięcy, są miasta, gdzie dzielnicowy jeden ma 2 tysiące. Szanowni Państwo, że raczej tendencja jest, że ilość, może nie jest to jakaś lawinowo, ale mieszkańców troszeczkę topnieje, dlatego gdyby to było w drugą stronę, to na pewno poważnie zastanowiłbym się, czy tego dodatkowego dzielnicowego w wyniku zmiany struktury nie powołać. Na chwilę obecną nie widzę takiej potrzeby, a żeby tutaj szóstego dzielnicowego w mieście powołać. Ile wakatów obecnie brakuje w Iławskiej Policji? Mamy 3 wakaty, policjantów mamy 170, etatów mamy 171. Nie jest to liczba, którą tutaj komendant sobie wymyślił, i za dużo, za mało. Są adekwatne przeliczenia z uwagi na ilość mieszkańców w powiecie. Dlatego stąd chociażby powiat ostrucki ma 200 etatów, bo jest liczniejszym powiatem od Iławskiego. Ja się cieszę, szanowni państwo, że i to też mówię z głębokim przekonaniem, że służba w policji zaczyna cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo młodych ludzi zgłasza się do naszej komendy, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym mundurem. Przypomnę, 61 podań w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o samą Iławę. Młodych ludzi, którzy chcieli pracować w naszej komendzie. Naprawdę po takim troszeczkę, nie powiem zapaści, ale takich trudnościach w latach 2020, 2023, 2024, to od ubiegłego roku, ten rok jest tego jak gdyby dopełnieniem. Naprawdę policja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o młodych adeptów, z czego bardzo się cieszę jako komendant, że nasi następcy rosną i będzie kto komu nas zastąpić.
1: Wątków dotyczących bezpieczeństwa na terenie Iławy jest o wiele więcej, dlatego do tego tematu będziemy jeszcze wracać.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl.

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: Radio S.
1: Radio SK.
2: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: SK i ława.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.